0: początkiem jego przygody wychowawczej z młodym człowiekiem. Później, kiedy to poczucie wartości zostało odbudowane, to podstawowe poczucie wartości, można było zacząć stawiać inne wymagania natury duchowej, można było edukować tego młodego człowieka i on dał już się prowadzić po ścieżkach wychowania.
1: Tutaj natychmiast, jak ksiądz Dariusz mówi o tym, że dzieci, tak zwane dzieci ulicy, są na ogół bardziej uzdolnione fizycznie, od razu staje przed moimi oczyma cała galeria sportowców, i to wielkich sportowców, którzy zostali, no, być może uchronieni przez swoich mistrzów, przed jakimś stoczeniem się na margines, właśnie wyciągnięci, w sporcie się wspaniale odnaleźli. Ale kolejna reminiscencja, wspomnienie lektury, wspaniałej, zresztą polecam wszystkim słuchaczom, Dworzanin. Dworzanin Łukasza Górnickiego z XVI wieku. I tutaj, co ksiądz Dariusz powiedział, no trudno wyobrazić sobie sport bez jakichś wymagań. Ludzie pocą się, są często posiniaczeni, pot występuje na twarzy, a nie dlatego, że są masochistami. Lubią to. Lubią, bo pokonują pewne wymagania. U Górnickiego w XVI wieku znajdujemy takie zdanie, tam sobie ci szlachcice wymieniają się poglądami i jeden mówi: ach, jakżeż by to było pięknie, takie ćwiczenie rycerskie, żeby tak leżeć i nic nie robić, kiedy inni wokół skaczą, szermują, chodzą w zapasy. I to dokładnie coś takiego. No, osiągnąć coś, ale bez wysiłku, tak? Leżeć i nic nie robić. No nie da się. Nie da się. Proszę Państwa, do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj przedstawiciele Zgromadzenia Księży Salezjanów, ksiądz profesor Kazimierz Misiaszek i ksiądz Dariusz Husak. Ksiądz Dariusz sporo czasu spędził w szkołach, nauczając, wychowując także. No i tutaj rodzi się pewne pytanie, jaka jest obecna kondycja szkoły, jakie są kierunki rozwoju, jakie są pomysły. Wiemy, że tych pomysłów jest kilka. Inna jest rola nauczyciela fizyki, inna nauczyciela WF-u, a inna katechety. No i w ogóle pozycja katechety od wielu już lat w szkole budzi liczne kontrowersje. Może nawet mniej w szkole, bardziej w Sejmie i w niektórych pismach czy innych mediach, ale budzi. Jak można uczyć, prawda, dzieci religii w szkole? Szkoła powinna być neutralna światopoglądowo. Będzie się wtedy najlepiej dziecko rozwijało, a później jak dorośnie, to sobie wybierze.
3: Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, jest jedna kwestia, którą by należało tutaj podjąć. Bardzo ważna. Bardzo mało mówi się o szkole jako instytucji kulturalnej. Mówi się raczej o szkole jako instytucji wychowującej, kształcącej. Natomiast ona jest ze swej natury instytucją kulturalną. Jej zadaniem jest wprowadzanie w kulturę. Jeżeli szkoła tego nie czyni, to nie spełnia swoich założeń, swoich zadań. Ma ona wprowadzać w kulturę, a w kulturze religia jest faktem najbardziej znaczącym. Nie ma innego, bardziej znaczącego faktu jak religia. Jeżeli szkoła by ignorowała fakty religii, nie spełniłaby, jeszcze raz powtarzam, swoich zadań. Stąd też obecność religii w szkole nie jest jakimś rodzajem konfesjonalizacji tej instytucji. Jest odpowiedzią na podstawowe potrzeby człowieka, który także jest z natury religijny. Owszem, mówimy o fakcie ateizmu i uznajemy ten fakt za oczywisty, bo jest taki, ale jest przede wszystkim podstawową prawdą to, że człowiek z natury jest religijny. I dlatego też szkoła nie może faktu religii ignorować. Stąd pojawia się właśnie propozycja lekcji religii.
1: Ale jako kontrpropozycja wtedy pojawia się nie lekcje religii, lekcje religioznawstwa, skoro już rzeczywiście jest składnikiem kultury religia, no bo jest, tutaj nawet najbardziej zatwardziali ateiści się z tym zgodzą, no to niech to będzie religioznawstwo, prawda? Przegląd po różnych religiach.
3: Ale panie redaktorze, religioznawstwo w jakiejś mierze jest obecne także w lekcji religii. Jeżeli ktoś by przejrzał program lekcji religii, podręczniki do lekcji religii, to by zobaczył, że tam są informacje na temat różnych religii. Staramy się w tym programie przedstawić obiektywne prawdy dotyczące różnych religii, także jak i różnych wyznań chrześcijańskich. Czy to, jeżeli chodzi o protestantyzm, czy, prawda, chodzi o religię prawosławną. Nie ma tu w tym przypadku jakiegoś lęku, że w ten sposób, co otworzymy młodego człowieka na chęć poznania innych religii, przejścia do tych innych religii. To jest jego decyzja, którą może podjąć kiedyś tam po

0: różnych przemyśleniach. Jeżeli mamy być obiektywni, musimy przedstawiać rzeczywistość obiektywnie. Dlatego też program lekcji religii w szkole jest także rzetelną informacją na temat różnych religii. Oczywiście ja nie jestem przeciwny temu, żeby pojawił się przedmiot taki jak religioznawstwo, tylko nie rozumiemy go wtedy ideologicznie, że on musi być ze swojej natury co? Ateistyczny? Rzetelnie uprawiane religioznawstwo jest refleksją nad religią, nad jej naturą, nad jej znaczeniem, nad jej funkcją w życiu człowieka. Jeżeli od tej strony byśmy chcieli rozumieć religioznawstwo, to ono jest potrzebne. Także, prawda, jeżeli uczniowie nie chcieliby uczęszczać na lekcje religii, a woleliby rodzaj lekcji właśnie takiej, proszę bardzo, można im to zaoferować, tym bardziej, że mamy zapis konkordatowy taki, że jeżeli uczeń nie jest na lekcji religii, to ma prawo do lekcji etyki. Jeżeli u nas lekcja etyki nie wychodzi, można proponować taki rodzaj lekcji z religioznawstwa. Ja nie widzę w tym jakiegoś, bym powiedział tutaj, niebezpieczeństwa.
1: Ksiądz Dariusz.
2: Zauważmy, że tutaj mówimy o lekcji religii, nie o katechezie. Lekcja religii, czyli to, o czym mówił ksiądz profesor, ukazywanie religii chrześcijańskiej

0: jakiegoś, bym powiedział, tutaj niebezpieczeństwa.
1: Ksiądz Dariusz.
2: Zauważmy, że tutaj mówimy o lekcji religii, nie o katechezie. Lekcja religii, czyli to, o czym mówi ksiądz profesor, ukazywanie religii chrześcijańskiej,

0: doświadczenia naukowego jak ksiądz profesor, ale intuicyjnie czuję, że tutaj musimy je umieć odróżnić.
1: Zdecydowanie trzeba odróżnić lekcje religii od katechezy. To, co jest problemem dzisiaj dla Kościoła w Polsce, jest brak katechezy parafialnej.
2: Czy tak jakby scedowano wszystkie sprawy związane z prowadzeniem religijnym człowieka na szkołę?
1: Tak.
2: A w kościele odbywają się msze święte.
1: No niekoniecznie.
2: Upraszczam jest, trochę.
1: Tak, oczywiście, rozumiemy. Natomiast tutaj by należało właśnie w ten sposób to postawić, że lekcja religii jest potrzebna w szkole i to, co powiedziałem wcześniej, podtrzymuję. Szkoła musi taką lekcję mieć, żeby ucznia o tym poinformować. Natomiast Kościół od wieków, od początku miał swoją katechezę, która odbywała się we wspólnocie chrześcijańskiej. Wspólnota chrześcijańska ma prawo do własnej drogi formowania siebie, doskonalenia siebie, wzrastania w wierze i tym jest katecheza parafialna. Lekcja religii nie zapewni nam tego. Zrobić to może katecheza parafialna, ponieważ ona przede wszystkim zwraca uwagę na to, co jest najbardziej istotne, na element wtajemniczenia. A więc uwzględnienia roli liturgii, sakramentów w rozwoju człowieka wierzącego. Tego nie da nam w żaden sposób lekcja religii.
0: Pytanie jest takie, jak wygląda rozwój religijny młodego człowieka? Czy on przypadkiem nie zatrzymuje się na lekcji religii w szkole? Czy ten młody człowiek rzeczywiście odnajduje swoją drogę do parafii, do sakramentów, do liturgii, czy też uczestniczy tylko w tej rzeczywistości poznawania zasad wiary, jaką mu dajemy na lekcjach w szkole?
2: A jak to wygląda z doświadczeń księdza?
0: No myślę, że gdybyśmy zrobili badania, to pokazałyby, nie wiem, 10, 20, 30% w zależności w jakim środowisku przełożenia tego, co mamy w szkole, na to, co mamy w parafii. To jest niestety smutny obraz. I myślę, że on koniecznie musi być przedmiotem refleksji i katechetów, czyli nauczycieli religii, tak, ale przede wszystkim proboszczów, przede wszystkim tych, którzy są pierwszymi odpowiedzialnymi za wychowanie do wiary, no i też przedmiotem refleksji naukowej, co tutaj czyni ksiądz profesor.
2: No ja bym to ujął nawet jeszcze mocniej, właściwie cytując pewnego polityka, który swoje nazwisko dał nawet partii, który powiedział tak, nie, bardzo się cieszę, że jest religia w szkołach. Za 4 lata to będą moi wyborcy. Wręcz. Tak ujął. To, o czym tutaj ksiądz Dariusz powiedział, ten rozdziew między ilością uczestników lekcji religii a katechezą, która się powinna, tak jak ksiądz profesor powiedział, w kościele odbywać, że jest duży rozdziew między tymi sprawami.
1: Ja to ujmę może od tej strony. Dla religii nie jest najważniejsze poznawanie, analizowanie. Dla religii jest najbardziej istotne odkrywanie wymiaru misterium tajemnicy, żeby w tę tajemnicę wejść i tam się odnaleźć, a tego nie zrobi szkoła. Może to zrobić katecheza parafialna. I to jest dopiero formacja chrześcijańska. Oczywiście chrześcijanie też głosują na tego polityka, bo może są nieświadomi zagrożeń, jakie powiedzmy sobie jego działanie niesie, ale to chyba jest osobny problem.
2: A jak to święty Jan Bosko traktował kwestię nauczania religii i katechezy?
0: Oratorium księdza Bosko, w przeciwieństwie do współczesnej szkoły, było środowiskiem wychowania do wiary. Środowiskiem wprowadzania w wiarę, czyli środowiskiem katechezy.
2: Czyli tam się odbywała katecheza, dokładnie, nie lekcja dokładnie religii, tak. A katecheza.
0: Dokładnie tak. Prowadzenie młodego człowieka poprzez własny przykład, poprzez zainteresowanie go i pokazanie tego, że wiara wznosi nas w tą sferę duchową, w której możemy odkryć prawdziwą wolność.
2: Cóż, jak wszystko co dobre, nasza audycja też do końca zmierza powoli. Jak zwykle przy końcu audycji proszę moich gości, by podzielili się ze słuchaczami pomysłami na to, gdzie wiedzę mogą swoją poszerzyć, zwiększyć, czy to o świętym Janie Bosko, którego przypominam, wspomnienie obchodzimy w najbliższy piątek, 31 dzień stycznia, czy to o Salezjanach, czy to w ogóle o dobrych metodach wychowawczych.
1: W kontekście tej rozmowy, która miała określony charakter, dotyczyła wychowania chrześcijańskiego, w którym także bierze udział Zgromadzenie Salezjańskie. Zapraszam do tego, żeby tam, gdzie są Salezjanie, zainteresować się ich oratoriami, zainteresować się ich pracą, ponieważ wydaje się, że tam jest wiele ciekawych propozycji, jeżeli chodzi o samo wychowanie, też zainteresować się portalami salezjańskimi, gdzie mogą Państwo znaleźć.

0: znaleźć różnego typu informacje na temat wychowania, które wciąż się sprawdza, pomimo tego, że czasy się zmieniają, że mamy inne tendencje kulturowe, społeczne, że próbuje się eliminować myśl religijną i chrześcijańską. To wychowanie się sprawdza, zawsze się sprawdzało i się sprawdza i sprawdzać się będzie. Dziękuję Państwu za uwagę.
1: Czyli po prostu wchodzimy w internet, korzystamy z wyszukiwarek, szukamy oratoria salezjańskie albo salezjanie i na pewno będziemy mieli mnóstwo informacji, także lektury.
2: Najprostszy adres internetowy salezjanie.pl, gdzie jest źródło kierunków, w których można pójść, żeby coś znaleźć na ten temat.
1: Dziękuję. Przypominam jeszcze, żebyśmy wspomnieli ostatniego dnia stycznia o świętym Janie Bosko.
0: Tak, 31 stycznia jest wspomnienie liturgiczne świętego Jana Bosko, założyciela Zgromadzenia Salezjańskiego, czy też inaczej mówiąc, Towarzystwa Świętego Franciszka Salezego.
1: Którego dwóch przedstawicieli było dzisiaj moimi Państwa gośćmi, ksiądz profesor Kazimierz Misiaszek, któremu serdecznie dziękuję za wizytę.
0: Ja również dziękuję.
1: Oraz ksiądz Dariusz Husak.
2: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
1: I ja również Państwu za uwagę dziękuję. Marcin Bąk, obrazy z historii Kościoła.
3: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam Was i zapraszam. Mazowsze staje się turystycznym przebojem, oferując potężną różnorodność od tętniącej życiem Warszawy po kojącą naturę Kampinoskiego Parku Narodowego, choćby. Region przyciąga folklorem, zabytkami oraz aktywnym wypoczynkiem nad Wisłą. Znawcy tego tematu przekonują, że to idealne miejsce na slow life oraz weekendowe wypady blisko stolicy i do samej Warszawy, która przeżywa prawdziwe turystyczne oblężenie. I dziś między innymi, a może przede wszystkim o tym w drogowskazach, moim i waszym gościem jest Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Witam ciebie, Izo, w drogowskazach.
2: Dzień dobry, witam.
1: Co jest najważniejszym czynnikiem, który wpływa na rosnące zainteresowanie turystów Mazowszem właśnie i też jego stolicą, czyli Warszawą?
2: No przede wszystkim sama stolica tak naprawdę jest właśnie...
1: To jest ten motor napędowy, tak?
2: Tak, zawsze była i tutaj z jednej strony cieszymy się, że stolica jest na terenie województwa mazowieckiego, stolica Mazowsza, ale również stolica całego kraju. Natomiast z drugiej strony oczywiście też ci turyści bardzo często przyjeżdżają

zostają, zostają w tej stolicy, niekoniecznie też zaglądając do innych regionów Mazowsza. I naszą rolą jest przede wszystkim to, żeby turysta przyleciał do Warszawy, przyjechał do Warszawy, ale też jeżeli zostaje na więcej niż na jeden dzień, a to jest właśnie ten turysta, na którym nam najbardziej zależy, jednak pojechał i zobaczył coś więcej niż tylko samo Warszawę. Więc z jednej strony oczywiście to sama stolica jest magnesem, z drugiej strony komunikacja. Województwo mazowieckie to jest jedyne takie województwo w skali całego kraju, które ma

0: jednak to województwo mazowieckie, bo kiedyś wcale Mazowsze nie było tym topem turystycznym. Mało kto o tym wiedział, że można tutaj spędzić czas nad wodą, a oprócz rzek to mamy jeszcze przecież Pojezierze Gostyńsko-Włosławskie. Niektórzy nawet mówią, że to są Małe Mazury, więc też możemy, mamy tą ofertę turystyczną aktywną wodną, mamy kulturę i tradycje. W którym kierunku byśmy na teren Mazowsza nie pojechali? Tak się składa, że Mazowsze się składa z 6 byłych województw, ale byłych województw.
1: Tak, tak, tak.
0: Natomiast jeszcze mamy też i tereny takie historyczne, krainy historyczne i geograficzne. Więc połączenie tutaj na Mazowszu mamy część Podlasia, mamy Kurpie na północy Mazowsza, mamy Tordzenne Mazowsze, czyli Płocki i okolice, ale mamy również część południową Mazowsza, która historycznie leżała zawsze ziemia sandomierska, małopolska. To powoduje, że ta wielość kultur, ta wielość możliwości odkrywania województwa mazowieckiego na różne sposoby i różnych tematów, na jakie możemy odkrywać, to powoduje, że faktycznie staje się Mazowsze atrakcyjne i do tego odpowiednia informacja i promocja, bo turysta czego potrzebuje? Przede wszystkim potrzebuje informacji tak. I umiejętność dotarcia z tą informacją. I jeżeli wracamy do Bydgoszczy, to ja uważam, że jeżeli Bydgoszcz popracuje nad tym, to faktycznie będzie miało dużo lepiej i stanie się takim miejscem właśnie odwiedzanym.
1: Znaczy, turyści odkrywają moje rodzinne miasto, natomiast jeszcze to idzie tak w dość ślimaczym tempie. Także jest lepiej w ostatnich latach.
0: Bo tam zawsze Toruń jest jeszcze.
1: No, ten Toruń trochę właśnie.
0: No właśnie,
1: nie
0: no właśnie.
1: O tym głośno.
0: Ale u nas jest trochę inaczej, bo jest przecież, mamy Warszawę, która jest takim pierwszym magnesem i takim pierwszym wyborem, jeżeli myślimy o Mazowszu. Natomiast mamy jeszcze Płock i Radom. Płock na północy Mazowsza, Radom na południu, czyli dwa największe miasta po Warszawie na terenie województwa mazowieckiego, które walczą faktycznie o ten prym. No i też troszeczkę inaczej też kulturowo i tradycyjnie.
1: Pochwalę się i za tobie, że w minionym roku spenetrowałem trochę turystycznie rejony Węgrowa, Liwiec.
0: Oj,
1: ale tam bajka jest, wiesz, stów kajakowy.
0: No,
1: kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy.
0: Dlatego
1: tak? No mega sprawa.
0: Na samym początku powiedziałam o tej przyrodzie, o tych rzekach, które z jednej strony
1: Liwiec,
0: sama Wisła,
1: tak.
0: Ale Liwiec, który jest dostępny dla wszystkich, bo tam faktycznie możemy całymi rodzinami, mało tego, ci, którzy potrzebują więcej adrenaliny, też ten Liwiec w któryś momentach daje taką możliwość. I faktycznie ta przyroda, bo też po okresie COVID-u minionego, też poszukujemy takich miejsc, gdzie możemy wypocząć na łonie natury, niedaleko w tłumie turystów, ale dający nam możliwość właśnie naładowania baterii i też tak naprawdę te wszystkie trendy w turystyce zmierzają ku temu, że jednak szukamy bliżej wypoczynku z łatwym dostępem, tam gdzie czujemy się bezpiecznie, w różny sposób bezpiecznie oczywiście, bo z jednej strony to odczuwamy się bezpiecznie, bo nic nam nie zagraża, ale z drugiej strony też czujemy się bezpiecznie, bo nie ma tłumów ludzi w ogóle. I cóż, i takie miejsca właśnie będą wygrywały.
1: Mazowsze to oczywiście nie tylko Warszawa, o czym teraz mówimy. Na mapie tego potężnego regionu Polski są inne miejsca, które także mają mnóstwo do zaoferowania turystom. Czy możesz, Iza, wskazać nawet jedno takie, które na przykład ciebie osobiście bardzo ujmuje? Ja, bo też jesteś turystką.
0: Tak, ja jestem turystką i bardzo dużo podróżuję od ponad 25 lat potem Mazowsze i poznaję i widzę, jak się zmienia. Natomiast takie miejsce, które mnie najbardziej urzekło i urzeka cały czas, to jest pewnie Płock, ale sentymentalnie wracam do Płocka. Natomiast to miasto bardzo mocno się zmienia pod względem właśnie obsługi ruchu turystycznego. Ja przepraszam za te wszystkie sformułowania, ale faktycznie tak jest. Czyli z jednej strony gastronomia, która jest jednym z głównych elementów, który napędza turystykę, bo każdy turysta musi gdzieś po prostu zjeść. Więc z jednej strony gastronomia, z drugiej strony oferta kulturalna tego miasta. Następna część to jest pięknie usytuowany Płock, jest położony na pięknym wzgórzu tumskim nad Wisłą, więc i te bulwary wiślane również są zagospodarowane. Też wydarzenia takie kulturalne, jak chociażby festiwale, które się odbywają w Płocku, powodują, że Płock przez cały rok, ale zazwyczaj od tego okresu końcówki kwietnia do faktycznie Bożego Narodzenia, bo tam później się kończy, jakby na chwilę to cichnie, to rozwija się pod względem turystycznym. Ale żeby nie być gołosłowną i też mówiłam, że z jednej strony jest na biegunie Płock, na drugim jest Radom. Radom, który odkrywam też na różne sposoby. Z piękną historią miasto. Teraz akurat w tym roku obchodzimy 500-lecie włączenia Mazowsza do korony, gdzie Płock chociażby był właśnie tą stolicą Mazowsza, a Radom był przecież w koronie, był królewskim miastem, więc tutaj połączenie

0: połączenie tak naprawdę tych dwóch miast historycznie, a trochę bliższa historia związana chociażby z czerwcem 76. I analizując tak naprawdę to wszystko, co się działo w Radomiu kiedyś i patrząc na to, jak Gdańsk pięknie wypłynął na tej właśnie historii wolnościowej, to uważam, że Radom ma też dużo do
1: zaoferowania. Szkoda, bo ja też całym sercem jestem za Radomiem. Byłem tam wprawdzie raz tylko, natomiast generalnie uważam, że niesłusznie mu się obrywa tymi wszystkimi dowcipami.
0: Bardzo niesłusznie.
1: To krzywdzone miasto generalnie jest.
0: Dokładnie tak. A Radom, też podróżując po Radomiu, możemy na przykład zwiedzać Radom tymi miniaturkami rzeczy, które były kiedyś produkowane. Przecież ktoś nie zna, nie wiem, serków homogenizowanych, tak, które były, czy butów pewnych, które były też produkowane. Natomiast pamiętajmy o tym, przechodząc się przez główną ulicę w Radomiu, trzeba zwrócić uwagę na piękne balkony, które są tam. I kiedyś ze znajomym, kiedy podróżowałam po Radomiu, on mówi, po co wszyscy jeżdżą na przykład do Werony i podziwiać piękne

0: chodzi o Warszawę, zauważalny. Czyli to też cieszy, bo z jednej strony spacerujemy, przemieszczamy się w różnych, po różnych zielonych zakątkach samej Warszawy czy Mazowsza, ale też i wchodzimy do miejsc zamkniętych, czyli do muzeów i odwiedzamy muzea.
1: Mazowsze też, jak czytam, przyciąga również atrakcjami kulturalnymi i tymi, gdzie można się po prostu rozerwać, wiesz, zjeść, zatańczyć i tak dalej, kogoś poznać. Co by to było? Jakie dane w tej sprawie ma Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna?
0: W ogóle, jeżeli chodzi właśnie o powody do tego, że dlaczego przyjeżdżamy na teren Mazowsza, to jest właśnie ta turystyka, rekreacja, ten wypoczynek w różny sposób pojmowany. I oczywiście, jeżeli chodzi o te wydarzenia kulturalne, to wszystkie koncerty, wszystkie festiwale, które odbywają się na terenie województwa mazowieckiego, mówię tu specjalnie województwa mazowieckiego, bo to nie tylko sama Warszawa przyciąga. Też i bardzo duże koncerty odbywają, festiwale odbywa się chociażby w Płocku. Natomiast to jest takim głównym motorem i oni będą przyciągać, dlatego też IPG Narodowy. Natomiast jeżeli chodzi o kulturę, moim zdaniem cała oferta kulturalna, którą oferują instytucje kultury na terenie całego województwa, będą w głównej mierze przyciągały.
1: Najczęściej wyszukiwane w internecie frazy dotyczące Mazowsza to... I od razu poproszę o uzasadnienie.
0: No kajaki.
1: Kajaki.
0: To ja się bardzo cieszę, bo ja cały czas mówię, jeżeli Mazowsze i w jaki sposób można spędzić czas na Mazowszu, to jest przede wszystkim aktywnie. I kajaki, pamiętajmy, mamy Wisłę, która rozprowadza całą sieć rzek. Mamy rzeki, które wymagają więcej umiejętności, chociażby takie jak Wisła, Narew, czy nawet i momentami Bóg. Ale mamy rzeki takie bardzo przyjazne.
1: Jak dla Liwiec cały... wspomniany.
0: Jak Liwiec, Alewkra, Bzura też, no tak na pograniczu. Pilica jest przecież fantastyczną rzeką, przygotowaną też pod względem obsługi ruchu turystycznego, więc taka jak ja się bardzo cieszę, że ta fraza wyszła. Druga fraza to domki, które możemy wynająć, czyli to też bardzo wartościowe dla tego wszystkiego, co się dzieje poza dużymi miastami. Czyli niekoniecznie turysta szuka hoteli, czy większych, nie wiem, pensjonatów, czy takich skupisk właśnie ludzkich, ale szukamy miejsc, gdzie będziemy czuć się sami dla siebie. Bardzo często zagonieni jesteśmy na co dzień, ale wyjeżdżając odpoczywamy ze swoją, nie wiem,

0: grupą znajomych, rodziną i wtedy szukamy takiego miejsca, gdzie możemy być po prostu sami dla siebie, więc te domki pod wynajem, miejsca, gdzie możemy, nie wiem, zaparkować kampera, gdzie możemy chociażby rozbić namiot, ale te domki faktycznie pokazuje i to też pokazują te wszystkie trendy, że jednak szukamy takich miejsc, gdzie jesteśmy po prostu sami dla siebie, a nawet często ja opowiadam takie przypadki, gdzie mamy slow tourism typowy, który jest realizowany nawet w odległości, nie wiem, 30-40 kilometrów od Warszawy i to są miejsca, gdzie trzeba nieraz półtora roku czekać na to, żeby po prostu wbić się w wolne miejsce, więc to...
1: No właśnie, a propos domków, zakwaterowania, w co przedsiębiorcy z Mazowsza mogliby inwestować w pierwszej kolejności, żeby właśnie zaspokoić te rosnące potrzeby turystów oraz też ich rosnącą liczbę, nie? Nie wszyscy mają zdrowie, żeby nocować pod namiotem.
0: Pod namiotem. Tak. A już to bardzo atrakcyjne.
1: Jasne, ale
0: ja jako była harcerka.
1: 20 lat może.
0: No tak, jeżeli chodzi o inwestycje na Mazowszu, to przede wszystkim infrastruktura. Zarówno ta noclegowa, ale infrastruktura, jeżeli mówimy o rzekach, to coraz częściej my jako turyści potrzebujemy też takiej infrastruktury, która znajduje się wzdłuż całej rzeki, czyli tam, gdzie możemy zacumować te kajaki. A jak zacumujemy, to czego potrzebujemy? Albo zostawić śmieci, które już nam się zgromadziły.
1: Albo załatwić potrzeby fizjologiczne.
0: Ewentualnie coś zjeść. Tak. Więc tego typu infrastruktury cały czas jest już coraz lepiej, ale jednak niewystarczająca, a przynajmniej nie na wszystkich odcinkach, nie wiem, chociażby rzek, czy też infrastruktura związana z rowerami. Coraz częściej wybieramy właśnie ten środek komunikacji transportu i podróżujemy na rowerach i brakuje takich miejsc, jak chociażby obsługi rowerzysty. Miejsc, gdzie możemy się zatrzymać, nie wiem, te podstawowe naprawy rowerów faktycznie wykonać, ale też takich szlaków turystycznych, które przebiegają chociażby przez całe województwo, bardzo dobrze już jest, coraz lepiej, ale na przykład w jednym standardzie taka ścieżka, żeby była, bo jeżeli lubimy podróżować, nie wiem, gravelowo, gdzie lubimy jechać lasami, no to oczywiście tam jest świetnie

Dobrze już jest, coraz lepiej, ale na przykład w jednym standardzie taka ścieżka, żeby była, bo jeżeli lubimy podróżować, nie wiem, gravelowo, gdzie lubimy jechać lasami, no to oczywiście tam jest świetnie

0: Tak. Mhm. I City Break, częściowo patrzymy na to, że to turyści przyjeżdżają z zewnątrz, czy to poza granicami danego miasta. Ale City Break coraz częściej się też rozwija wewnątrz danego miasta. Jeżeli na przykład mówimy o Warszawie, bardzo dużo ludzi jest napływowych jednak do Warszawy, więc oni chcą poznać miejsce, gdzie mieszkają. Mhm. Więc te różnego rodzaju, nie wiem, spacery, które są organizowane w różnych miejscach, czy to Warszawy, czy innych miejscowości na terenie województwa mazowieckiego, zarówno w tych spacerach biorą udział chociażby mieszkańcy danego miejsca, jak i przyjezdni. I to jest tak naprawdę city break wewnętrzne samego miasta, ale też ci, którzy przyjezdni. A dlaczego city breaki te zewnętrzne się rozwijają? Dlatego, że faktycznie takie są trendy w turystyce. Coraz częściej wyjeżdżamy, ale na krótsze okresy czasu. Więc ten city break faktycznie jest tą ofertą, która daje nam możliwość, nie wiem, dwie noce gdzieś spędzamy i szybko chcemy po prostu wyjechać, coś poznać, zobaczyć, posmakować. Pamiętajmy, że turystyka to też doświadczenia, to też doznawanie różnymi zmysłami, więc będziemy na pewno kierować się albo to właśnie smakami, albo poznawanie nowych kultur, nowych tradycji. I ten city break to jest taką odpowiedzią na te trendy nowoczesne w turystyce.
1: Mazowsze dynamicznie umacnia swoją pozycję na turystycznej mapie Polski. Najnowsze dane za 2025 rok pokazują bardzo wyraźny wzrost zainteresowania tym konkretnym regionem kraju, zarówno wśród turystów krajowych, jak i zagranicznych. Coraz większą rolę odgrywa także Warszawa, która przyciąga odwiedzających na krótkie, intensywne wyjazdy typu city break. Jakie są plusy i minusy tej sytuacji? O tym między innymi dziś, ale nie tylko o tym. W roli ekspertki cały czas jest i jeszcze przez chwilę z nami zostanie Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Michał Poklękowski, do rozmowy z Izą wracam po raz trzeci i ostatni już za chwilę.
2: SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam jeszcze raz. Warszawa coraz częściej wybierana jest na krótkie, kilkudniowe wyjazdy, które pozwalają intensywnie korzystać z bardzo bogatej oferty miasta. A różnorodność atrakcji, dobra dostępność komunikacyjna, bezpieczeństwo, szeroka baza noclegowa sprawiają, że dla wielu turystów Warszawa właśnie staje się naturalnym pierwszym wyborem, a jednocześnie punktem startowym do odkrywania całego Mazowsza. W ubiegłym roku miasto odwiedziło 5,5 miliona turystów, wyraźnie wyprzedzając inne duże ośrodki miejskie w Polsce, tak jak na przykład Kraków czy Wrocław. O tym dziś w Drogowskazach w roli ekspertki Izabela Stelmańska. Iza jest prezesem Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Witam Ciebie po raz trzeci i ostatni.
2: Witam.
1: Na Mazowszu rośnie zainteresowanie aktywnym wypoczynkiem, naturą. Co w tym kontekście ten region Polski ma do zaoferowania? W jaki sposób konkuruje z górami na przykład i z Bałtykiem, tak?
2: Tutaj
1: tak
2: nie
1: już
2: może...
1: o tym powiedzieliśmy, ale to jest też
2: tak,
1: ważny
2: już mówiliśmy, ale nie będziemy konkurować na pewno z górami i z morzem,
1: no
2: bo tutaj no nie da się. Jakbyśmy nie chcieli przekonywać turystów, że ale mamy wodę. I tutaj już możemy mówić, że ci, którzy lubią jednak tę wodę i lubią wypoczywać nad wodą, to z jednej strony mamy i jeziora, i mamy rzeki, mamy plaże przygotowane do wypoczynku, ale mamy też przygotowane wzdłuż rzek, bo przecież nie wszyscy muszą schodzić na rzeki, ale mamy też i ścieżki rowerowe, ścieżki piesze. W zimę te ścieżki zamieniają się na ścieżki pod narty biegowe, więc można powiedzieć, że mamy też i wodę i mamy te aktywności, które są wokół wody tak naprawdę zrobione. Jeżeli chodzi o góry, nie będziemy na pewno tutaj kombinować i nie będziemy mówić, że możemy zastąpić góry, bo są turyści, którzy tylko i wyłącznie będą górami zainteresowani, a turysta lubi autentyczność. I jeżeli mówimy o

aktywności, które są wokół wody tak naprawdę zrobione. Jeżeli chodzi o góry, nie będziemy na pewno tutaj kombinować i nie będziemy mówić, że możemy zastąpić góry, bo są turyści, którzy tylko i wyłącznie będą górami zainteresowani, a turysta lubi autentyczność. I jeżeli mówimy o

0: tradycję, która jest autentyczna. Tak. Możemy poznać ludzi, którzy zajmują się, nie wiem, ginącymi zawodami i faktycznie jest chociażby szlak tradycji Mazowsza i tutaj możemy podróżować i poznawać takie miejsca, takich ludzi, którzy z jednej strony nam opowiedzą swoją historię, ale dadzą nam chociażby, nie wiem, obróbka bursztynu też może być na terenie Mazowsza. Niby nie może, a jednak bursztyny na terenie województwa mazowieckiego są i to czerwone bursztyny, więc to tak naprawdę elegancko. Natomiast, no cóż, ta przyroda jednak będzie głównym motywem, których jeszcze turyści będą wybierać pod względem właśnie zainteresowań turystycznych, a Mazowsze ma tą możliwość, pomimo, że nie ma takich oczywistych miejsc, ma lasy, puszcze, Puszcza Kozienicka, o tym jeszcze dzisiaj nie mówiliśmy. Ale fantastyczna też historia związana, ja cały czas łączę tą historię z tą przyrodą, bo jednak jak pójdziemy do tej puszczy, to możemy oczywiście tak sobie pospacerować, ale możemy dojść na ścieżki edukacyjne i faktycznie popodglądać przyrodę, ale możemy też i historię związaną z Władysławem Jagiełą, który tam polował, przejeżdżał i ponoć są źródła królewskie, z których to Władysław Jagiełło pił. Więc piękna historia, ale mamy też i takie miejsca, Liw, nad Liwcem położone, więc jeżeli podróżujemy tym kajakiem, czy spacerujemy wzdłuż tego Liwca, to możemy dotrzeć do Liwu i tam zamek zbrojownia, silnie związany tak naprawdę z postacią królowej Bony, ale też i piękną legendą związaną właśnie z Żółtą Damą, więc wszystko to, co potrzebujemy w turystyce, doznawania wyobraźni pewnej do tego, żeby budować, na pewno Mazowsze może to zapewnić.
1: Może zadam tobie teraz, Izo, dziwne pytanie, ale zaryzykuję. Na jakich turystach Mazowszu zależy najbardziej? Takich z pieniędzmi roszczeniowych, czy takich, z którymi nie będzie żadnych problemów? Bo turyści bywają różni, kwadratowi i podłużni. Nie brak też takich z piekła rodem, prawda? Co zapewne mogliby potwierdzić też właściciele kwater, obsługi hoteli i pensjonatów. Tutaj dokładnie kłania nam się trochę ten najem krótkoterminowy i te pretensje sąsiadów, tak? Tak, imprezujących dokładnie turystów, nie?
0: Dokładnie tak. Przede wszystkim zależy nam na zadowolonych turystach, bo no turysta zadowolony oczywiście pojedzie i powie, że było fantastycznie, jedź tam, poznaj. I turystyka to gospodarka, więc oczywiście majętny turysta jest taki, no, mile widziany. Natomiast turysta przede wszystkim najchętniej, gdyby pozostawał w dłużej w jednym miejscu, czyli na przykład nie przyjeżdżał tylko na jedną noc, ale zostawał tutaj na 3-4 noclegi, to jest chyba ten najbardziej pożądany turysta, bo województwo mazowieckie też w całości nie jest postrzegane jako takie miejsce, które można przyjechać na 2 tygodnie, chociaż te trendy turystyczne, o których już też wcześniej mówiłam, jednak nie idą w tym kierunku, że będziemy wypoczywać 2 tygodnie, tylko jednak wypoczywamy 2-3 dni i jedziemy dalej, albo wracamy do swojego miejsca zamieszkania i później szukamy kolejnych inspiracji do podróży. Więc ten turysta przede wszystkim musi być zadowolony z pobytu na miejscu, no i oczywiście dobrze, jakby był majętny, bo turysta jednak, jeżeli korzysta z noclegu, to zostawia pieniądze tutaj, później idzie coś zjeść, więc zostawia kolejne pieniądze. Pamiętajmy, że turysta idzie też do sklepu, kupuje pamiątki. Natomiast oferta województwa mazowieckiego jest na tyle zróżnicowana, że niekoniecznie musi to być turysta faktycznie z tym grubszym portfelem, ale turysta każdy znajdzie tak naprawdę ofertę.
1: Chciałby zwiedzać,
0: dokładnie tak. Tak? Tak, dokładnie też znajdzie tutaj swoją ofertę. Zarówno w tych dużych miastach, tych właśnie takich ośrodkach, głównie generujący ten ruch turystyczny, jak i w tych mniejszych ośrodkach.
1: A gdzie najczęściej Izo śpią turyści odwiedzający Mazowsze i też samą Warszawę? Właśnie z jakich noclegów najczęściej korzystają i dlaczego? Czy mamy jakieś dane na ten temat?
0: I tutaj, jeżeli patrzymy na statystyki, to praktycznie jest pół na pół. Częściowo albo korzysta właśnie z tej bazy noclegowej skategoryzowanej, czyli tutaj hotele, motele, pensjonaty. To są te miejsca, w których w głównej mierze szukamy noclegów, ale też ci turyści, którzy korzystają właśnie z tego najmu krótkoterminowego albo agroturystyka, jeżeli jesteśmy gdzieś poza. Więc to jest praktycznie pół na pół wychodzi w statystykach.
1: A czy turyści zewnętrzni różnią się od turystów wewnętrznych z Mazowsza? Czy na przykład wybierają inne kierunki zwiedzania, chcą podziwiać inne zabytki, inne miejsca, korzystać z innych rozrywek? Jak to widzisz?
0: To jest, bo turysta zewnętrzny, ten, który napływa w ogóle, nie wiem, za granicę,
1: z innego regionu,
0: to zazwyczaj jest to ten turysta, który nie zna danego regionu, więc jemu trzeba podać podstawowe informacje, zachęcić go do tego, żeby przyjechał, ale zachęcić go też do tego, że jeżeli dzisiaj przyjedziesz i zwiedzisz, przypuśćmy, Warszawek, obważanek Warszawy, to za chwilę przyjedziesz, bo będziesz głodny tego, żeby poznać po prostu dalsze części Mazowsza. Ten turysta wewnętrzny jest bardziej świadomy świadome, przynajmniej tak się przyjmuje, że już przynajmniej zna miejsce, w którym mieszka i on już

0: wie, czego by poszukiwał, tak? Mhm. Więc tutaj troszeczkę się różni, aczkolwiek oferty faktycznie te, które są dostępne, którymi my też zachęcamy turystów, nie różnicujemy, czy to jest turysta wewnętrzny, czy zewnętrzny, bo tylko dajemy inspirację. Mhm.
1: A czy wiadomo, na co turyści na Mazowszu wydają największe, najwięcej pieniędzy? Na jedzenie, na pamiątki, właśnie na noclegi, nie wiem, przejazdy? I czy ci zewnętrzni odwiedzają ten region Polski raz i im to wystarczy nawet na dłuższy czas, albo nie wiem, nawet na całe życie, czy może zaglądają tutaj wielokrotnie właśnie?
0: Zaglądają wielokrotnie, okay. I to cieszy, bo to, co powiedziałam, jednak turysta jak coś zobaczy i zostanie zainspirowany, to jednak będzie chciał poznawać dalej, albo nawet kontynuować ścieżkę swoją poznawania danego regionu, czy danego miejsca. Natomiast najczęściej jednak na to, co wybieramy, jakby płacimy, za co płacimy, to jest przede wszystkim jedzenie. Jedzenie jednak będzie tym głównym motorem i tutaj będziemy, niektórzy turyści przecież wybierają też podróżowanie chociażby zgodnie z gwiazdkami Michelin, więc tutaj to też odpowiednio będzie kosztowało, ale nie tylko gwiazdkami Michelin, bo też zachęcam do tego, żeby zajrzeć do karczm, do takich miejsc bardzo lokalnych, regionalnych, z jedzeniem regionalnym, bo jeżeli poznajemy województwo mazowieckie, to również powinniśmy poznać to województwo pod kątem kuchni mazowieckiej. I to wcale nieprawda, że nie mamy swojej kuchni mazowieckiej.
1: A co lubisz z przysmaków mazowieckich?
0: Z przysmaków, ja lubię kurpie. I tam właśnie, tamte tereny to są bardzo proste, ale babka ziemniaczana, która jest oczywiście, ale też i fafernuchy, które, do których zachęcam do tego, żeby poznać. To są takie ciasteczka wytrawne, z marchwi robione, więc tutaj zachęcam do tego, żeby z jednej strony poznawać te smaki, ale z drugiej strony też i później próbować raz samemu wykonać.
1: O atrakcyjności i zoo jakiegoś miejsca pod kątem turystyki decyduje wiele czynników, wiadomo. A co sprawia, że dane miejsce, dane miasto, region są nieatrakcyjne w tym kontekście?
0: Jeżeli nie jest dostosowany jakby do potrzeb turysty. Pamiętajmy, że turysta to przede wszystkim atmosferę wyczuwa. Jeżeli pojedziemy gdzieś, to czujemy się dobrze. Nie wiem, jest czyste to miejsce. Mhm. W badaniach na przykład ostatnio wychodzi, że jednak Polska jest czystym miejscem do podróżowania i to jest cenione przez turystów zagranicznych. Jeżeli na przykład nie ma przygotowanej infrastruktury, są jeszcze pewnie takie miejsca, gdzie nawet trudno jest gdzieś usiąść, odpocząć chwilę, napić się kawy, herbatę. Ja już nie mówię, kiedyś na przykład dla mnie Żyrardów był takim miejscem, gdzie pojechałam i ja naprawdę nie miałam gdzie usiąść, żeby wypić herbatę. A teraz ten Żyrardów, no można powiedzieć, że turystami stoi. Oczywiście to jest perła w koronie, jeżeli chodzi o industrialne Mazowsze, ale jak bardzo się zmienia, czyli ta inwestycja w tą infrastrukturę, które niekoniecznie stricte turystyczną, ale około turystyczną, z której korzystają również mieszkańcy. Bo jeżeli będą restauracje, jeżeli będą kawiarnie, jeżeli będą place, nie wiem, zabaw dla dzieci, miejsca takiej rekreacji ogólnej, to i z jednej strony korzystają z tego mieszkańcy, ale z drugiej strony turyści.
1: Izo, na świecie jest wielu przeciwników masowej turystyki, dobrze?
0: Dokładnie,
1: masowej
0: tak.
1: Turystyki. Mhm. Wskazują oni też liczne negatywne strony, bo one są i tutaj tak. Nie ma się co czarować. Na czym polega, według ciebie, według szefowej Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, odpowiedzialna, zrównoważona turystyka? Zapraszam ciebie na sam koniec do szczerej odpowiedzi.
0: Odpowiedzialna i zrównoważona, to ja powiedziałam chyba na samym początku również. Naszym zadaniem jest przede wszystkim to, że turysta, który przyjeżdża do Warszawy, gdzie tutaj już jest ta masowa turystyka. I ja też się kiedyś spotkałam z taką sformułowaniem, turyści zadepczą nam w końcu tą Warszawę.
1: No, Barcelona chociażby nam się kłania.
0: Dokładnie tak, Polską, ale tak? To sformułowanie to było 20 lat temu już opisane, gdzie wcale nie byliśmy na tych górach, jeżeli chodzi o statystyki. Natomiast ta odpowiedzialna to jest właśnie przygotowanie takiej oferty, żeby ten turysta, który przyjedzie do takiego miejsca jak Warszawa, jednak później miał kolejną ofertę dalej i dalej, żeby wyprowadzić i żeby ten ruch faktycznie z jednej strony korzystał to oczywiście inne subregiony naszego województwa, ale przede wszystkim, żeby ci turyści sami sobie nie przeszkadzali w zwiedzaniu, poznawaniu danego miejsca. No i tutaj to ja tak postrzegam.
1: To jest delikatny temat, prawda, bo mieszkańcy takich atrakcyjnych turystycznie miast, na przykład czy regionów, no też chcą mieć czym oddychać, mówiąc w cudzysłowie,
0: dokładnie,
1: prawda?
0: Dokładnie tak.
1: I widząc, nie wiem, 500 000 turystów na jednym deptaku, prawda, no mogą dostać białej gorączki na przykład. I ciężko pogodzić te stanowiska, tak szczerze mówiąc.
0: Tak, ciężko pogodzić, natomiast ta turystyka na pewno nie może utrudniać życia mieszkańców.
1: Dokładnie, super, że to mówisz, tak.
0: Mhm. Tak, i tutaj pomimo tego, że walczymy o ten ruch turystyczny, bo turystyka to gospodarka, to jednak ta zrównoważona powinna powodować, że ten ruch turystyczny rozprzestrzenia się.
1: Musimy kończyć w roli ekspertki w studiu Drogowskazów.

0: Pojawiła się dzisiaj Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Bardzo Ciobie dziękuję, Izo, za spotkanie w studiu i za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję i zapraszam na Mazowsze.
0: Zapraszamy. Po pełne wersje drogowskazów ja z kolei zapraszam na Mediateka.pl, na Spotify czy na YouTube. Michał Poklękowski, wszystkiego dobrego, udanych wyjazdów, przyjemnego, bezpiecznego i efektywnego zwiedzania, dokądkolwiek się wybierzecie, nie tylko na Mazowsze. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Poniedziałek. Michał Poklękowski, zapraszam. Łukasz Mejza przestał być członkiem klubu Prawa i Sprawiedliwości. Takie informacje przekazał rzecznik PiSu Rafał Bochenek, zaznaczając, że polityk nigdy nie był członkiem partii. Do sprawy odniósł się też wykluczony poseł. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michał, jakie jest jego stanowisko?
2: Łukasz Mejza napisał w mediach społecznościowych, że po rozmowie z kierownictwem partii sam podjął decyzję o wystąpieniu z klubu, bo nie chce, żeby stał się on obiektem ataków, między innymi przez jego przyszłe

0: decyzje polityczne, a także te dotyczące działalności charytatywnej, które, jak czytamy, mogą być kontrowersyjne, ale służą wyższym celom. Według nieoficjalnych informacji powodami usunięcia Mejzy z klubu są liczne wykroczenia drogowe i doniesienia na temat planowanego udziału w gali tzw. freak fightów. Prokuratura wcześniej zajmowała się też jego oświadczeniami majątkowymi. 5 lat temu było też głośno o tym, że firma, którą założył, miała proponować rodzicom poważnie chorych dzieci niesprawdzone terapie.
1: Promieniotwórcze odpady z Parczewa są już pod lupą specjalistów. Trwa ustalanie pochodzenia tych substancji. Zabezpieczyliśmy materiał dowodowy, w tym ślady genetyczne i daktyloskopijne, mówi nam Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
2: Mamy swoje podejrzenia co do osoby odpowiedzialnej za to składowisko, ale na tym etapie z uwagi na dobro śledztwa nie możemy bliższych szczegółów podawać.
1: Odpady o podwyższonym promieniowaniu jonizującym trafiły do zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych w Otwocku, gdzie biegli ustalą ich dokładne pochodzenie, mówi szefowa tej placówki Aneta Korczyc.
3: Do wyjaśnienia tej sprawy materiały te będą przechowywane w magazynach Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów Promieniotwórczych w sposób bezpieczny, w odizolowaniu od ludzi i środowiska naturalnego. Dalsze postępowanie z tymi materiałami będzie już zależne od decyzji sądu.
1: Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Parczewie. Za nielegalne składowanie groźnych substancji grozi kara pozbawienia wolności od roku do nawet 10 lat. Niewiele brakowało, a zakatowałby swoją ofiarę. Uderzał łopatą i sekatorem, również po głowie. Napastnik z Łodzi usłyszał wyrok 22 lat więzienia. Oskarżony działał brutalnie i miał pełną świadomość, że może zabić człowieka, zaznaczała sędzia w uzasadnieniu. Poszkodowany pan Michał do końca życia będzie chodził o kulach.
4: Odkładał mnie niemiłosiernie. Była to butelka, łopata, nożyce. Nie przebierał w środkach. Szczęście w nieszczęściu, że wyszło jak wyszło. Chociaż zdrowe mi to nie wróci.
1: Tymczasem obrońca Mateusz Rudzki zapowiada złożenie apelacji.
5: Co najmniej w zakresie zmiany opisu czynu poprzez wyeliminowanie z niego działania w zamiarze ewentualne pozbawienia życia i zmianę kwalifikacji na spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
1: Oskarżony i jego ofiara to osoby bezdomne. Wcześniej był już karany, działał w warunkach wielokrotnej recydywy. Aromaterapia, fryzjer i manikir, a to wszystko w murach puckiego hospicjum. To właśnie w tej placówce jej podopieczni mogą korzystać ze spa. W chorobie kobieta nadal jest kobietą i powinna się tak właśnie czuć, mówi nam Maciej Dolewski z puckiego hospicjum.
6: Pani Henryka była w spa, potem w spa był fryzjer, wizażysta, ją pięknie umalował i ona zrobiła zdjęcie sobie, jak wygląda, i zobaczyła, i ona mi powiedziała, mówi, pani Maćku, ja zobaczyłem w tym zdjęciu po prostu piękną kobietę. Mi się teraz przypomniało, bo ta choroba mi zabrała trochę tą pamięć. Mi się przypomniało o tym, że ja dalej jestem piękną kobietą, że ja mogę być atrakcyjna.
1: Tymczasem podopiecznych regularnie odwiedza barber. Panowie mają też często bardzo nieoczywiste marzenia, podkreśla Agnieszka Wejer, pielęgniarka z puckiego hospicjum.
7: Bo był pacjent, który całe życie spawał i powiedział, siostro, ja bym sobie coś pospawał. To na drugi dzień był stolik, była maszyna do spawania i pan Józef zespawał stolik, który służy nadal tutaj jako stolik do kwiatów.
1: Tematem zajęła się Dominika Bakura. Uwaga na wilki. Te w poszukiwaniu jedzenia coraz częściej są widywane w pobliżu zabudowań mieszkalnych. Kilka dni temu dorosłego osobnika widziano przy fermie kurzej w okolicach Żar. Jak się zachować, gdy natrafimy na drapieżnika?
8: Można pokrzykiwać głośno ostrym tonem lub zagwizdać w stronę wilka. To pozwoli mu się zorientować, że ma do czynienia z człowiekiem i że nie jest mile widziany. Można rzucać w niego będącymi w zasięgu ręki jakimiś przedmiotami, najlepiej grudami ziemi. Nie należy uciekać.
1: Mówi Joanna Szczepaniak, rzeczniczka nadleśnictwa Lipniki Łużyckie. Leśnicy szacują, że w Lubuskiem może mieszkać kilka watach wilków. Zadłużenie nieletnich Polek i Polaków za jazdę komunikacją bez biletu wzrosło dwukrotnie w ciągu roku i wynosi obecnie 1 200 000 zł. Tak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Łączne długi Polaków za jazdę na gapę wynoszą już aktualnie 366 milionów złotych, co jest absolutnym i historycznym rekordem.

0: Remember, the force will be with you. Always.
1: Niech moc będzie z wami zawsze, drodzy państwo. Dzisiaj o tym sobie z wami rozmawiamy, ale także i o innych mocach wspominać będziemy.
2: Tak, to prawda, ale słuchajcie, są tacy ludzie, którzy mają absolutną moc, niestety spożytkowaną w zupełnie nie tą stronę, którą być powinien. Mowa będzie o hejcie. Ja muszę o tym opowiedzieć, bo się po prostu uduszę. Absurd hejtu osiągnął szczyt swój, możliwy. 2 maja oczywiście w Dzień Flagi Rzeczypospolitej miasta wywieszają swoje flagi. Tak to się dzieje i tak się stało też w Puławach. I flaga Puław ma kolor srebrno-czerwono-złoto-błękitny. One nawiązują bezpośrednio do pogoni, historycznego symbolu Puław, zaczerpniętego od herbu rodu Czartoryskich. Srebrny kolor zbroi rycerza, czerwony tła herbu oznacza świątynię Sybilii, a błękitny rycerską tarczę. No i wywiesili te flagi. I pokazali to w mediach społecznościowych, że te flagi wiszą. Co się stało? Stało się to, że internauci w ogóle nie wiedzą, co to jest za flaga, bo po co sprawdzić, po co po prostu ich największa moc to wylewanie hejtu. No i tak się zaczęło, że niektórzy, że to jest symbol, że twierdzili, że Puławy wywieszają na ulicach flagi Ukrainy. Ale jeszcze byli lepsi hejterzy, którzy powiedzieli, jak to są flagi z symbolami środowiska LGBT? No i się zaczęło. I tak sobie pomyślałam, co to jest za po prostu, jak tam jest pusto w tych głowach, tak. Jaka tam jest moc wylewania hejtu nie wiadomo po co.
1: Prawda to, ja podobnie jak wielu Polaków wywiesiłem biało-czerwoną flagę, ale tak się jakoś zawinęła, że widać było tylko tą białą jej część. I żona przyszła i mówi, wiedziałam, że się wreszcie poddasz. Gotujesz!
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
4: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Ha, i nie ma lipy.
5: Hej, to był mój tekst.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte, cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
8: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
7: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
9: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Daj nowe życie tarasowi po zimie wraz z Jula. Płytki z drewna akacjowego, eleganckie, praktyczne i wygłuszające do użycia wewnątrz, jak i na zewnątrz w najniższej cenie Jula. 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
13: Reklama.

0: Wataha, czyli męskie granie orkiestra, to było w 2016 roku, a dzisiaj w tym roku mamy już 300 chyba edycję, zdaje się, męskiego grania.
1: No
0: tak mniej więcej
1: mi wyszło.
0: No
1: co ty mówisz? Ci to mają moc dopiero.
0: To prawda.
1: Zastanawiamy się nad tym, jaką macie moc, bo mamy Dzień Gwiezdnych Wojen.
2: Mhm. Kurczę, no nie wiem, jaką mam moc. Do majsterkowania na przykład.
3: O. No dobra.
0: To są jakieś elektroniczne rzeczy? W drewnie majsterkujesz? Na czym to polega?
2: Czasami jest to naprawa jakichś urządzeń elektronicznych. Nieraz zdarza mi się nawet i w drewnie coś podłubać. Ostatnio robiliśmy karmniki dla ptaszków. O,
0: co super.
2: Coś tam się zawsze dzieje.
0: Ja zdaje się powiedziałem 300 rocznica, a powinienem powiedzieć 300 rocznica, tym bardziej, że mamy dzisiaj tak. Matury z języka polskiego. To wypadałoby używać polskiego poprawnego. Nie?
1: Boże, bardzo trzymamy kciuki dla tych wszystkich biednych ludzików, którzy muszą zdawać maturę.
0: Współczuję. ZZ Top teraz, Westerok później, a później zobaczymy, co będzie później.

0: Szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Pierwszy raz, ale nie ostatni w tym tygodniu, drodzy Państwo, szkoda gadać. Ewelina Lisowska w złotym bikini i z kieliszkiem w ręku pozuje na bieżni. Obejrzałem zdjęcia, też tak zawsze biegam.
2: O, to ciekawe. A u mnie z kolei Sandra Kubicka z torebką Hermes za kilkadziesiąt tysięcy stroi miny i konsumuje rurkę z kremem. Ja uważam, że to jest skandal w biały dzień tak konsumować rurkę z kremem. Rurka, moi drodzy, to musi być zbitą śmietaną.
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jeżeli się tak ocenia ten poziom autonomicznej jazdy, tam 3, 2+, 1, to można by było w ten sam sposób oszacować poziom sprawności umysłowej kierowcy.
4: Łukasz Bąk.
5: Pojeździłem nim chwilę takim używanym egzemplarzem i sobie zadałem pytanie, co poszło nie tak w motoryzacji przez ostatnich kilka lat, że zabrano nam takie auta jak Kia Stinger GT.
4: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
4: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
3: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
13: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa.
4: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Był pod wpływem alkoholu. Zarzuty dla Sternika po tragedii na Jeziorze Salińskim. Nawrocki rozmawiał z Trumpem. Tematem sojusz polsko-amerykański. W środę nawet 50 zjawisk na godzinę w raporcie Spadające Gwiazdy.

0: SK Rock Warszawa.
1: Był pod wpływem alkoholu. Zarzuty dla Sternika po tragedii na Jeziorze Salińskim. Nawrocki rozmawiał z Trumpem tematem sojusz polsko-amerykański. W środę nawet 50 zjawisk na godzinę w raporcie Spadające Gwiazdy. W środę nawet 50 zjawisk na godzinę w raporcie Spadające Gwiazdy.

0: niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz kontaktowania się z uczestnikami tego tragicznego zdarzenia.
1: Mówi Karolina Pruchniak, oficer prasowy z policji w Wejherowie. Podczas zdarzenia mężczyzna był nietrzeźwy, miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.
2: To jest raport.
1: Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. Jak informuje kancelaria głowy państwa, do rozmowy telefonicznej obu prezydentów doszło w nocy, a mowa była m.in. o sojuszu polsko-amerykańskim. Ale nie tylko. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
3: W trakcie rozmowy prezydenci omówili m.in. sprawę obecności amerykańskich wojsk w Europie. Prezydent Nawrocki podziękował także amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie w sprawę uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Sam opozycjonista odebrał wczoraj w Warszawie Order Orła Białego. W swoim przemówieniu podkreślał przywiązanie do historii żołnierzy Armii Krajowej, których dzieje opisywał na Białorusi.
4: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
3: Wręczając odznaczenie, prezydent Nawrocki podkreślał wagę dokonań Poczobuta.
5: Nie waham się powiedzieć, że Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny.
3: Andrzej Poczobut przebywał w białoruskim obozie pracy ponad 1800 dni.
1: Za 2 godziny zaczną zmagania z językiem polskim. Dziś pierwszy dzień matur. Maturzyści o 9:00 przystąpią do pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Maturę będzie zdawać niemal 345 tysięcy tegorocznych absolwentów. Tradycyjnie wielkie emocje towarzyszą maturzystom ze szkoły w Chmurze, którzy swój egzamin zdają na stadionie Legii. Do 7:30 muszą dotrzeć do przygotowanych miejsc, a ze stojącymi w długiej kolejce rozmawiała nasza reporterka.
6: Dla mnie tak nominalnie, jeżeli chodzi o samą maturę, to co ona mi daje, to mi nic nie zmienia w kontekście rekrutacji na studia, bo jestem laureatką olimpiady artystycznej, więc...

0: Tu w SC Rock.
1: To okazja, aby zobaczyć na niebie spadające gwiazdy. Zbliża się maksimum roju meteorów. Szczyt aktywności Eta Akwarydów przypadnie na środę. Można się wtedy spodziewać 50 zjawisk na godzinę. Eta Akwarydy to rój meteorów znany od czasów średniowiecznych. Na przykład był wspominany w Chinach w 687 roku. Bardziej współcześnie został odkryty w XIX wieku. Obecnie wiadomo, że ten rój meteorów związany jest ze słynną kometą Haleya.
2: Pogoda.
3: Znaczy ja już mówiłam, że jest ładnie, to będzie ładnie. Mówiłaś. Dalej i jakby to się nie zmieni. Póki co to się zmieni dopiero w środę. Uwaga, bo teraz sprawdzam, tłumaczę i objaśniam, że jeśli chodzi o pogodę, to podobno w środę wreszcie zacznie padać deszcz. I on tak sobie będzie padał, potem się zrobi chłodnie, ale nie ma strachu. Będzie tak najpierw w środę 23, 20 w całej Polsce. Potem dopiero od piątku będzie w granicach naście znowu. Ale nie będzie przymrozków, nie ma co. Przecież my się i radujmy, roślinki też potrzebują trochę wody.
4: Tak, w środę deszcz, ale w środę też opad Eta Akwarydów, jak się dowiedziałem parę sekund temu.
3: Eta Akwarydów?
4: No, człowiek uczy się całe życie. No. No, może się przydać dzisiaj na maturze, prawda? Eta Akwarydy.
3: Ładnie, to już świecą one? To?
4: Tego nie wiem.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
4: Hanie, od razu zaatakujemy i zapytamy, jaką ma moc.
1: Jestem niewidzialna, dlatego pracuję w radiu, a nie w telewizji.
4: Dobrze.
3: Dobra, ja mam na przykład świetną moc kupowania biletów lotniczych za pieniądze, których nie mam.
4: Ale masz umiejętność kupowania biletów, a ja nawet takowej nie posiadam.
3: Ale to ja ci nauczę.
4: Dobrze.
3: Ja ci przerzucę moją moc na ciebie.
4: Cudownie.

0: A jaką państwo macie moc?
1: Ja lubiłam ten film bardzo, przepraszam.
0: Ja też. To już opowiadałem, dobre. Jak moja córka była malutka i byliśmy razem w kinie. I nie będę mógł tego powiedzieć na antenie, tak jak ona to powiedziała. Ale siedzimy, ona tak patrzy, zaczarowana po prostu. W garść. A jaką państwo macie moc?
1: Ja lubiłam ten film bardzo, przepraszam.
0: Ja też. Ja już opowiadałem, dobre. Jak moja córka była malutka i byliśmy razem w kinie. I nie będę mógł tego powiedzieć na antenie, tak jak ona to powiedziała. Ale siedzimy, ona tak patrzy, zaczarowana po prostu.

0: zakręconych na punkcie Gwiezdnych Wojen. Życzę wam, żeby moc czynienia dobra była zawsze z wami. Na początek mogą to być takie małe dobra, na przykład dobra kawa albo dobra kanapka, ale potem może być coś więcej. Nie należy się ograniczać. Dobra dworskie, na przykład.
1: Obi-Wan, may the Force be with you. Goodbye, old friend. May the Force be with you.
2: 6 na 9. SRO. Ten kawałek. Dobrze rokuje.
3: Ale strasznie podoba mi się teoria małych dóbr.
4: Ty się też. Jeszcze ja bym to rozszerzyła też na dobra ziemskie.
3: Dokładnie.
4: Prawda? Trochę tych dóbr możemy sobie
3: I
4: zrobić.
3: Takich, drodzy państwo, dóbr wam życzymy przy okazji, słuchając pani, która nazywa się Violet Grohl. To jest córka tego Grohla. Posłuchajmy.

0: Reklama.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Cześć, Igor.
6: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
5: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
6: A dlaczego?
5: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
6: Ale to w niczym nie przeszkadza.
5: Jak to?
6: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
5: Już mi się też taka marzy.
6: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61.

0: 7. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
2: Reklama.

0: Piosenka dla wszystkich miłośników wolności. Chłopcu, broni za nami już na antenie Jeski Rok.
1: Błagam cię, znaleźmy kogoś, kto nie kocha wolności. A my na przykład, jeśli chodzi o moc, mamy moc sprzedawania wam ciekawostek od zwierzęcych. Mam taką właśnie. W górzystej części Ekwadoru zespół biologów trafił na nieznany nauce gatunek z rodziny żab szklanych. Wygląda to niesamowicie, bo jest to płaz, przez którego skórę widać gołym okiem niektóre narządy wewnętrzne. I to drugie takie odkrycie w ciągu ostatniego roku. Nowy gatunek żaby nazywany jest Nymphargus diomease. Który teraz do 3 cm długości i wyróżnia się przeźroczystą właśnie skórą. Zwierzę prowadzi głównie nocny tryb życia, no i jest nazwany w taki właśnie sposób.

0: Żeby upamiętnić Nacy Diomes, pierwszą zawodniczkę z Ekwadoru, która w 2020 roku wywalczyła w tym kraju pierwszy olimpijski złoty medal w podnoszeniu ciężarów, chociaż taka żabka taka malutka jest.
1: Żabka malutka, ciężary ciężkie. Oczywiście sukcesu pani gratulujemy. Ja powiem tylko i przypomnę, od tego zaczęłaś. Szklana żaba, prawda?
0: Szklana żaba.
1: Bociany, uważajcie, bo...
2: Przyszedł Bociek niespodzianie, puknął żabkę na się... No! He ate the little żabkę? No! Teraz inne żabki płaczą, że je więcej nie zobaczą. No!
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Drodzy Państwo, zanim raport Westerok, to jeszcze dwa zaproszenia. Najpierw dla tych, którzy mają talent, a później na epicki City Break w Atenach.
1: Autopromocja. SK Rock szuka świeżej krwi. Tworzysz muzykę rockową? Śpiewasz i grasz solo? Masz kapelę rockową? To ta wiadomość jest dla Ciebie. Rusza druga edycja konkursu SK Rock Star. Wejdź na skrock.pl i wyślij nam swoją twórczość. Główną nagrodą jest występ na festiwalu Colors of Ostrava w czeskiej Ostrawie, gdzie między innymi wystąpią Skunk Anansi, 21 Pilots czy Moby. Wejdź na skrock.pl, zostaw swój utwór i zostań tegoroczną SK Rock Star. Autopromocja, autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
2: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
1: SK Rock On Tour prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
2: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
1: Wejdź na skrock.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to Ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
2: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
1: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: 7.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Trwa dogaszenie pożaru w nieczynnej fabryce drutu w Gliwicach. Ogień objął 9000 metrów kwadratowych. Przez całą noc z pożarem walczyło kilkadziesiąt jednostek straży pożarnej. Sytuacja jest już opanowana, a więcej informacji na ten temat o 8.00.
3: To jest raport.
4: Andrzej Poczobut odznaczony orderem Orła Białego. Uroczystości odbyły się na Zamku Królewskim w Warszawie. Polski działacz i opozycjonista zaznaczył, że odbiera to odznaczenie jako uhonorowanie Związku Polaków na Białorusi prześladowanych przez reżim Łukaszenki.
5: Wręcz onieśmielony. Chodziło o to, że nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej. Osoby, o gloryfikację których byłem oskarżony. Jest coś, co nas wszystkich łączy. I to jest polskość, i to jest piękne. I za to wszystkim Wam bardzo serdecznie dziękuję.
4: Andrzej Poczobut w białoruskim więzieniu spędził ponad 5 lat. Został uwięziony za krytyczne wypowiedzi na temat przywódcy Białorusi Aleksandra Łukaszenki. Kierowcy...

0: emerytury pod palemką. Może kto wie, nigdy nie wiadomo, cuda się zdarzają. Jeśli chodzi o moc, to ja na przykład już wiem, ja mam taką moc, że zawsze zdzieram kolana. Mhm. I wczoraj zrobiłam 8 km w lesie i przysięgam, że znowu po prostu było blisko nogi. I zawsze zahaczę jakiś konar.
1: Ja tak na Aśkę patrzę, mówię, ale masz fajne nowe, takie bardzo modne spodnie dziurawe na kolanach. A to nie dlatego. Drodzy Państwo, jaką macie moc?
2: To? Ja to mam taki zestaw mocy przysługujący każdej osobie po 50. Czyli śpię, a się nie wysypiam. Pracuję, a nie mam pieniędzy. Ćwiczę, a nie widać. Nie jem, a tyję. I można by chyba jeszcze mnożyć to.
3: Chłonne ścianki z rozkoszą wchłaniają każdą cząstkę mocy. Moc jest z nami.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
5: Reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 km z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smartis Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
10: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki, w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
11: Cześć, Igor.
12: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
11: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
12: A dlaczego?
11: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
12: Ale to w niczym nie przeszkadza.
11: Jak to?
12: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
11: Już mi się też taka marzy.
12: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
4: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Zadamy sobie, sobie o tym.
1: Zdawać sprawę. Ja na przykład właśnie przed chwilą opowiadałam o tym, jaką mam moc, jak ja uwielbiam ręką wyrabiać różne rzeczy. Ja ciągle do tej żywności wracam.
0: To prawda.
1: Nie, ja kocham tak ręką mięso mielone, na mielone kotlety i z tym jajkiem, i z bułką mokro. Ja uwielbiam to wszystko miętlić i bardzo lubię wyrabiać ciasto na przykład drożdżowe. To też jest moja moc. I jak dolewasz to ciepłe masło do środka, jest tak...

0: Przestałem w domu gotować.
1: Ty jesteś niezły, naprawdę. Ja czekam, kiedy ty pękniesz, bo ja trochę tęsknię już za twoją mocą zarażania mnie różnymi przepisami na potrawy. Teraz ja próbuję do ciebie, a ty nic.
0: A ja nie uciekam, stanąłem w miejscu i czekam.
1: No.
0: No niestety, tak to jest. Ale ja się potrafię, wiesz, raz jak się zawziąłem w sobie, to tak 7 lat to trwało.
1: Matko
0: mniej więcej.
1: Jedyna.
0: Drodzy państwo, jaką macie moc? O, to jest znana mi moc ode mnie z domu.
2: Ja tam nie wiem, ale jestem przekonany, że moja kochana żona powie, że mam moc, niesamowitą moc działania jej na nerwy.
3: Poranne 6 na 9 w Esce Rock.
0: U mnie kto inny w domu działa komu innemu na nerwy. I dlatego nie gotuję. Jaką państwo macie moc?

0: Litwie o gości, o innych uczestnikach. Im to by się przydał warsztat rozwojowy, przestałyby być takimi jędzami. Nie wiem, to zależy tak naprawdę, co by im się na tych warsztatach rozwinęło.
1: Prawda to, u Georginy albo Georginy, trudno powiedzieć, Rodriguez stabilnie, czytam, z diamentami na szyi w szpilkach pomaszerowała zamówić pizzę. No jak wiadomo, diamenty są najlepszym przyjacielem kobiety. I peperoni na puszystym.
0: Jak?
2: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
9: Kierowco, z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja, obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
11: Cześć, Igor.
12: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
11: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
12: A dlaczego?
11: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
12: Ale to w niczym nie przeszkadza.
11: Jak to?
12: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
11: Już mi się też taka marzy.
12: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
13: Reklama. SK Rock Warszawa.
14: Na pierwszy ogień język polski, za godzinę początek egzaminów maturalnych. Sytuacja opanowana w raporcie Gliwice i dogaszanie pożarów w fabryce drutu. Hejnał o 17.37. Bełchatów dołączył do grona miast z własną tradycją muzyczną.
15: SK Rock. Raport.
14: 8.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Już za godzinę początek egzaminów maturalnych. Na pierwszy ogień język polski na poziomie podstawowym. Przed jedną z warszawskich szkół jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
16: Tak, jestem, dzień dobry.
14: Dzień dobry, Mateuszu. Ty rozmawiałeś z tegorocznymi maturzystami. W jakich są nastrojach?
16: Rozmawiałem z tymi, co woleli przyjechać wcześniej, sprawdzić, czy nie zapomnieli dokumentów czy długopisów, ale nawet oni zgodnie przyznają, że wszystkiego dzisiaj pod kontrolą mieć nie można.
17: Dosyć się stresuję, powiem szczerze. No nie czuję się pewnie w polskim generalnie.
18: Szczerze w ogóle?
16: Oczywiście trwa tutaj coroczna giełda tematów maturalnych, analiza, czego dawno nie było w arkuszach i niezmienne zaklinanie rzeczywistości.
19: Bardzo bym nie chciała trafić na dziady.
17: Na pewno nie chcę dziadów.
19: Dziady.
18: Może pójdą w te cnoty boskie, jak była nadzieja, to może miłość.
20: Coś mi tak szef po głowie chodzą.
16: W całym kraju do egzaminu przystąpi dzisiaj blisko 345 tysięcy maturzystów.
15: To jest raport.
14: Przez całą noc z pożarem walczyło kilkadziesiąt jednostek strażaków. Trwa dogaszanie pożaru w nieczynnej fabryce drutu w Gliwicach. Ogień objął 9 tysięcy metrów kwadratowych. Sytuacja jest już opanowana, mówi nam starszy kapitan Damian Dudek, oficer prasowy komendanta miejskiego PSP w Gliwicach.
21: Do godzin rannych trwały intensywne działania gaśnicze. Obecnie na miejscu pracują 34 zastępy straży pożarnej, 106 strażaków.
14: Strażacy na miejscu mają jeszcze dużo pracy.
21: Obecnie prowadzimy działania związane

0: szkoda gadać, szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: Ja mam taką moc swoją drogą, że jestem w stanie poplątać wszystkie słuchawki, ale poradziłam sobie. Teraz uwaga, Tamara Gonzalez w

0: związane z dogaszaniem tego pożaru. Będą to działania długotrwałe, całość gruzowiska musimy przerzucić i dokładnie przelać wodą.
1: A jakość powietrza po pożarze jest monitorowana. Samochód na dachu, kierowcy brak. Wczoraj policjanci znaleźli wrak auta w pobliżu podwrocławskiego Krynicza. Pojazd był po dachowaniu z wystrzelonymi poduszkami powietrznymi i zbitymi szybami. Mimo poszukiwań ani w samochodzie, ani w pobliżu nikogo nie było.
2: Na miejscu wykonano czynności procesowe pod kątem wypadku. Oddzwoniono także szpitale pobliskie, czy żadne osoby poszkodowane się nie zgłosiły. Także z wynikiem negatywnym w pojeździe brak osób.
1: Mówi Lidia Łynko z policji w Trzebnicy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w aucie był tylko kierowca, który uciekł. Policja próbuje teraz ustalić jego dane.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Bełchatów dołączył do grona miast z własną tradycją muzyczną. Mieszkańcy mogą już usłyszeć oficjalny hejnał miasta. Rozbrzmiewa w centrum miasta codziennie o 17.37.
4: Wpada w ucho. Coś nowego.
5: Historyczny moment dla właśnie naszego miasta.
6: No i z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy, bo mam nadzieję, że to mieszkańcom Bełchatowa ten sygnał zapadnie w pamięć, tak jak wszystkim innym w Krakowie na przykład.
1: A z mieszkańcami i kompozytorem hejnału Bełchatowa Sławomirem Bartkiewiczem rozmawiał Rafał Różycki.
7: Pogoda.
8: Teraz zaśpiewaj, jak taki mądry jesteś. Proszę bardzo.
9: Teraz nie
8: jak
9: mogę.
8: Jak to ale było?
9: Bełchatów. Ale pasowało, naprawdę. W chwili, kiedy ten hejnał był, zresztą, dobra, co w pogodzie?
8: Słuchajcie, no ciepło będzie, to wiadomo, ale jednak się na te eta akwarydy teraz napalam.
9: Jednak.
8: Bo rzeczywiście, i to nawet Karol Wójcicki też już donosi, przyje przed nami jedna z najdziwniejszych nocy w roku, w czasie której meteory zamiast latać w dół, latają do góry. To jest moc.
9: No to ładne. Drodzy Państwo, pamiętamy, że dzisiaj startują matury z języka polskiego. Weźcie się do roboty naprawdę, żebyście po dzisiejszym dniu nie musieli sobie zaśpiewać...
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
8: Ja wiem, jaką ty masz moc, Kondzie. Ty potrafisz coś takiego palnąć po prostu, że mnie rozkłada na upadki. Bełchatów, Bełchatów. Co, a nie u ciebie?
1: U mnie wywołana już wcześniej Formuła 1 i Grand Prix Miami, a czwartą rundę wygrał Andrea Kimi Antonelli.
8: Oczywiście, oczywiście. Po prostu jest mistrz świata Valery Sałata.
9: Bełchatów.

0: to Maui, mam tę moc.
1: Wszyscy mają moc, jak się okazuje, Maui też.
2: Ja mam taką moc, na przykład już sobie też kolejną znalazłam, że potrafię wszystko naprawić na trytytki i na taki super glue. I naprawdę, jak to tak wezmę i naprawię, to potem latami taka prowizorka Dokładnie. Trwa.
1: No bo to jest takie polskie, że ta prowizorka zazwyczaj trwa najdłużej.
2: No tak, ale no przecież nie będę dzwonić do jakąś złotą rączkę za pieniądze, żeby sobie naprawić proste rzeczy.
1: Hello, jak trytytka kosztuje 20 groszy.
2: Trytytka to jest najlepsze urządzenie świata.
1: Dokładnie. A do tego jeszcze silver tape i macie wszystko.
2: Tak, i jeszcze WD-40, taki, żeby w razie czego tam, gdzie ma się ruszać, to żeby było.
1: Słuchaj, po weekendzie majowym WD to zostawiłbym... Jaką państwo macie moc?
3: Polecę cytatem z kubka, który dostałam od mojej przyjaciółki. Uczę cudze dzieci, a jaka jest twoja supermoc?
2: Czyli mówiłbyś cudze dzieci
1: Właśnie
2: uczył.
1: Tak, no.
2: Straszne.
1: Tak, no. Państwo tych kubkach.
4: Ja to postaram się mieć moc, żeby was przekonać do tego kubka dużego. I postaram was się przekonać o tak.
1: No mnie przekonam. Ciebie. Myślę, że...
2: Jakie szanse?
1: Samą końcóweczkę. Może to się uda? Tu, gdzieś, tu. O, może się uda? Przekonam.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek... Dobrze rokuje.
1: No w tym tygodniu będziemy mieli dla was jeszcze kubki, także drodzy państwo, przekonaliście, naprawdę.
2: Świetne to było, naprawdę. W gruncie czy moglibyśmy panu powiedzieć tak jak ten utwór YouTube. In a life, w życiu.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Cześć, Igor.
10: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
9: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
10: A dlaczego?
9: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
10: Ale to w niczym nie przeszkadza.
9: Jak to?
10: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
9: Już mi się też taka marzy.
10: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas.
0: Reklama.

0: Rammstein zabrał nas do Ameryki, a my zabieramy państwa teraz gdzie? Do Singapuru, z tego co się orientuję.
1: Tak, to jest bardzo ciekawa historia, a w Singapurze to jest naprawdę, oni tam bardzo dbają o porządek i na przykład za wyplucie gumy na chodnik można zarobić duży mandat. Tymczasem 18-letni Francuz Didier Gaspard Oeil Maximilien, kurczę się nazywa też, mieszkający w Singapurze, może spędzić nawet 2 lata w singapurskim więzieniu. Co wykonał? Ja nie rozumiem, po co on to wykonał. Bo wykonał sobie nagranie, które oczywiście wrzucił do mediów społecznościowych, a na tym nagraniu widać, jak liże plastikową słomkę, a następnie wkłada ją z powrotem do dystrybutora soku pomarańczowego. No i teraz tak, właściciel tego dystrybutora musi wymienić wszystkie słomki w urządzeniu, bo ten Francuz przecież wziął i polizał, tak? Więc dostał zarzut działania na szkodę firmy. Ponadto zarzucano mu zakłócanie porządku publicznego i jeśli zostanie uznany za winnego, to może pójść siedzieć do paki singapurskiej na 2 lata. Już nie mówiąc o tym, że zapłaci grzywnę, która może sięgać kilku tysięcy dolarów, po cholerę on to lizał.
0: Słuchaj, ja się wyłączyłem na samym początku, bo chłop polizał słomkę i włożył.
2: 6 na 9 w SC Rock.
0: I będą konsekwencje, miało być przyjemnie.

Shout i Placebo. A teraz o pewnym dżentelmenie, który ma urodziny, a który, gdy był młodym mężczyzną i miał ledwie 19 lat, pojawił się u lekarza. No i wtedy zdiagnozowano u niego coś, co nazywa się zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa. Pokrótce powiedzieć trzeba, że to taka rzadka choroba, rzadkie zapalenie stawów, w którym kości w kręgosłupie się zrastają, powodując okropny ból. Za każdym razem, gdy obracałem się, moje biodra zaczęły boleć tak bardzo, że czułem, jakby ktoś zapalał fajerwerki w moich kościach. Miałem nadzieję, że stanie się to, co zwykle, że to zniknie, ale było coraz gorzej. Nie było wtedy i zdaje się, nie ma nawet teraz lekarstwa na to schorzenie. A mimo wszystko był w stanie znaleźć pozytywną stronę choroby. Skończyło się na wygięciu, dzięki czemu zawsze widzę swoją gitarę. Tak.

mawia i mówi i myśli o gitarze, na której od wielu lat grał w Motley Crue. Mick Mars, a w zasadzie Robert Alan Deal, bo tak naprawdę się nazywa, ma dziś 75. urodziny.

0: Za oknem temperaturowo prawie lato, a w radiu lato 69 roku. I tak przynajmniej większość myśli o piosence Bryana Adamsa. Summer of 69. Za moment 10 i raport przed nami, a potem między innymi Obywatel GC.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka.

0: 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.
10: Sprawca ataku w Poznaniu poszukiwany przez policję. Maraton rozpoczęty. Maturzyści piszą egzamin z języka polskiego. To służba na każdym froncie. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka.
11: SK Rock. Raport.
10: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Sprawca nocnego ataku ostrym narzędziem w Poznaniu poszukiwany przez policję. Mundurowi wytypowali już podejrzanego, jednak poszkodowani, jak się dowiadujemy, nie współpracują ze służbami. Do zdarzenia doszło wczoraj późnym wieczorem na terenie osiedla Maltańskiego. To zamieszkałe ogródki działkowe, a nowe szczegóły zna Dominik Rutkowski.
12: Zgłoszenie funkcjonariusze dostali około 23:00. Na osiedlu miało dojść do zranienia dwóch mężczyzn maczetą lub dużym nożem. Poszkodowani trafili do szpitala z obrażeniami rąk. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wiadomo, że obaj mają kartoteki kryminalne, nie chcą mówić, co się wydarzyło. W tle całej sprawy jest nie mniej interesujące towarzystwo i samochód zabezpieczony przez policję w innej sprawie kryminalnej, powiedział nam rzecznik Wielkopolskiej Komendy. Sprawca zdążył zbiec z miejsca zdarzenia.
11: To jest raport.

0: Maraton rozpoczęty punktualnie o 9:00. Maturzyści w całej Polsce przystąpili do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tymczasem w drodze na egzamin maturzystom z Bełchatowa towarzyszył Rafał Różycki.
1: Widzę, że humory dopisują.
2: No nie wiem, znaczy no nie będzie źle, tak myślimy. Myślę, że będzie dobrze.
3: Ja po prostu się zastanawiam, do czego się odwołać na rozprawce.
4: Oby temat był dobry tylko.
3: No.
4: Jakoś mnie ten stres nie uderzył jeszcze tak mocno.
3: Będę panikować, jak tylko wejdę.
1: To co, głęboki oddech?
3: Głęboki oddech.
1: I można wchodzić na salę.
3: Tak.
1: Połamania pióra.
4: Dziękujemy.
3: Dziękujemy.
0: Egzamin z języka polskiego na stadionie Legii Warszawa piszą maturzyści szkoły w chmurze. Z ich rodzicami rozmawiała nasza reporterka Marta Radio.
5: Kogo pani dzisiaj przeprowadziła?
6: Córkę.
5: Jak pani się martwi?
6: Ja chyba bardziej niż ona. Znaczy ona nie ma z siebie tyle wiary, ile uważam, że wie.
7: No trochę na pewno. Chociaż córka na pewno bardziej.
5: Ale były przygotowania, tak?
7: No tak, tak. Uczyła się, chodziła na jakieś tam korepetycje.
8: Przyjechaliśmy z Łodzi. No mamy nadzieję, że pójdzie fajnie.
5: Ale tak stresu nie ma.
8: To znaczy taki motywujący lekki jest.
9: To moja najstarsza córka, pierwszy raz jestem tatą maturzystki, więc bardzo się stresuję.
0: A aby zdać maturę, trzeba uzyskać minimum 30% punktów. Teraz ostrzeżenie irańskich sił zbrojnych, a chodzi o wpływanie marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych do cieśniny Ormus. To zapowiedział prezydent USA Donald Trump, że od dziś amerykańska flota będzie pomagać statkom handlowym w tranzycie przez cieśninę. Irańska armia podkreśliła, że będzie ostro reagować na każde zagrożenie oraz wezwała statki handlowe i tankowce, by nie wykonywały żadnych ruchów w cieśninie bez koordynacji z irańskim wojskiem.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: To nie tylko walka z ogniem, to służba na każdym froncie. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. Choć kojarzymy ich z czerwonymi wozami i gaszeniem pożarów, rzeczywistość Marcina Bajura ze Świętokrzyskiej Straży to o wiele szerszy wachlarz wyzwań.
11: Wypadki drogowe, katastrofy budowlane. Mamy również do czynienia z wiatrołomami, z sytuacjami niebezpiecznymi. Ostatnio również dysponowani jesteśmy bardzo często do izolowanych zdarzeń medycznych w sytuacji, kiedy karetki systemu mają wydłużony czas dojazdu.
0: W Polsce od 2003 roku Dzień Strażaka obchodzony jest jako święto zawodowe ustanowione przez Sejm RP.
12: Chciałem być kiedyś strażakiem, ale mi minęło.
0: SK Rock Biznes. Od 400 do 600 zł w kopercie w ramach komunijnego prezentu skłonnych byłoby wręczyć ponad 28% ankietowanych, a kwotę od 200 do 400 zł wskazało ponad 24% respondentów. Wynika z badania Komunijne prezenty Polaków trendy 2026. W ocenie ekspertów suma zależy nie tylko od zamożności. Prawie 9 miliardów 800 milionów złotych pożyczyły w marcu banki na cele mieszkaniowe. Średnie oprocentowanie kredytu na cele mieszkaniowe w marcu wyniosło 5,9%, poinformował dziś Narodowy Bank Polski. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,62 zł, za euro 4,28 zł. Aktualny kurs franka to 4,63 zł, a funta 4,91 zł.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
0: Pogoda. Dziś pogodnie, słonecznie i ciepło. Najcieplej 27 stopni w Krakowie, Opolu, Poznaniu i Warszawie, 26 kresek w Rzeszowie i Toruniu, a na termometrach w Poznaniu, Bydgoszczy, Kielcach i Lublinie 25 stopni. Chłodniej dziś tylko nad morzem, tam od 13 do 15 stopni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hektopaskali i będzie spadać.
13: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
14: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

Wiesz, ja cię urządzę, powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych, oczu.

0: Piosenka, której autorstwa ciężko się doszukać. Gdzieś tam ktoś próbował, ale to wszystko gdzieś rozmywa się w latach 60. W każdym razie ta najsłynniejsza z wersji należy do tego właśnie pana Jimiego Hendrixa. Hej Joe, już 13 minut po 10. Witamy w drugiej godzinie kultowych poniedziałkowych historii. Maturzyści piszą, tak? Od godziny? O rany, ciekawe jak im idzie. Ktoś ma przecieki dotyczące tematów? Proszę dać znać.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ciekaw jestem, czy dalibyśmy my, dorośli, radę w tym roku zdać taką maturę. Michael Stipe i jego I Play the Fool.

0: więc ściskam i pozdrawiam, no i życzę powodzenia w przyszłorocznych pucharach. Niech wam się wiedzie. Blondie za nami, a przed nami spotkanie z zespołem New Radicals.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jeżeli się tak ocenia ten poziom autonomicznej jazdy, tam 3, 2 plus, 1, to można by było w ten sam sposób oszacować poziom sprawności umysłowej kierowcy.
1: Łukasz Bąk.
3: Pojeździłem nim chwilę takim używanym egzemplarzem i sobie zadałem pytanie, co poszło nie tak w motoryzacji przez ostatnich kilka lat, że zabrano nam takie auta jak Kia Stinger GT.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
8: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
14: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
13: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
15: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Reklama.
17: What's happening? I'm Miles Kennedy.
18: Hello, my name is Tom from Editors, and you're listening to Eska Rock.

New Radicals, you get what you give. Wspominałem chwilę temu o dniu zespołu Kiss w Baltimore. Tak się składa, że 4 dzień maja to też pewne artystyczne święto innego amerykańskiego miasta, a nawet i całego stanu, stanu Texas. W 91 roku, a więc dokładnie 35 lat temu, do oficjalnego kalendarza gubernator, którym był wtedy Ann Richards, wprowadził dzień ZZ Top, honorując grupę za dostarczenie potężnego bitu teksańskiego boogie entuzjastycznej publiczności na całym świecie. No to z tej okazji mała dawka tego teksańskiego boogie już teraz w SC Rock.

0: pierwszy historyczny singiel Faith No More z nowym wtedy wokalistą o nazwisku Mike Patton. Tak, pan Mike nie był pierwszy. Tamtym pierwszym głównym, który pojawił się na pełnowymiarowych albumach dwóch pierwszych zespołu, był niejaki Chuck Mosley. Faith No More przed godziną 11, teraz będzie raport, a po raporcie zespół, który wokalisty, a raczej wokalistki nie zmienił nigdy. No i mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie. Hej i zazdrość.
1: Reklama.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław

0: przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie ZOO Wrocław albo w kasie biletowej.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
5: Reklama.
6: Program Safe coraz bliżej. W piątek podpisanie umowy pożyczkowej. Tragiczny wypadek w Węgorzewie. Kierowca był pijany i miał zakaz prowadzenia. Oddaje hołd tradycji żużlowej w raporcie Toruń i Anioł Czarnego Sportu.
7: SK Rock. Raport.
6: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Program Safe coraz bliżej. Już w piątek przedstawiciele rządu i Komisji Europejskiej mają podpisać dwie umowy na rozpoczęcie finansowania uzbrojenia. Podczas wczorajszych uroczystości zapowiadał to szef resortu obrony, a dziś o szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co ustaliłeś?
8: Według moich informacji w resortach obrony i finansów trwają intensywne przygotowania do piątkowego podpisania umów. Ma to być, jak usłyszałem, duże wydarzenie. Prace nad dokumentami musiały w ostatnich dniach przyspieszyć, bo czas na samodzielność zamówienia zbrojeniowe przez kraje członkowskie Unii mija z końcem maja. Dlatego w piątek przedstawiciele rządu i BGK podpiszą z Komisją Europejską dwie umowy. Pierwsza, bardziej ogólna, dotyczy pożyczki i zakłada 15% zaliczkę na planowane kontrakty. Druga to już umowa operacyjna na realizację poszczególnych zamówień. Polska będzie nią zobowiązana do raportowania postępów realizacji umów i na tej podstawie będziemy mogli zabiegać o kolejne transze finansowania.
6: A na co w pierwszej kolejności będą przeznaczone pieniądze z programu SAFE? Szczegóły w kolejnych serwisach.
7: To jest raport.
6: Nie żyje 16-latek uczestniczył w wypadku drogowym, do którego doszło na początku majówki w gminie Węgorzewo. 45-latek w trakcie wyprzedzenia zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Jak ustalili policjanci, autem kierował pijany i z zakazem prowadzenia, mówi Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
9: 45-letni kierowca tego auta miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów za wcześniejszą jazdę w stanie nietrzeźwości i liczne wykroczenia w ruchu drogowym. Tym razem również kierował nietrzeźwy, miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.
6: Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Giżycku. Śledczy na razie nie mogą przeprowadzić czynności procesowych z kierowcą, mówi Daniel Brodowski, rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie.
10: Zaplanowano sekcję zwłok pokrzywdzonego, jest ona wstępnie ustalona na dzień jutrzejszy. Natomiast z kierującym do chwili obecnej nie było możliwości wykonania czynności procesowych z uwagi na jego pobyt w placówce medycznej.
6: Jeżeli tylko stan zdrowia 45-latka na to pozwoli, mają mu zostać przedstawione zarzuty. To był pracowity weekend dla strażaków powiatu grójeckiego. W ciągu ostatnich dni odnotowano 35 zdarzeń, z czego 19 stanowiły pożary. W działania ratownicze zaangażowanych było 460 strażaków. Najpoważniejszym zdarzeniem był rozległy pożar lasu w miejscowości Budy Michałowskie, mówi Michał Maroszek z Grójeckiej Straży Pożarnej.
11: Po dojeździe na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów straży został rozwinięty pożar wierzchołkowy lasu Sosnowego. Z uwagi na bardzo szybki rozwój pożaru na miejsce zadysponowano dodatkowe siły i środki. Po lokalizacji pożaru przystąpiono również do dokładnego przelania pogorzeliska, wykluczając dodatkowe zarzewia ognia.
6: Strażacy przypominają, że utrzymująca się susza zwiększa ryzyko pożarów i apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Wrocław ma krasnale, Katowice beboki, a Toruń anioły. Jest ich 12, a wśród nich anioł czarnego sportu. Oddaje on hołd tradycji żużlowej Torunia i został uwieczniony w pozie tak zwanej świecy, czyli jazdy na jednym kole. Trener Jan Ząbik w rozmowie z naszą reporterką Marią Nowak ocenił wygląd anioła.
12: Zaraz jak go pierwszy raz teraz zobaczyłem, mówię, musi mieć Wiesław na imię, nie? Bo do Jagusia podobny, nie?
13: Tak się panu wydaje.
12: Po tworzeniu tego zaraz mówię, to przecież to wiechu Jagoś siedzi na motocyklu.
13: Tam jest 5 gwiazdek i jeszcze jedna by się

0: miejscami przelotne opady deszczu, a na północy i zachodzie także burze. Temperatura od 21 stopni na północnym zachodzie i w kotlinach górskich do 28 stopni na południowym wschodzie i miejscami w centrum. Najcieplej dziś w Krakowie, Opolu, Poznaniu i Warszawie. Chłodniej tylko nad morzem, tam od 13 do 15 stopni.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie.

0: Gdyby się Państwo zastanawiali, o czym jest ta piosenka, raz, dwa, o co chodzi z tym falowaniem i spadaniem, to odpowiem, że nie wprost, taki będzie rebus trochę, że o to samo, co w piosence Briana Adamsa, Summer of 69. I tu mrugam do Państwa okiem o tej 11.22. No dobrze, czas na świętowanie urodzin pewnego dżentelmena z Kalifornii.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Który na świat przychodził jako Michael Pritchard. W Berkeley to się działo, w Kalifornii dokładnie 54 lata temu. Mogą go Państwo kojarzyć jako basistę zespołu Green Day, ukrywającego się pod pseudonimem Mike Dirnt.

0: to Turn the Page Metallica. Jeszcze przed 12 będę Państwu opowiadał historię z życia Alanis Morissette, nawet można powiedzieć, że historię tragiczną, ale zanim o tym, to mała prywata ode mnie, bo część majówki spędziłem w szpitalu i mam duże słowa uznania dla pracowników Wielkopolskiego Centrum Pediatrii za fantastyczną organizację na SOR-ze, za szybkość podejmowania decyzji i przede wszystkim za serce, za empatię, za uśmiech, cierpliwość wobec dzieciaków, jak i rodziców. I to, jak spokojnie wyjaśniacie każdy kolejny krok. Do każdego z medyków z tego specjalistycznego zespołu opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w Poznaniu, którego spotkałem w ciągu ostatnich kilkunastu godzin. Jesteście najlepsi, najwspanialsi na świecie.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał.

My Favorite Game. Piękna muzyka z cudownych lat 90. Jeszcze w nich trochę pozostaniemy, bo wspomnimy to, co wydarzyło się 30 lat temu, a dokładnie 3 dekady temu najpopularniejszą płytą w Ameryce był dorosły debiut Kanadyjki o nazwisku Alanis Morissette. Mówię dorosły debiut, bo pani w przeszłości nastoletniej nagrywała płyty, które nie były podobne do tego, czym zajmowała się nieco później, ale to państwo sami mogą poszperać. Ja nie będę niczego tutaj więcej w tym temacie opowiadał. No, w każdym razie artystka zdradzała kilka lat temu w The One Show, takim amerykańskim programie telewizyjnym, że niewiele brakowało, by album nigdy nie powstał, przynajmniej w takiej formie, a wszystko z powodu napadu, z bronią w ręku. Opowiadała, że wszystkie swoje szkice, kompozycje nagrane na kasetach oraz teksty trzyma w plecaku. I to właśnie ten plecak miała przy sobie, gdy została napadnięta. Gdy wracałam ze sklepu, przyłożono mi pistolet do głowy. Chcieli ode mnie wszystko, co mam, wspominała. No i wiedziałam, że będę musiała im to wszystko dać. Potem pomyślałam, że mam w plecaku wszystko. Szkice na swoją płytę. Napastnicy zabrali jej jednak z tego plecaka portfel i torebkę, a plecak zostawili, uznając za mało cenny. No i tak pomysły na takie piosenki jak choćby ta Hand in My Pocket ocalały. I 30 lat temu cała płyta Jagged Little Pill, jak mówiłem, była na pierwszym miejscu listy albumów w Ameryce, a także w Wielkiej Brytanii.

0: Najtrudniej, zespół ONA w polskim radiu SK Rock. Radio, które właśnie skończyło grać dla Państwa pierwsze majowe kultowe historie. Pan Jaromir mówi do usłyszenia, a za moment przywita się Michael. Trzymajcie się. Do jutra.
1: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
2: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
1: SK Rock On Tour prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
2: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
1: Wejdź na skrock.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to Ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
2: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
1: Reklama. CKE informuje, że może to wszystko się skończyć unieważnieniem egzaminu, a chodzi o arkusz maturalny, który wylądował w sieci. Służby badają okoliczności ataku nożownika we Włocławku. Toprowcy przez długi weekend majowy pomogli 22 turystom.
2: SK Rock. Raport.
1: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. Zdjęcia arkusza maturalnego pojawiły się w sieci. CKE informuje, że może to skutkować unieważnieniem egzaminu dojrzałości. Fotografię opublikowano w internecie tuż po rozpoczęciu matury z języka polskiego.
3: Ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne albo jakieś inne urządzenie, które łączy się z internetem i to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
1: Zaznacza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. CKE podkreśla, że analizuje każdy taki przypadek i nie wyklucza zawiadomienia prokuratury w tej sprawie.
4: To jest raport.
1: Kryminalni badają okoliczności ataku nożownika we Włocławku. W szpitalu są teraz napastnik i jego ofiara. Mężczyzna ranił wczoraj wieczorem 44-latkę w czasie koncertu na jednej z uliczek obok Starego Rynku.
5: Kobieta została zabrana do szpitala. Policjanci pracując tam na miejscu ustalili również, że dwóch mężczyzn pobiegli za sprawcą tego ataku i pobili go oraz ugodzili go nożem. 38-latek, który wcześniej zaatakował kobietę, również został zabrany do szpitala.
1: Relacjonuje Tomasz Tomaszewski z policji we Włocławku. Mundurowi zatrzymali także 37-latka, który stanął w obronie kobiety i ranił nożownika. Na razie nie wiadomo, w jakim stanie są osoby poszkodowane i jakie zarzuty mogą usłyszeć mężczyźni.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: To nie była spokojna majówka w Tatrach. Toprowcy przez długi weekend majowy pomogli 22 turystom. Na szczęście nie doszło do śmiertelnych wypadków, ani też poważniejszych obrażeń, choć w wyższych partiach jak gór nadal panuje stricte zimowa aura. Zaznacza ratownik TOPR-u Grzegorz Kubicki.
6: Obyło się bez upadków z wysokości, no głównie dzięki temu, że była pogoda i mogliśmy ludzi ratować z opresji przy pomocy śmigłowca, szybko do nich dotrzeć i ewakuować z takich miejsc, gdzie wchodzili bez sprzętu. W niższych partiach Tatr mieliśmy sporo urazów takich typowych w wyniku potknięć, upadków gdzieś tam na zalodzonym szlaku, urazy stawów skokowych.
1: Najpoważniejsza akcja dotyczyła turysty, który utknął w bardzo trudnym terenie. Mężczyzna został wciągnięty na linię na pokład śmigłowca ratunkowego i zabrany do szpitala w Zakopanem.
7: SK Rock Biznes.
1: W drugim kwartale tego roku banki zamierzają złagodzić kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych, a także planują złagodzenie kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych. Tak wynika z opublikowanego dziś raportu NBP na temat sytuacji na rynku kredytowym w Polsce. Uproszczenie rachunków za energię, a także przepisów dotyczących ciepłownictwa, m.in. takie rozwiązania zakłada projekt deregulacji w obszarze energetyki, którym jutro ma zająć się rząd. Utrzymywanie się wskaźnika PMI poniżej 50 punktów wskazuje na recesję w sektorze przetwórstwa przemysłowego, wskazali ekonomiści PKO BP. Kluczowymi czynnikami sprzyjającymi niepewności są sytuacja geopolityczna i ceny surowców.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
7: Pogoda.
1: Od zachodu do Polski zaczyna napływać nieco chłodniejsze powietrze, ale to nie oznacza, że temperatury gwałtownie spadną. Dodatkowo w kilku regionach możliwe będą przelotne opady deszczu, a także lokalne burze. Na termometrach od 21 stopni w Wielkopolsce do 28 na Mazowszu i Łódzkiem. Najchłodniej dziś nad morzem, miejscami tam jedynie 13.
8: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: To był kult w ST Rock. No a matury 2026, jak wiadomo, ruszyło. O 9 zaczęło się obowiązkowym pisemnym egzaminem z języka polskiego na tym poziomie podstawowym. Całość, czytałem, składa się z dwóch testów i wypracowania, czyli trochę tego jest. 4 godziny mają na napisanie maturzyści tego egzaminu. No i pewnie są tacy, którzy są już po. Ale niezmiennie trzymamy kciuki, bo to dopiero początek tego maratonu, no co by nie mówić. 12 minut po 12 to jest poniedziałek, 4 maja. Dobrze będzie. Innymi słowy, witam po majówce. No pewnie nie wszyscy mogli sobie pozwolić na takie właśnie luksusy, choćby maturzyści, którzy pewnie robili tam ostatnie szlify, albo i nie, na swojej wiedzy. Tak czy inaczej, wracamy do rzeczywistości.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Michał Cieślik się kłania, no i poleca na te 3 popołudniowe godziny tego poniedziałkowego popołudnia, właśnie, nie inaczej, a dzisiaj jeszcze wieczorem się słyszymy po 21 przy okazji kolejnego odcinka playlisty osobistej, także już teraz się polecam również wieczorową porą. Teraz Nickelback, Bones for the Crows.

Blondie w Esterogi Maria. No tak, dziś ruszyły matury, mówimy o tym od rana. Kiedyś maturzystom życzyło się połamania długopisu, czy jakoś tak. No ale w tym roku tak pięknie się składa, życzenia mogą być tylko jedne. May the fourth be with you. Także mocy tej w głowie, jak i ciele, bo maratony, jak wiadomo, także te maturalne wymagają nienagannej kondycji. May the fourth be with you, 4 maja w kalendarzu, w razie gdyby ktoś nie kojarzył. No a po maturze, wiadomo, gdzie chodziliśmy, ale do tego jeszcze chwila. Snow Patrol, póki co, Westrock, Chasing Cars.

0: To była Nirvana i Lithium w STROK. Tak jeszcze a propos matur, co to znaczy bycie obowiązkowym? Jeszcze w weekend cieszył się z Mistrzostwa Portugalii, które wywalczyła jego drużyna FC Porto. Mowa o piłce nożnej oczywiście, a dziś grzecznie zgłosił się w Białymstoku w swoim liceum punktualnie o 9 na egzamin maturalny. Oskar Pietuszewski, oczywiście o nim mowa. No, szacuneczek dla tego młodziana, który w ostatnich miesiącach napisał na boisku kolejny rozdział historii tej portugalskiej drużyny. Teraz pisze maturę z Polaka. Proszę. Można? Można. 26 minut do 13 nam pozostaje. Jeszcze w tej godzinie między innymi Sum 41.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem!
4: Przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
2: Spróbować w czekolady.
4: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
6: Ola la, w Leroy la majówka właśnie trwa. I z tej okazji mamy dla Ciebie super okazję na Sadolin. Teraz lakierobejca Sadolin Extra Plus już za 285 zł. Za 4,5 litra plus 11% gratis. Nie przesłyszałeś się. 11% tej fantastycznej lakierobejcy, która zabezpieczy Twoje drewno aż na 12 lat, dostajesz gratis. Zadbaj o drewno w swoim ogrodzie już dziś. Zapraszamy. Leroy Merlin.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
15: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Partnerzy medialni. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International.
16: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w

0: Lotnictwo Aviation International.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9.

0: Julii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
0: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: jestem zdumiona tym, że to mnie o to poproszono i poniekąd przerażona wagą tego wyróżnienia, ale jednocześnie cholernie podekscytowana. Co to oznacza dla przyszłości tej akcji? Szczegóły znajdziecie na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.

To był Richard Ashcroft, czyli ten pan z The Verve i Heavy News w Esce Rock. A czy można być czyimś fanem do tego stopnia, żeby nazwać swoje dziecko na cześć swojego idola? Można, historia zna takie przypadki, no i pan, który za chwilę zaśpiewa, jest tego najlepszym przykładem. Nazywa się James Dean Bradfield. No i wszystko jasne. Manic Street Pictures przed nami w Esce Rock.

0: To był Perfekt w Esterok. Lokomotywa z ogłoszenia zamyka tę kolejną godzinę naszego spotkania. Zbliżamy się do 14, a to oznacza, że za chwilę tutaj naprzeciwko mnie zasiądzie Michał, by przedstawić najnowsze wiadomości w kolejnym wydaniu raportu, także zapraszamy punktualnie o 14. A my słyszymy się już w trzeciej odsłonie naszego dzisiejszego spotkania. Rozpoczniemy ją od utworu I Think I'm Paranoid zespołu Garbage.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jeżeli się tak ocenia ten poziom autonomicznej jazdy, tam 3, 2 plus, 1, to można by było w ten sam sposób oszacować poziom sprawności umysłowej kierowcy.
1: Łukasz Bąk.
3: Pojeździłem nim chwilę takim używanym egzemplarzem i sobie zadałem pytanie, co poszło nie tak w motoryzacji przez ostatnich kilka lat, że zabrano nam takie auta jak Kia Stinger GT.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Ha, i nie ma lipy.
7: Hej, to był mój tekst.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
7: No i nie ma lipy, no.
9: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem!
11: Przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie!
9: Spróbować w czekolady.
11: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
12: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha.

0: albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Reklama. Policja podsumowała majówkę na drogach. Do najtragiczniejszych wypadków doszło z udziałem motocyklistów. Ryanair zwrócił się już oficjalnie do polskiego rządu z apelem o wstrzymanie wdrażania unijnego systemu kontroli paszportowej.
4: SK Rock. Raport.
3: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Londyn chce mieć w Warszawie adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się do Unii. Tłumaczy premier i ogłasza, że 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat. Będzie to porozumienie realnie wzmacniające naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, tłumaczy Donald Tusk. Do ustalenia po rozmowie z brytyjskim rządem, ale też kanadyjskim szefem rządu wyrywa.
5: W tej chwili intensywnie pracujemy nad nowym formatem, głównie ze względów geopolitycznych, który będzie ze sobą dużo bardziej niż do tej pory zintegrowany.
3: Premier dodaje jednak, że nie jest to próba obejścia współpracy w ramach NATO.
5: Nie ma alternatywy. Jeśli chcemy bezpiecznego świata, szczególnie tego naszego wolnego świata, to nie ma alternatywy dla współpracy Europa-Stanów Zjednoczonych.
3: Rozmowy w Erywaniu dotyczyły przede wszystkim obronności, a jednocześnie premier zapowiedział, że rząd najprawdopodobniej w piątek będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE. Ten unijny program przewiduje 150 miliardów euro wsparcia przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego. Z tej kwoty Komisja Europejska przeznacza Polsce 43,7 miliarda euro.
4: To jest raport.
3: 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a ponad 300 zostało rannych. To bilans tegorocznej majówki na drogach. Zatrzymano 1337 kierowców, którzy prowadzili samochód po alkoholu. Do najtragiczniejszych wypadków doszło z udziałem motocyklistów, informuje Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji.
6: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
3: Mazowieccy policjanci badają przyczyny dwóch takich wypadków w powiatach płockim i sochaczewskim.
7: W Nowym Kozłowie Pierwszym w powiecie sochaczewskim 46-letni motocyklista BMW zderzył się z Volkswagenem. Pomimo reanimacji życia motocyklisty nie udało się uratować. Kilka godzin później na Krajowej 62 w miejscowości Białobrzegi w powiecie płockim 40-letnia motocyklistka zderzyła się z łosiem. Kobieta zmarła w szpitalu.
3: Relacjonuje Marcin Zawicki z mazowieckiej policji. Liczba wypadków, ofiar i rannych pozostaje na bardzo podobnym poziomie w ubiegłym roku w czasie majówki.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Maturzyści matematyki się nie boją, no przynajmniej nie wszyscy. Drugi dzień zmagań tradycyjnie zarezerwowany jest dla królowej nauk. Egzamin z matematyki rozpocznie się jutro o godzinie 9. Na rozwiązanie zadań uczniowie będą mieli 3 godziny.
8: Uwielbiam matematykę i podstawa, myślę, pójdzie bardzo dobrze.
9: Matematyki się kompletnie nie boję, co innego rozszerzone. Raczej, że na to będzie trochę gorsza sprawa.
8: Uwielbiam matematykę, jestem bardzo podekscytowana, nie stresuję się w ogóle.
10: Jestem bardziej po stronie humanistycznej.
11: A jak będzie jutro?
10: Będzie zdane i to się liczy.
3: Z maturzystami o jutrzejszym egzaminie dojrzałości z matematyki rozmawiał Sebastian Górny.
12: SK Rock Biznes.
3: Strata Narodowego Banku Polskiego za 2025 rok wyniosła 35 miliardów 740 milionów złotych, podał NBP w sprawozdaniu finansowym. Oznacza to wzrost o ponad 20 miliardów w porównaniu z wynikiem z poprzedniego roku. Arabia Saudyjska, Rosja oraz 5 innych państw OPEC Plus uzgodniły zwiększenie limitu wydobycia ropy na czerwiec. Taką decyzję uzasadniono potrzebą stabilizacji rynku naftowego. W oficjalnym komunikacie nie odniesiono się do doniesień dotyczących możliwego wyjścia Zjednoczonych Emiratów Arabskich z tego porozumienia. Linie lotnicze Ryanair zwróciły się do polskiego rządu z apelem o wstrzymanie wdrażania unijnego systemu kontroli paszportowej.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupy

0: Lotnicze Ryanair zwróciły się do polskiego rządu z apelem o wstrzymanie wdrażania unijnego systemu kontroli paszportowej.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupy.

0: Polski zaczyna powoli napływać nieco chłodniejsze powietrze. To nie oznacza, że temperatury jakoś gwałtownie runą. Dodatkowo w kilku regionach możliwe będą przelotne opady deszczu, także lokalnie burze na termometrach od 21 stopni w Wielkopolsce do 28 na Mazowszu i Włódzkiem. Najchłodniej dzisiaj nad morzem, tam jedynie miejscami 13.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: To był Manam w Esterok. O, nie rób tyle hałasu, ale dzisiaj państwo hałas mogą zrobić. Hałas dla strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy, a także dla fanów Gwiezdnych Wojen, bo przypomnę, że dzisiaj 4 dzień maja, czyli innymi słowy May the 4th be with you. Te profesje dzisiaj świętują, także pozdrawiamy bardzo gorąco, także tych, którzy świętują z zupełnie innych okazji, to niech się wam wiedzie, niech się państwu wiedzie. Po prostu jest 12 minut po 14. Ja mówię raz jeszcze dzień dobry, w poniedziałek 4 maja. Michał Cieślik, kłaniam się i polecam do 15.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Dzisiaj także mija 14 lat bez Adama Jołka, czyli MCA-a, jednego z członków i założyciela zespołu Beastie Boys. Dzisiaj po 21 przy okazji naszego wieczornego spotkania będziemy pana Adama wspominać, a już za chwilę pan Adam z Beastie Boysami w kawałku Fight for Your Right. To tuż po kawałku Violet Grohl 595. To przed nami Esterok.

0: To był kult w Esterogii, dziewczyna bez zęba na przodzie, 25 po drugiej, że poniedziałek, 4 maja, May the 4th be with you, już wspominaliśmy o tym, kto dzisiaj świętuje, też mówiliśmy, ale nie wspomnieliśmy jeszcze o bardzo ważnej rocznicy, jeżeli chodzi o polską kinematografię. Otóż dziś, jak dobrze liczę, mija dokładnie 45 lat od premiery jednej z najsłynniejszych polskich komedii, absolutnie kultowa rzecz z niemniej kultowymi cytatami. Obok tego chyba dzisiaj przejść obojętnie nie możemy.
1: Po co jest ten miś?
2: Właśnie, po co?
1: Otóż to, nikt nie wie po co, więc nie musisz się obawiać, że ktoś zapyta. Wiesz, co robi ten miś? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest miś na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym misiem? My otwieramy oczy niedowiarkom.
0: No i bach, 45 lat minęło od premiery. I momentu, kiedy po raz pierwszy ludzkość te słowa usłyszała. Paramordy Code przed nami teraz.

0: My tym misiem otwieramy oczy niedowiarką. Nie inaczej. Przypomnę, dziś rocznica premiery kultowej polskiej komedii. Mieliśmy może z tej okazji jakiś rocznicowy seans wieczorową porą, ale wieczorową to tak po 22, nie wcześniej, bo od 21 przypomnę, że spotykamy się przy okazji kolejnego odcinka playlisty osobistej. Måneskin, I Wanna Be a Slave, to już za nami Westrock. Za 27 minut będzie 15. Bruce Springsteen jeszcze w tej godzinie się pojawi.
1: Autopromocja. SK Rock szuka świeżej krwi. Tworzysz muzykę rockową? Śpiewasz i grasz solo? Masz kapelę rockową? To ta wiadomość jest dla Ciebie. Rusza druga edycja konkursu SK Rock Star. Wejdź na skrock.pl i wyślij nam swoją twórczość. Główną nagrodą jest występ na festiwalu Colors of Ostrava w czeskiej Ostrawie, gdzie między innymi wystąpią Skunk Anansie, 21 Pilots czy Moby. Wejdź na skrock.pl, zostaw swój utwór i zostań tegoroczną SK Rock Star. Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?

0: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, aha, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty, aha, i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Szukasz stabilnych i wygodnych krzeseł na balkon lub do ogrodu? W Jula znajdziesz krzesła ze stali lakierowanej proszkowo tylko teraz za jedyne 59 zł, czyli o 70 zł taniej. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
4: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
7: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
8: Reklama.

To był zespół Def Leppard, który, przypomnę, ostatnio rezydował w Las Vegas, no i dał tam parę koncertów. Ostatnio to coraz popularniejszy trend tak zwanych rezydencji koncertowych w jednej lokacji, no i często jest to Las Vegas właśnie. Natomiast jeżeli chodzi o tego pana, on się nie zatrzymuje, tylko w tym miesiącu da 10 koncertów w różnych miastach Stanów Zjednoczonych. Można? Można. Dodam tylko, że 77 lat skończy w tym roku. Dancing in the Dark. Bruce Springsteen, oczywiście o nim mowa.

0: To był Bon Jovi w SC Rock i kończymy nasze poniedziałkowe spotkanie, pierwsze z dwóch, bo oczywiście dzisiaj wieczorem jeszcze po 21 słyszymy się przy okazji kolejnego wydania playlisty osobistej, więc do wieczora zatem, a za chwilę przejmie Państwa Dawid, który zaprosił na poniedziałkowe wydanie kolumny Zygmunta, wcześniej punktualnie o 15 najnowszy raport. Michał Cieślik, dzięki wielkie za dziś, dobrego popołudnia tymczasem.
1: Autopromocja.

0: Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
1: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
2: Escaro Contour prezentuje. Epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
1: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
2: Wejdź na escarock.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to Ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
1: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
9: Poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Reklama.
2: Escaroc Warszawa.
13: Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tragedii na Suwalszczyźnie, gdzie w pożarze przyczepy kempingowej zginął mężczyzna. W Tatrach można już spotkać pierwsze żmije zygzakowate.
14: Escaroc. Raport.
13: 15. Michał Poklękowski, zapraszam. Na stole prawie 44 miliardy euro na sprzęt wojskowy. Premier Tusk zapowiedział, że rząd najprawdopodobniej w piątek będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE. Wśród najważniejszych beneficjentów unijnego programu są lotnictwo i marynarka wojenna. W resortach obrony i finansów trwają intensywne przygotowania do podpisania umów pożyczkowych z Komisją Europejską. Choć to alternatywa do pierwotnie zawetowanej przez prezydenta wersji programu, pieniądze dla armii nie mają być mniejsze. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Na co konkretnie mają zostać przeznaczone?
15: Skorzystać z pożyczki SAFE mają wszystkie rodzaje sił zbrojnych, ale w pierwszej kolejności pieniądze mają zostać przeznaczone dla marynarki na dokończenie budowy statków Ratownik i Nawigator. Pieniądze trafią też do sił powietrznych na priorytetowy w tej chwili projekt MRTT, czyli zakup powietrznego tankowca dla naszych myśliwców. W polskiej zbrojeniówce, korzystając z SAFE, armia zamierza zamówić także zestawy Piorun, bojowe wozy piechoty Borsuk czy karabinki Grot oraz drony. Jedną z kluczowych inwestycji w ramach tej unijnej pożyczki ma być też rozbudowa systemu SAN, przeznaczonego do neutralizacji bezzałogowców. Część środków będzie też przeznaczona na współpracę ze stroną ukraińską, która ma

0: ma wesprzeć nasz przemysł w rozbudowie systemów dronowych sprawdzonych na tamtejszych polach boju.
1: Rzecznik Komisji Europejskiej poinformował, że Bruksela dostała od polskich władz umowę pożyczki w sprawie SAFE. Dodał, że trwają w tej sprawie wewnętrzne procedury, a unijni urzędnicy będą działać szybko.
2: To jest raport.
1: Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tragedii na Suwalszczyźnie. Mężczyzna zginął w pożarze przyczepy kempingowej. Do tej tragedii doszło wczoraj po południu miejscowości Okuniowiec.
3: Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy zastali przyczepę w całości objętą ogniem. Po opanowaniu sytuacji i przeszukaniu pogorzeliska ujawniono wewnątrz przyczepy ciało osoby, która poniosła śmierć na miejscu.
1: Relacjonuje rzecznik Suwalskiej Straży Pożarnej Paweł Godlewski. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia. Blisko 300 komisji będzie szacować straty w sadach i gospodarstwach na terenie Mazowsza. Taką decyzję podjął wojewoda. Wszystko po ubiegłotygodniowych nocnych przymrozkach. Niskie temperatury wyrządziły szkody m.in. w sadach w regionie grójeckim. Jak mówi rzecznik wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel Żyła, informacje o stratach już spływają.
4: Według przekazanych informacji zgłoszono już co najmniej 413 gospodarstw poszkodowanych, a ta liczba może jeszcze wzrosnąć. Skala strat będzie oceniana indywidualnie przez komisję w terenie, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
1: Komisje szacują szkody.

0: zgłoszono już co najmniej 413 gospodarstw poszkodowanych, a ta liczba może jeszcze wzrosnąć. Skala strat będzie oceniana indywidualnie przez komisję w terenie, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
1: Komisje szacują szkody

0: Można spotkać już pierwsze żmije zygzakowate. Wypełzły spod kamieni i grzeją się na słoneczku. Sprzyja im ciepła i słoneczna pogoda. Tatrzański Park Narodowy apeluje do turystów, aby uważać podczas pieszych wędrówek, bo jad tych gadów może, ale nie musi, ale może być niebezpieczny dla naszego zdrowia, zwłaszcza alergików, osób z chorobami serca, dzieci i seniorów.
1: Pogoda.
0: Od zachodu do Polski zaczęło napływać nieco chłodniejsze powietrze. Żmije się wycofają do swoich jam prawdopodobnie.
2: A Michał wie, co mówi?
0: A ja z jamy wyszedłem. I nie mam dzisiaj humoru, mnie nie denerwuj w ogóle.
2: Przepraszam.
0: Majówka była za krótka. Tak, dokładnie. Dzisiaj od 8 godzin co najmniej. A to

0: Też burze, na termometrach jeszcze dziś się można tym nacieszyć, od 21 stopni w Wielkopolsce do 28 w Łódzkiem.
1: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
2: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
3: Dzień dobry Polsko. Dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna w składzie. Paweł Lękowski raportuje.
0: No cóż, poradzę, jestem.
3: Nie denerwujemy Michała, Antoszewski kręci. Dzień dobry, a ja jestem Zygmunt. Jak tu siedzimy, to wszyscy mamy maturę, ale jak się Państwo przekonają, to naprawdę o niczym nie świadczy. Kłaniamy się po majówce, grille już dogasły, ale my zaczniemy z ogniem. Zapraszamy. No to ogień, Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Halo? Adam z Bydgoszczy się kłania. Właśnie wracam z pracy i słucham muzyczki. Od was oczywiście, jak żeby inaczej. Słuchaj, nie wiem, czy miałeś okazję kiedyś wykopać taką kapelę, która jest z Kanady, z Vancouver, ma polskie korzenie, będzie miała koncert jutro w Warszawie i potem bodajże w Krakowie, dzień później. Opal in Sky. Jakbyś mógł coś wykupać i puścić, byłoby naprawdę miło. Opal in Sky. I tak naprawdę to pochodzi od nazwiska dziadka, bo to dwóch bliźniaków założyło tę kapelę, a dziadek nazywał się Opal in Sky. Stąd Opal in Sky. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia następnym razem.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro Klub. Zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja.

0: Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
3: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
2: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
4: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Strzał.pl. Strzelnica TV.
6: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
7: Reklama. Eskarok Warszawa.

Blacks. W programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. To jest zespół z Niemiec i pamiętam mój wielki problem z językiem niemieckim. Moja nauczycielka niemieckiego w liceum chyba marzyła o tym, żeby mnie upupić i moje doświadczenie z niemieckim jest takie, że nie dziwię się, że niemiecki zespół H-Blocks śpiewa

0: Chyba po angielsku. I tyle wspomnień licealno-maturalnych, a za chwilę aktualności w raporcie.
1: Autopromocja. Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia. Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock. Zapraszam, Michał Cieślik. Autopromocja.
2: SK Rock. Raport.
3: Michał Poklękowski, zapraszam. Paweł Kozanecki, znany jako adwokat od trumien na kółkach, jest poszukiwany przez policję. Wystawiono za nim list gończy. Mężczyzna w marcu został skazany prawomocnym wyrokiem na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. W gminie Szydłowo pod Mławą 7-letni chłopiec doznał poważnych poparzeń podczas rozpalania grilla przez ojca. Do wypadku doszło, gdy mężczyzna dolewał płynną podpałkę na rozgrzany brykiet, co doprowadziło do wybuchu łatwopalnej substancji w butelce. Przekazała dziś policja. Chłopiec został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Olsztynie. Czeka go długie leczenie.
2: To jest raport.
3: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało nowy alert w związku z dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Jest naprawdę bardzo sucho. Ostrzeżenie dotyczy obszarów na terenie 8 regionów.
2: SK Rock Sport.
3: Piłkarz Lecha Poznań Ali Golizadek. Z powodu zerwania więzadeł w kolanie nie zagra już w tym sezonie ekstraklasy. Irański pomocnik, który jest podstawowym zawodnikiem swojej reprezentacji, nie będzie mógł też wystąpić w tegorocznych Mistrzostwach Świata. Trener Wojciech Kamiński zostaje na dłużej w PGE Starcie Lublin. Doświadczony i zarazem utytułowany szkoleniowiec podpisał nowy kontrakt, który obowiązuje przez 3 najbliższe lata.
4: Praca, która została zapoczątkowana w zeszłym sezonie, w tym sezonie nie została zakończona, więc mamy coś tutaj dalej do wygrania, do osiągnięcia cele i chciałbym, aby PGE Start Lublin wiał się w górę i rozwijał. Bardzo dobrze mi się tutaj pracuje i chciałbym kontynuować tę pracę, bo jest to dobre miejsce dla koszykówki, w ogóle Lublin jest dobrym miejscem dla sportu.
3: Mówi Wojciech Kamiński. Tymczasem w weekend koszykarze PGE Startu Lublin przegrali na własnym parkiecie z AMW Arką Gdynia 80-101. Najbliższy mecz już w środę. Czerwono-czarni zakończą rozgrywki wyjazdowym spotkaniem z MKS Dąbrowa Górnicza. Pierwszy gwizdek o 19:00.

0: 7649, no trochę zabrakło, ale mam nadzieję, że za rok to państwo pobiją.
1: Reklama.
2: Cześć Igor.
3: Cześć Irenko, to jak, gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
2: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
3: A dlaczego?
2: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
3: Ale to w niczym nie przeszkadza.
2: Jak to?
3: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
2: Już mi się też taka marzy.
3: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: 2 plus 1 gratis oraz 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

0: KFC. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Marilyn Manson w Radiu SK Rock. Świetny artysta, ale prywatnie bez kija nie podchodź. No ale i tak Michał jest dzisiaj groźniejszy. Michał Poklękowski ma dzisiaj nastrój bojowy i wiadomość w tej sprawie. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Ariel z tej strony. Nie podpuszczam cię, ale nie przytulisz Poklękowskiego.
0: Michał jest dzisiaj w takim nastroju, że mógłbym go przytulić, ale harpunem i maczugą. Michała usłyszycie już za chwilę, bo za chwilę raport.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Autopromocja. Melina. SC Rock.
4: Pisałem tę książkę jako próbę, ona nie miała ujrzeć światła dziennego.
5: A co się wydarzyło?
4: No, dostałem propsy od takich ludzi, od których bym się w życiu nie spodziewał, tak mówiąc wprost. Chciałem sprawdzić, czy ja w ogóle umiem napisać książkę, bo się przestraszyłem, że się już zacząłem umawiać z managementem, ze wszystkimi, że ja to zrobię, a może ja w ogóle nie umiem, wiesz. No i napisałem tak po prostu, żeby sprawdzić, czy umiem. I się okazało, że w miarę umiem.
3: Melina.
6: A w najbliższej Melinie Wojtek Sokół.
3: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
6: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja. Reklama.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Można poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
14: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
13: Ha, i nie ma lipy.
14: Hej, to był mój tekst.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
14: No i nie ma lipy, no.
16: Castorama!
17: Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
18: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
16: Castorama!
18: Teoria
17: i praktyka.
18: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
17: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama.

0: Deska Rock Warszawa.
1: Drugą dobę trwa akcja gaśnicza na terenie lasu w okolicach Dźwirzyna pod Kołobrzegiem. Obecnie pożar się już nie rozprzestrzenia. Nie jeden, a co najmniej 3-4 nawet bobry żyją w morskim oku. To najnowsze ustalenia badaczy.
2: Deska Rock. Raport.
1: Minuta po 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Został zatrzymany, czeka na przesłuchanie. Agresor z Poznania już w rękach policji. Mężczyzna był poszukiwany po wczorajszym ataku na terenie osiedla Maltańskiego. My od razu łączymy się z naszym poznańskim reporterem. Na linii Paweł Adamczewski, który zna szczegóły. Pawle?
3: Mężczyzna wpadł w ręce policji na poznańskich Jeżycach. Wczoraj wieczorem na terenie osiedla zatrzymany miał ranić dwóch mężczyzn maczetą lub dużym nożem. Obaj trafili do szpitala, ale ich życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Policja rano informowała, że żaden z poszkodowanych nie chciał mówić, co się stało. Obaj mieli w przeszłości problemy z prawem. Teraz nożownik zostanie przesłuchany.
2: To jest raport.
1: Sytuacja już pod kontrolą. Drugą dobę trwa akcja gaśnicza na terenie lasu w okolicach Dźwirzyna pod Kołobrzegiem. Obecnie pożar się już nie rozprzestrzenia, natomiast wciąż pojawiają się punktowe zarzewia ognia, które starają się ugasić strażacy.
4: W związku z tym, że mamy do czynienia z podłożem torfowym, z utrudnionym dojazdem oraz dużą ilością tak naprawdę suchego materiału palnego i ograniczeniami w użyciu sprzętu, ciężko jest nam określić, ile to potrwa. Na pewno kilkadziesiąt godzin,
1: Pożar objął 22 hektary zalesionego terenu. Wystartował rowerowy maj. W akcji biorą udział przedszkolaki i uczniowie z ponad 100 łódzkich placówek, ale nie tylko łódzkich, którzy przez cały miesiąc będą dojeżdżać na zajęcia, między innymi rowerami, hulajnogami czy deskorolkami. Wydarzenie ma na celu zmniejszenie liczby samochodów wokół placówek i zadbanie o bezpieczeństwo najmłodszych. O szczegóły pytała Julia Niewiadoma.
5: Jest coś, o co się pani obawia?
6: Ważne, żeby dzieci miały świadomość, że jeździmy ścieżkami rowerowymi, że ważne są kaski. Koła uświadamia, bo uczą dzieci właśnie bezpieczeństwa ruchu drogowego, uczą właśnie przejazdu. Myślę, że taka akcja w przedszkolu już powinna startować, a w szkole jakby tylko się pogłębiać.
7: Jesteście gotowi?
5: Czy wiecie, jak dbać o bezpieczeństwo w trakcie jazdy?
8: Żeby się nie przepychać i żeby nie wjeżdżać pod koła.
1: Najbardziej zaangażowani w rowerowy maj mogą liczyć na nagrody.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Nie jeden, a co najmniej 3, nawet 4 bobry żyją sobie spokojnie w morskim oku. Przyrodnicy mają już absolutną pewność, że zwierzę, które zadomowiło się w tej części Tatr 5 lat temu, już się na tyle oswoiło z klimatem, że założyło rodzinę.
9: Myśmy zawsze widzieli jednego osobnika gdzieś tam płynącego przez jezioro, wlekącego gałąź. Natomiast wydawało się nam, że musi być tego więcej, bo skala w cudzysłowie zniszczeń. Praktycznie wzdłuż szlaków koło morskiego oka wszystkie drzewa liściaste mamy już jakby wycięte. Wchodzi coraz dalej, już nawet ponad 100 metrów od jeziora.
1: Tłumaczy leśniczy TPN-u Grzegorz Bryniarski. Od kilku lat bobry występują też niżej w rejonie Palenicy Białczańskiej. Jest tam ich o wiele więcej. Prawdziwa bobrza eskadra.
9: Ściął mi ostatnio, bo tam jest duża rodzina, taką miodłę, która 200 lat już miała. Kilka jest następnych nadciętych. No i tak się nie śmiejemy, że pamiętały zabory, przetrwały dwie wojny światowe, a przyszedł bóbr i dał im radę.
1: Może w tym miejscu warto, żebyśmy przypomnieli, że teren morskiego oka to obszar ochrony ścisłej, dlatego ludzie nie ingerują w to, co dzieje się w przyrodzie i w plany bobrów.
0: Pogoda.
1: Do Polski od zachodu zaczyna stopniowo nam napływać chłodniejsze powietrze, a bobry będą musiały zapuścić futerka, ale to nie oznacza też, że temperatury jakoś gwałtownie spadną i znowu będą przymrozki. Dodatkowo w kilku regionach możliwe będą przelotne opady deszczu, lokalnie też i burze. Na termometrach jeszcze dziś 21 stopni, tyle w Wielkopolsce, do nawet 28 w porywach na Mazowszu i Łódzkiem.
10: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
0: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
11: Dzień dobry Polsko. Dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, to jest kolumna poniedziałkowa, pomajówkowa, a po majówce matury, a po maturze słuchaliśmy kolumny. Nikt tak nie powiedział, ale może ktoś tak kiedyś powie. Ale byśmy się ucieszyli.
12: Jeszcze ja.
11: Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

David i Freddy, przepiękny staroć, który wciąż brzmi świetnie. No ale teraz o nowościach, bo kilka fajnych dźwięków wpadło, a przed koncertem Foo Fighters w Polsce warto zapoznać się z nowym albumem od Foo Fighters. W dobrej formie są panowie. Podobnie jak The Black Keys, jeśli szukacie takich dźwięków do jazdy przy ciepłych promieniach słońca, to przed weekendem dostaliśmy nowy album formacji The Black Keys i ten album się świetnie sprawdza się majówkowo. A za miesiąc i jeden dzień na czerwcówkę dostaniemy nowy album grupy Evanescence, a tak brzmi kawałek, który ten album zapowiada. Ten kawałek.

0: dobry. Ja generalnie chcę kupić dudy, ponieważ takie szkockie, typowe dudy, ponieważ w majówkę sąsiad zaczął remont. Napierdzielał od 6 rano. Remont się kiedyś skończy, a muzyka jest wieczna. Kupię dudy.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Ha, i nie ma lipy.
8: Hej, to był mój tekst.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
8: No i nie ma lipy, no.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
1: Reklama. Eskarok Warszawa.

AFI w Radiu SK Rock. To utwór, który kończy w tym roku 20 lat, rok 2006. Wróciłem pamięcią do tamtego roku i to była moja maturalna klasa i to był czas, kiedy często słyszałem: jak się będziesz uczył, to zostaniesz kimś.

0: Państwo słyszą, nie wyszło. Pozdrawiam z radia i witam Michała. Dzień dobry. Michał?
1: Ja się nie uczyłem, nie umiem mówić.
0: A czy ktoś kiedyś podczas rozmowy kwalifikacyjnej pytał się o to, czy masz maturę, albo czy, nie wiem, skończyłeś studia wyższe?
1: Bali się.
0: I to słychać. Za chwilę raport.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: 18-letni Francuz Didier Gaspard Oeumic Maximilian liże plastikową słomkę, a następnie wkłada ją z powrotem do dystrybutora soku pomarańczowego.
4: Ja się wyłączyłem na samym początku, bo chłop polizał słomkę i włożył. I będą konsekwencje, miało być przyjemnie.
3: Teraz zaśpiewaj, jak taki mądry jesteś, proszę bardzo.
4: Bełchatów, bełchatów.
3: Bełchatów, co u Ani u ciebie?
5: Andrea, Kimi, Antonelli.
3: Oczywiście, oczywiście. Po prostu jest mistrz świata malersałata.
4: Bełchatów,
3: W tym tygodniu mamy dla was zaproszenie na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: SK Rock. Raport.
1: Michał Poklękowski, zapraszam. Premier Donald Tusk zapowiedział po spotkaniu z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, że 27 maja dojdzie do podpisania traktatu z Anglią w zakresie współpracy obronnej. Polska będzie adwokatem zbliżenia Wielkiej Brytanii z Unią Europejską, dodał. Jednocześnie Tusk zapowiedział swoją wizytę w Kanadzie. Paweł Kozanecki, znany szerzej jako adwokat od trumien na kółkach, jest pilnie poszukiwany przez policję. Wystawiono za nim list gończy. Mężczyzna w marcu, przypomnę, został skazany prawomocnym wyrokiem na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety.
6: To jest raport.
1: Szczyt aktywności roju meteorów o nazwie Eta Aquaridae to okazja doskonała, żeby zobaczyć na niebie spadające gwiazdy. Ich maksimum przypadnie na środę, czyli na pojutrze. Wówczas można się spodziewać aż 50 zjawisk na godzinę. Przed nami jedna z najdziwniejszych nocy w roku, zapowiada podekscytowany w mediach społecznościowych popularyzator astronomii Karol Wójcicki, czyli autor profilu Z głową w gwiazdach.
6: SK Rock Sport.
1: Andrea Kimi Antonelli wygrał wyścig o Grand Prix Miami, czwartą rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Włoch umocnił się na czele klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajął broniący tytuł Brytyjczyk Lando Norris, a trzeci był Australijczyk Oscar Piastri. Kolejna runda Mistrzostw Świata Grand Prix Kanady odbędzie się za 3 tygodnie. W piłkarskiej ekstraklasie dziś jedno spotkanie z 31. kolejki o 19:00, mecz 11. Radomiaka z 15. Lechią Gdańsk. I jeszcze tenis i sukces Katarzyny Kawy. Polska tenisistka pokonała Słowenkę Weronikę Erjavec 6-0-6-4 w finale turnieju WTA w Chinach. Dzięki temu Kawa w nowym rankingu awansuje aż o 25 miejsc i wskoczy na 138. lokatę.
2: To jest kolumna Zygmunta w

0: Thomas Ragji w Radiu SK Rock. To artysta z Włoch, a znam takich, co tam spędzili majówkę. No ale nie trzeba wyjeżdżać daleko, żeby przeżyć coś absolutnie niesamowitego. Halo, halo, dzień dobry.
1: Hejo.
0: Dzień dobry, jak się pani czuje?
1: W porządku się czuję, wiesz? Chociaż ostatnio musiałam gasić pożar w domu.
0: Słuchamy?
1: No mąż poszedł na dłuższe posiedzenie na klopie, bo ja nie wiem czemu faceci. Wszyscy faceci, których znam, muszą robić kupę przez pół godziny. Zostawił na gazie czajnik, obok stały ręczniki papierowe, więc jak weszłam do kuchni, to już była pochodnia.
0: Obecność mężczyzny w toalecie grozi zaczadzeniem.
1: Tak, dokładnie. To był prawdziwy ogień z dupy. Ring of fire.
2: Reklama. Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
3: Cześć, Igor.
4: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
3: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
4: A dlaczego?
3: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
4: Ale to w niczym nie przeszkadza.
3: Jak to?
4: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
3: Już mi się też taka marzy.
4: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
5: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
6: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia.

0: sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Partnerzy medialni. Life and Gun Magazine. Ostry Gwint.
1: Reklama.

0: Eagle Eye Cherry w Radiu SK Rock. Po angielsku śpiewają, choć dzisiaj był polski, a jutro matematyka. A już teraz cała prawda o maturach od pana Piotra. Halo, dzień dobry, słuchamy.
1: No to prawda jest taka, że matura tym bardziej zdawana dzisiaj na 30% niczego nie zmienia. Mamy mnóstwo ludzi wykształconych, a tych inteligentnych niestety jest deficyt.
0: Czy ma pan kogoś konkretnego na myśli?
1: Dzień dobry, Dawidzie.
0: Ale Michał też jest głupi. Choć wykształcony.
1: I dzień dobry, Michał.
0: To jest kolumna Zygmunta. Ja jestem Zygmunt, a Michał powie o maturach i nie tylko. Już za chwilę w raporcie.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Autopromocja. SK Rock szuka świeżej krwi. Tworzysz muzykę rockową? Śpiewasz i grasz solo? Masz kapelę rockową? To ta wiadomość jest dla ciebie. Rusza druga edycja konkursu SK Rock Star. Wejdź na skrock.pl i wyślij nam swoją twórczość. Główną nagrodą jest występ na festiwalu Colors of Ostrava w czeskiej Ostrawie, gdzie między innymi wystąpią Skunk Anansi, 21 Pilots czy Moby.
4: Wejdź na skrock.pl, zostaw swój utwór i zostań tegoroczną SK Rock Star.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
6: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
7: Cześć, Igor.
8: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
7: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
8: A dlaczego?
7: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
8: Ale to w niczym nie przeszkadza.
7: Jak to?
8: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
7: Już mi się też taka marzy.
8: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie, 12,99.
13: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
3: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Adwokat od trumny na kółkach, poszukiwany przez policję listem gończym, nie stawił się do więzienia, żeby odbyć karę. Z kranów w Komorznie na Opolszczyźnie popłynęła woda ze środkami ochrony roślin.
2: SK Rock. Raport.
1: 17. Czas na raport. Michał Poklękowski, zapraszam. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. To po ujawnieniu podczas matury z języka polskiego zdjęć egzaminu. Jak przekazał dyrektor CKE Robert Zakrzewski, sprawa jest analizowana. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
3: Dyrektor CKE podkreślił, że przed godziną 9, kiedy zaczął się egzamin, nie było wycieku. Doszło do niego po jego rozpoczęciu. Ktoś musiał wnieść na salę urządzenie z dostępem do internetu.
4: I to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturze.
3: Mówi Robert Zakrzewski. Maturzyści pisali dziś egzamin podstawowy z języka polskiego. Jak im poszło?
5: Celuję, że z 50% to będzie na pewno. I będzie okej. Okay. Najważniejsze, żeby zdać.
6: Chciałabym 60.
7: Nie było dziadów w tym roku, więc to jest dziwna rzecz.
8: Bardzo przyjemne temaciki. Fajnie można było wybrać do tego książki.
3: A jutro maturzyści podejdą do egzaminu z matematyki.
1: Matury w tym roku zdaje ponad 344 tysiące osób. Część pisemna potrwa do 21 maja. Egzaminy ustne do 30.
2: To jest raport.
1: Adwokat, ten od trumny na kółkach, poszukiwany przez policję listem gończym, nie stawił się do więzienia, żeby odbyć karę. Przypomnę, Paweł Kozanecki, tak ten jegomość się nazywa, został skazany na 1,5 roku więzienia. W 2021 roku na drodze Barczewo-Jeziorany spowodował wypadek, w którym na miejscu zginęły dwie kobiety. Ich samochód nazwał potem trumną na kółkach. O szczegółach z Łodzi Ela Piotrowska.
9: Mężczyzna ma do odbycia wyrok 1,5 roku więzienia. Policja opublikowała komunikat o poszukiwanym.
10: Policjanci z 3 Komisariatu Policji w Łodzi na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzą poszukiwania za Pawłem Kozaneckim celem odbycia przez niego kary pozbawienia wolności w wymiarze 18 miesięcy.
9: Mówi podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Policja udostępniła także dane identyfikacyjne oraz kontakt dla osób mogących pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego.
1: Sprawa ma też inny wątek. Obrońca mężczyzny złożył wniosek o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Sam wniosek nie wstrzymuje jednak wykonania kary, więc były adwokat nadal powinien rozpocząć jej odbywanie w zakładzie karnym.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Z kranów w Komorznie, to na Opolszczyźnie, popłynęła woda ze środkami ochrony roślin. Policja pod nadzorem prokuratury od ponad tygodnia szuka osoby, która ją zanieczyściła w ten sposób. Grozi za to 8 lat więzienia. Problemy zaczęły się już 18 kwietnia. Przez chwilę wody nie było, a gdy wróciła, była już znacznie gorsza jakości.
11: Mieszkańcy się zgłaszali, że woda z kranu ma zmienioną barwę, zapach i smak. Niezwłocznie podjęto działania celem zabezpieczenia procesowego dowodów związanych z tą sprawą. Między innymi przysłuchując mieszkańców wsi i pracowników podmiotów zarządzającego siecią.
1: Mówi nam prokurator Stanisław Bar. Sanepid regularnie bada wodę. Ostatnie wyniki sprzed majówki niestety wciąż są złe. Nadal ma posmak pestycydów.
0: Pogoda.
1: Od zachodu do Polski napływa nam stopniowo chłodniejsze powietrze, ale to nie oznacza, że temperatura jakoś gwałtownie nam zjedzie i będą znowu przymrozki. To już raczej nie. Dodatkowo w kilku regionach możliwe będą przelotne opady, nawet burze. Na termometrach dziś jeszcze od 21 stopni w Wielkopolsce do 28 na Mazowszu i Wódzkim. Nad morzem.

0: za to miejscami jedynie dziś 13.
1: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
2: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
3: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa. I po majówce zostało nam trochę asortymentu, więc może tak wyjątkowo zaproponuję po 50. Utwór po 50, żebyśmy się tak dobrze nakręcili przed zbliżającym się wieczorem. A od Państwa głosówki i telefony czekamy na sygnał. Gdzie jesteście teraz z nami? Proszę mówić do radia. Razem do 18. Dawid Zygmunt, dajcie.

0: YouTube Radio Eskarok. A to zespół, który zaskoczył nas w tym roku dwiema epkami. A cały long play podobno w drodze. A zespół The Rolling Stones też nas czymś zaskoczy i to coś ma nadejść już w tym tygodniu. Zresztą sugerowała to akcja billboardowa, a także komunikaty w social mediach. To i wszystko wskazuje na to, że już jutro. Jutro o godzinie 18 dostaniemy nowy kawałek zespołu The Rolling Stones, kawałek, który będzie zapowiadał ich nową płytę. Ogłaszamy za 24 godziny i 50 minut nowy kawałek Stonesów. A do tego czasu zagramy to, co już mamy, panie Michale. To wokalista R.E.M. solo.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Cześć, Igor.
9: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
8: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
9: A dlaczego?
8: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
9: Ale to w niczym nie przeszkadza.
8: Jak to?
9: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
8: Już mi się też taka marzy.
9: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas.
10: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
11: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
12: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
0: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: programie Kolumna Zygmunta w Estrock. So far away.
1: So far away.
0: So far away. Tytuł wskazujący na to, że złe kilometry dzielą nas, ale są też takie odległości, które człowiek z chęcią by pokonał. I może wybraliby się Państwo z nami do Aten na koncert Iron Maiden? Proszę posłuchać naszej propozycji. No to szybciutkie autopromo, a później raport.
2: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
3: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
2: Escaro Contour prezentuje. Epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
3: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
2: Wejdź na escarock.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to Ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
3: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
2: Autopromocja.
4: Escarock. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. Zagrożenie hantawirusem dla szerszych kręgów ludności pozostaje niewielkie, ogłosiła dziś Światowa Organizacja Zdrowia, czyli WHO, po śmierci 3 osób i zachorowaniu kolejnych 3 na holenderskim statku wycieczkowym. Rzecznik Komisji Europejskiej poinformował właśnie, że Komisja zachowuje spokój w reakcji na zapowiedzi USA dotyczące wprowadzania nowych ceł na europejskie auta. Dodał, że Komisja dysponuje narzędziami, aby chronić interesy unijne. Przypomnę, że prezydent USA Donald Trump oświadczył, że z przyjemnością informuję, iż w przyszłym tygodniu podwyższy cła na samochody osobowe i też ciężarowe z Unii Europejskiej do 25%.
4: To jest raport.
5: 3 główne partie lewicowe w Niemczech, SPD, Zieloni oraz Lewica, ogłosiły właśnie, że opuszczają platformę X, czyli dawnego Twittera. Jako powód podały narastającą falę dezinformacji w serwisie należącym do miliardera Ilona Muska.
4: Rok Sport.
5: Stefan Horngacher będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich, poinformował Polski Związek Narciarski. Austriacki szkoleniowiec był trenerem biało-czerwonych w latach 2016-19. Piłkarze Arsenalu Londyn podejmą jutro Atletico Madryt w rewanżowym półfinale Ligi Mistrzów. W Hiszpanii było 1-1. Dzień później dojdzie do piłkarskiej uczty w Monachium, gdzie Bayern spróbuje odrobić jednobramkową stratę ze wspaniałego meczu na wyjeździe z Paris Saint-Germain. Jamal Mosley został zwolniony właśnie z funkcji trenera koszykarzy Orlando Magic, którą pełnił od 2021 roku. Jego podopieczni odpadli w pierwszej rundzie play-off konferencji wschodniej NBA po rywalizacji z Detroit Pistons 3-4, choć prowadzili w serii już 3-1.

0: I'm your Venus?
1: Ognia!
2: I taki fire na mnie straszny, bo mamy tych, którzy nas strzegą. A dzisiaj mamy Dzień Strażaka, piękne święto, tym bardziej, że strażacy to jest klasa i niezmiennie cieszą się najwyższym zaufaniem społecznym w Polsce. I już teraz dla naszych bohaterów mam coś specjalnego. Uwaga, uwaga! Orkiestra Denta, Ochotniczej Straży Pożarnej Hajnówka, prosimy! Tak jest! Dziękujemy za waszą służbę! O to chodzi! Finał!
3: Reklama. W Leroy promocja trwa! Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Cześć, Igor.
5: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
4: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
5: A dlaczego?
4: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
5: Ale to w niczym nie przeszkadza.
4: Jak to?
5: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
4: Już mi się też taka marzy.
5: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas.
6: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
7: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
6: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
8: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanii mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin.

0: W cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
1: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy.

0: Cześć, dziękuję za dzisiaj. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rok. Za chwilę raport, później radar, a ja wracam do Państwa jutro o stałej porze. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15. Pa, pa.
1: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Jeżeli się tak ocenia ten poziom autonomicznej jazdy, tam 3, 2 plus, 1, to można by było w ten sam sposób oszacować poziom sprawności umysłowej kierowcy.
2: Łukasz Bąk.
4: Pojeździłem nim chwilę takim używanym egzemplarzem i sobie zadałem pytanie, co poszło nie tak w motoryzacji przez ostatnich kilka lat, że zabrano nam takie auta jak Kia Stinger GT.
2: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
1: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Cześć, Igor.
9: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
8: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
9: A dlaczego?
8: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
9: Ale to w niczym nie przeszkadza.
8: Jak to?
9: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
8: Już mi się też taka marzy.
9: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas... Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
10: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
11: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Reklama.
14: Wielkopolska policja zatrzymała torżownika, który zaatakował dwóch mężczyzn na terenie ogródków działkowych w Poznaniu. Miało dojść do incydentu z użyciem noża albo maczety.
15: Eski Rok. Raport.
14: 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Na początek jednak Niemcy i najnowsze doniesienia policyjne stamtąd właśnie. Obecnie w centrum Lipska trwa zakrojona na szeroką skalę operacja policyjna. Jak potwierdził rzecznik lokalnej policji, samochód wjechał w tłum na jednej z ważnych, kluczowych ulic. Jest kilku rannych. Niektóre media donoszą o 8 osobach, które odniosły poważne obrażenia. Szczegóły dotyczące dokładnych okoliczności, też charakteru obrażeń i samego incydentu nie mogą być jeszcze podawane przez niemiecką policję. Takie informacje przekazuje dziennik Bild, a rzecznik lokalnej lipskiej policji mówi o bardzo dynamicznej sytuacji.
16: To jest raport.
14: Przenoszony przez gryzoni wirus na pokładzie wycieczkowca, płynący nim Polacy czują się dobrze, przekazał rzecznik MSZ-u. To po tym, jak WHO przekazała informację o śmierci trzech pasażerów statku. Według południowoafrykańskich mediów chodzi o wycieczkowiec płynący z Argentyny na Wyspy

0: 57 tysięcy.
1: Rekordziści w Krakowie są zadłużeni nawet na ponad 100 tysięcy złotych.
2: Pogoda.
1: Od zachodu do Polski wkracza chłodniejsze powietrze, ale to nie oznacza, że temperatury spadną gwałtownie i będą przymrozki. Dodatkowo w kilku regionach możliwe będą przelotne opady deszczu, lokalnie nawet burze. Na termometrach od 21 stopni w Wielkopolsce do 28 w Łódzkiem, najchłodniej dzisiaj nad morzem, miejscami jedynie 13.
3: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze zerkniemy na to, co działo się gitarowo w majówkę we Wrocławiu. Dave Grohl opowie o tym, jak został zmuszony do zmiany nazwy nowej płyty. Posłuchamy też nowych dźwięków od Cedar. Ale zanim to wszystko, zerknijmy, jak należy wejść w ten nowy tydzień. A wchodzić będziemy z nimi. I to z kopyta. To Enter Sandman, to Metallica Westerrock. Michał Prykopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21.00.

No i te cudowne gitary. Wróćmy, drodzy Państwo, do tych cudownych gitar w kontekście tej dzikości. W końcu z nami Born to be Wild. A dziko to było przy okazji 24. bicia rekordu światowego gitarowego, czyli to wszystko, co działo się 1 maja we Wrocławiu na tamtejszym rynku. Nie udało się, drodzy Państwo, pobić rekordu, bo przypominam, że ten rekord to 8123 gitary grające pięknie i cudownie, natomiast udało się tym razem zgromadzić na rynku 7649 gitar. Ale i tak było cudownie. Na głównej scenie pojawiły się tuzy polskiej gitary: Marek Raduli, Jacek Królik, Dariusz Kozakiewicz, Grzegorz Kupczyk, Wojtek Hoffman, Piotr Łukaszewski czy Jerzy Styczyński. Pojawiły się też zagraniczne gwiazdy. No, nie ukrywam, że tego 1 maja słyszeliśmy się między 9 a 13. Ja sobie tam lekko podglądałem to, co działo się w kamerach internetowych a propos tego rekordu światowego gitarowego i to było naprawdę bardzo fajne wydarzenie. Pamiętam jeszcze na samym początku, jak tam Łukasz Drapała dosyć mocno szalał z tymi pięknymi dźwiękami od Jimiego Hendrixa. No a później panowie zagrali fenomenalny set koncertowy w ramach Perfect i Łukasz Drapała. I na koniec jeszcze, a może jeszcze dwa takie ważne akcenty. Po pierwsze, był też konkurs na gitarę z byle czego. No i tym razem wygrała kilkuletnia dziewczynka, która grała na instrumencie zrobionym z lodziarki. No i na koniec chyba najważniejsze. Jest pomysł, drodzy Państwo, żeby ten jubileuszowy, ta edycja, która odbędzie się w przyszłym roku, 25., żeby celem było 10 tysięcy gitarzystów w 2027. Taka padła deklaracja. Będziemy bardzo mocno trzymać kciuki, żeby w przyszłym roku na wrocławskim rynku na początku maja zabrzmiały te dźwięki w liczbie przynajmniej 10 tysięcy gitarzystów. Zaczynajcie już się uczyć.

to Sebastian Riddle, to Jam West Rock. To Sebastian, który mówi, że w ogóle kiedyś inaczej myślał o śpiewaniu w jamie niż dziś. Mówi, że wydawało mu się, że jest za młody, że to narusza pamięć o jego ojcu. Mówił, że nie chciał jechać na plecach ojca, nie chciał iść na łatwiznę. Z szacunku, jak mówi, dla niego i dla zespołu robiłem swoją muzykę. Szedłem swoją drogą artystyczną, nagrałem płyty z zespołem Creed, dwie solowe i koncertowy album SBB. Sporo koncertowałem i zbytnio nie miałem czasu na myślenie o jamie. Ale jak mówi, teraz jest dojrzalszy i myśli inaczej, więc odważył się przyjąć tę propozycję tego zespołu. To wspaniała oczywiście wiadomość, to nowe dźwięki tego zespołu, a my czekamy na te koncertowe wspaniałości.

0: Media Expert.
1: No i nie ma lipy, no.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
4: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
5: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor wybrane rodzaje tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl

takie dźwięki prosto z Kalifornii. To Red Hot Chili Peppers, Westy Rock. A my zmieniamy nieco klimat na rzecz formacji Cedar, która 2 tygodnie temu zaprezentowała nową kompozycję. No i w ogóle wraca z nową epką, na której pojawiły się 2 niepublikowane numery. Into the Grand znacie świetnie z anteny Eski Rock, pokochaliście tę kompozycję. Natomiast czas na drugi niepublikowany numer, czyli Proud Daddy. Dale Stewart, jeden z muzyków tego zespołu, twierdzi, że to jest jego ulubiona kompozycja z tej ostatniej sesji, a Sean Morgan dodaje, że ta epka to zagłębienie się, wykraczanie poza to, co na powierzchni i docieranie do rzeczy, które naprawdę nami kierują. Drodzy Państwo, sprawdźmy, jak kierują nami muzycy formacji Cedar. To z ich najnowszego krążka, Proud Daddy, w Esce Rock.

0: Przyznam, że z lekkim niepokojem odebrałem informację o tym, że Robert Smith, lider formacji The Cure, już więcej nie będzie kuratorem ważnych koncertów w ramach Teenage Cancer Trust, czyli młodych ludzi, którzy walczą z rakiem, które odbywały się rokrocznie w Royal Albert Hall. Wiemy, że w przyszłym roku ten koncert będzie dowodzony przez Shirley Manson, czyli wokalistkę formacji Garbage. Wiemy, że całkiem niedawno ten zespół wrócił. Wiemy, że tak naprawdę pani Shirley do końca sobie nie radziła z opinią publiczną, jeśli chodzi o powrót tego zespołu, dlatego zastanawiam się, czy to nie jest jakaś próba ocieplenia wizerunku a propos tego, co dziać się może w 2027 roku. Natomiast pani Shirley Manson nie radzi sobie z krytyką i to może być dosyć duży problem, jeśli wymyśli jakiś bardzo odjechany koncert w ramach Teenage Cancer Trust i nie wszyscy zrozumieją jej intencje, no może to nie być dobry pomysł. Ale będziemy oczywiście trzymać kciuki za to wszystko, co dziać się będzie także w przyszłym roku w Royal Albert Hall.
1: Reklama.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
10: Reklama.
11: Eskaro Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, z kim walczy Brian May, walcząc o kwiaty. Będzie także Bruce Sam Dickinson, który zapowiedział właśnie swoją nową solową płytę. Co o niej wiemy? To wszystko będziemy sprawdzać jeszcze w tej godzinie naszego spotkania w Radarze. To jest druga godzina po 19 w poniedziałek. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21. Zapraszam na muzykę, która no, według naukowców ma powodować zmniejszenie stresu. Proszę bardzo, przez kolejne 3 minuty będziemy go zmniejszać, by później go podnosić.

Mija pół roku od tej smutnej wiadomości od Davida Coverdale'a, który w specjalnym nagraniu ogłosił przejście na muzyczną emeryturę, a to oznacza, że została zakończona także działalność tego zespołu, czyli Białych Węży. Swoją drogą pamiętamy, jak gitarzysta Stevie Vai przez chwilę był w tym zespole. Ostatnio wzięło go na pewne wspomnienia. Powiedział, to był magiczny czas. Na szczęście po tym magicznym czasie została nam magiczna muzyka. Ale proszę się nie martwić, teraz czas na odgrzewany kotlet. Panowie z Nickelback przypominają, że 3 lata temu wypuścili ścieżkę dźwiękową do pewnej gry. Gdybyście państwo nie słyszeli, tak jak wszyscy inni, o tej grze, no to panowie przynajmniej przypominają tę kompozycję sprzed 3 lat, właśnie ją publikując znów.

No, prawdziwy rock and roll, drodzy Państwo. Gdybyście zastanawiali się, co porabia Brian May z formacji Queen, to wiedzcie, że prawdziwe życie rock and rollowca kończy się w okolicach cebulek Jonquilli. To nie żarty, drodzy Państwo. Jeśli śledzicie media społecznościowe Briana Maya, to mniej więcej wiecie, co się dzieje. A się sporo dzieje, dlatego że ten gitarzysta przekazał lokalnej społeczności 3000 cebulek Jonquilli. Regularnie publikuje w internecie informacje o postępach w ich uprawie na przykościelnym skwerze. Pamiętam, jak w październiku opisywał, jak uczniowie szkół posadzili kwiaty i od tego czasu na bieżąco informuje, jak to wszystko rośnie. Aż, drodzy Państwo, doszło do konfliktu. No właśnie, Brian May napisał, że wszyscy mieli nadzieję ozdobić główny teren na przyszłą wiosnę. Pisze, ale niestety rada parafialna wczoraj wieczorem odrzuciła jego plan. Jak pisze Brian May, najwyraźniej głównym zarzutem jest ogrodzenie widoczności na tym terenie z powodu ruchu. Jak mówi na koniec, trudno nam sobie wyobrazić, jak 45-centymetrowa łodyga mogłaby komukolwiek zasłonić widok. To jest, drodzy Państwo, walczący o łodygi, cebulki i w ogóle Jonquille pan Brian May. A na drugiej stronie staje potwór. Tak, drodzy Państwo, prawdziwy potwór. I my przy potworach pozostaniemy. To Monster, a w oczach Briana Maya tym potworem jest rada parafialna. No w końcu, jak rock and roll, to rock and roll. To Monster, to Automatic.

0: to gościnne występy byłego gitarzysty formacji The Smiths, pana Johnego Mara, ale jednocześnie to też spełnienie marzeń lidera tejże formacji, pana Alexa Capranosa, który powiedział, że Johnny jest inspiracją i to dosłownie. Jak mówi, siedziałem jako nastolatek w swoim pokoju i próbowałem rozgryźć, jak grać jego melodię. Usłyszeć jego charakterystyczną grę w naszym utworze to coś wspaniałego. I tak właśnie realizuje się marzenia.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Szukasz grilla gazowego? W Jula mamy grille ze stali nierdzewnej marki Burns & Barkles z trzema palnikami, jednym bocznym i rusztem żeliwnym. Teraz dla klubowiczów za jedyne 699 zł, taniej o 300 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć

Nie ukrywam, że była w nas spora nadzieja w kontekście nowych dźwięków od pana Bruce'a Dickinsona. Tym bardziej, że kilka miesięcy temu słyszeliśmy, że gdzieś tam planuje wejście do studia i nagle, jak grom z jasnego nieba, drodzy państwo, dzisiejszy wywiad dla Rolling Stone, w którym wokalista Iron Maiden powiedział wprost: właśnie ukończyłem płytę solową, 16 utworów w 21 dni, 100% na żywo. Jak napisał na koniec, jestem z pokolenia anti-AI. To w takie małe podsumowanie w telegraficznym skrócie, czego należy spodziewać się w najbliższym czasie od wokalisty Iron Maiden. Z drugiej strony nie spodziewajcie się tej płyty Bruce'a Dickinsona za szybko, na pewno nie przed 2027 rokiem, dlatego że warto wspomnieć o tym, że nic nie powinno zakłócić świętowania 50-lecia Iron Maiden, co odbywa się już od dłuższego czasu i będzie się odbywać także w przyszłym roku. To The Number of the Beast, no i Maideni.

0: Cieszę się, że ta nienawiść do prezydenta Donalda Trumpa trochę się zmienia, jeśli chodzi o Bruce'a Springsteena, bo ona do niczego dobrego na pewno nigdy nie doprowadzi. A pamiętamy te zapowiedzi Bruce'a Springsteena przed trasą koncertową, że to nie będzie zwykła trasa, że to będą dosłownie wiece polityczne. Wiemy, że powstała kompozycja, która nawoływała oczywiście i która uderzała w administrację Donalda Trumpa. Ja natomiast tutaj jestem oczywiście bezstronny, nie zabieram głosu ani po jednej, ani po drugiej stronie. Nie chcę, drodzy Państwo, się opowiadać za żadną z tych stron, natomiast cieszę się, że Bruce Springsteen zatrzymał się w tej nienawiści. Po zamachu na Donalda Trumpa powiedział moim zdaniem bardzo ważne słowa. Nie ma miejsca na przemoc polityczną. I to jest chyba to najważniejsze, co powinno towarzyszyć także Bruce'owi Springsteenowi przy okazji tych jego wypowiedzi w trakcie trasy koncertowej. No bo to nigdy ta przemoc słowna może doprowadzić także do tej przemocy fizycznej. Ja, drodzy Państwo, bym był daleki od tego typu nawoływań, do których namawia sam Bruce Springsteen.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Mam tę moc, mam tę moc.
3: Ja lubiłam ten film, bardzo przepraszam.
4: Ale też, moja córka była malutka i byliśmy razem w kinie i nie będę mógł tego powiedzieć na antenie, tak jak ona to powiedziała, ale siedzimy, ona tak patrzy, zaczarowana po prostu.
3: I co?
4: Mówi, ale ona ma moc. Ja pier... Ale ona ma moc!
5: Sandra Kubicka stroi miny i konsumuje rurkę z kremem. Ja uważam, że to jest skandal w biały dzień. Rurka to musi być zbitą śmietaną. W tym tygodniu mamy dla Was zaproszenia na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esse Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama. Esse Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, dlaczego muzykowi Rush będzie smutno, choć z naszej perspektywy akurat są to powody do radości. Zagramy także nowość od pewnego zespołu z Nowego Orleanu, który to zespół możecie kojarzyć. O, w końcu istnieją 20 lat prawie. Ale zanim to wszystko, proponuję dodać nieco zielonego koloru do naszego poniedziałkowego Raw. Zrobią to panowie, którzy z tym kolorem akurat dużo mają wspólnego. Przynajmniej z tych czasów licealnych. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 9:00. To Green Day.

Jako że to Sun całe, to jest, drodzy Państwo, gwiazda, to my jednak przy tych gwiezdnych tematach pozostaniemy, nie tylko za sprawą formacji The Stranglers, ale przede wszystkim przy okazji nowej płyty formacji Muse. Bo to właśnie na nowej płycie, przy okazji kompozycji Cryogen, pan Matt Bellamy wykorzystuje kosmiczną metaforę, porównując oprawcę do lodowego księżyca Jowisza, a siebie do zagubionej istoty dryfującej po jego powierzchni. A więc można śmiało powiedzieć, że w tej tematyce Always the Sun pozostaniemy, tylko raczej będziemy się skupiać teraz na księżycach Jowisza. Ja zawsze uważałem, że to jest kosmiczny program. To Cryogen i nowy Muse.

Jeśli to jest legendarna kompozycja, to wiedzcie, że dla fanów progresywnego rocka dopiero to, co za chwilę się pojawi, to będzie dopiero legendarna kompozycja. Tym bardziej, że dzisiaj w kontekście formacji Rush można by dużo opowiedzieć a propos Geddy'ego Lee, który dzisiaj zabrał głos. I to tak trochę miałem, drodzy Państwo, no, byłem przerażony. Nie ukrywam, że kiedy przeczytałem, że Geddy jest smutny, to sobie pomyślałem, co do licha znów. No, wydawało się, że już wszystko nabiera rumieńców a propos przyszłości formacji Rush i nagle takie smutne wiadomości, ale ta smutność pana Geddy'ego Lee jest fenomenalna, jest wspaniała, jest oczekiwana, jest taka, na którą liczyliśmy bardzo mocno. Dlatego, że Geddy Lee to właśnie dzisiaj powiedział, że będzie trochę smutny, kiedy wyjdą na scenę i będzie stał twarzą do publiczności, a nie do niej, bo świetnie się bawi grając razem z nią. Chodzi o Anikę, o nową bębniarkę zespołu Rush i to jest wspaniały prognostyk, bo to po pierwsze pokazuje, że no ta współpraca Aniki, Geddy'ego i Alexa jest wspaniała i to jest dobra informacja. Może to oznaczać także, że to nie będzie koniec zespołu Rush, bo my o tym końcu właściwie no, wiedzieliśmy już od dłuższego czasu po śmierci Nila. Wydawało się, że ten zespół już nie wróci, a właśnie przygotował 38 piosenek na trasę koncertową 50-something, która rozpocznie się w przyszłym miesiącu, a to oznacza, drodzy Państwo, że my uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na to, jaka magia może się wydarzyć w najbliższych miesiącach na koncercie zespołu Rush. I tutaj stawiamy kropkę, grając tę magię. Ladies and gentlemen, kocham wielce te kompozycje i mam takie wrażenie, że są takie numery, które po prostu się nie nudzą.

No ale moim zdaniem ten scenariusz na powrót formacji Aerosmith miał wyglądać nieco inaczej. Oprócz tej epki, nowej epki z Youngbloodem i tych kilku kompozycji, no liczyliśmy bez wątpienia na powrót do koncertowania formacji Aerosmith. Dzisiaj Joe Perry zapytany o reaktywację Aerosmith mówi: mamy w sobie jeszcze trochę paliwa. No to jest świetna wiadomość, tylko pytanie, czy mają tyle paliwa, żeby jeszcze raz chociaż

i tych kilku kompozycji, no liczyliśmy bez wątpienia na powrót do koncertowania formacji Aerosmith. Dzisiaj Joe Perry zapytany o reaktywację Aerosmith mówi: mamy w sobie jeszcze trochę paliwa. No to jest świetna wiadomość, tylko pytanie, czy mają tyle paliwa, żeby jeszcze raz chociaż...

0: trochę mocniejszy rozruch, także żeby gdzieś ruszyć ze swoim tournée. Trzymamy bardzo mocno kciuki za przyszłość zespołu Aerosmith.
1: Autopromocja. SK Rock szuka świeżej krwi. Tworzysz muzykę rockową? Śpiewasz i grasz solo? Masz kapelę rockową? To ta wiadomość jest dla Ciebie. Rusza druga edycja konkursu SK Rock Star. Wejdź na skrock.pl i wyślij nam swoją twórczość. Główną nagrodą jest występ na festiwalu Colors of Ostrava w czeskiej Ostrawie, gdzie między innymi wystąpią Skunk Anansie, 21 Pilots czy Moby. Wejdź na skrock.pl, zostaw swój utwór i zostań tegoroczną SK Rock Star. Autopromocja. Reklama.
2: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

klasycznie nam się zrobiło za sprawą Nirwany i Kurta Cobaina. A my zmieniamy nieco klimat na rzecz zespołu The Revivalists, czyli zespołu, który w przyszłym roku będzie świętować swoje 20-lecie. To zespół z Luizjany, z Nowego Orleanu. To 7-osobowy band, który szykuje się do wydania swojej nowej płyty Get It Honest, która pojawi się już 24 lipca. I bez wątpienia okładka tego albumu bardzo mocno przypadła mi do gustu, bo pokazuje tę dziecięcą odwagę i to bez wątpienia na tym zdjęciu i na tej okładce widać. To my posłuchajmy w takim razie pierwszej zapowiedzi tej nowej płyty, która już 24 lipca na sklepowych półkach. To Heartstop w SC Rock.

Special K. To była ich trzecia płyta w 2000 roku. I niewiarygodne, ale w lipcu minie 30 lat od płytowego debiutu Placebo. Z tej okazji panowie ruszą w specjalną rocznicową trasę. Nie ominą też Polski. Zagrają z tej okazji w Łodzi, przypomnę, 18 listopada. No a w czerwcu ukaże się taka specjalna reedycja ich płytowego debiutu pod szyldem Recreated. Ta nowa płyta zawierać będzie przerobione i wzbogacone wersje wszystkich 10 utworów z tracklisty tego oryginalnego albumu i do tego jeszcze dwa utwory bonusowe. Pozwolę sobie zacytować fragment opisu tego wydawnictwa. Ma to oddać ewolucję tych piosenek na przestrzeni dziesięcioleci występów, a jednocześnie zachować surowy charakter, który je definiował. Tak to ma brzmieć. I to wznowienie promuje odświeżona wersja utworu Lady of the Flowers z tej pierwszej płyty z 96 roku. Placebo przed nami.

Editors in Munich w SC Rock, czyli jeden z tych pierwszych numerów, które zdefiniowały ich karierę. Karierę, która trwa już blisko 25 lat, a w jej trakcie zespół wydał 7 płyt, no i 8 w drodze, przynajmniej wszystko na to wskazuje. W przeciągu kilku miesięcy 2 razy zagrają w Polsce, jesienią w Gdańsku, a w lutym przyszłego roku wystąpią w Warszawie. Oni dają naprawdę dobre koncerty i nie ukrywam, że zamierzam się na którymś z tych dwóch koncertów pojawić. Call It In, pierwszy nowy od 4 lat singiel Editors dziś na koniec. No a ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzoną godzinę i zapraszam na skrock.pl. W razie gdyby ktoś chciał posłuchać którejś z wcześniejszych playlist, tam można znaleźć podcasty tego właśnie programu. Michał Cieślik, zmykam. Dobrego wieczoru.

0: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: Jeżeli się tak ocenia ten poziom autonomicznej jazdy, tam 3, 2 plus, 1, to można by było w ten sam sposób oszacować poziom sprawności umysłowej kierowcy.
0: Łukasz Bąk.
2: Pojeździłem nim chwilę, takim używanym egzemplarzem.

0: I dziś między innymi, a może przede wszystkim o tym w drogowskazach, moim i waszym gościem jest Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Witam ciebie, Izo, w drogowskazach.
1: Dzień dobry, witam.
0: Co jest najważniejszym czynnikiem, który wpływa na rosnące zainteresowanie turystów Mazowszem właśnie i też jego stolicą, czyli Warszawą?
1: No przede wszystkim sama stolica tak naprawdę jest właśnie...
0: To jest ten motor napędowy, tak.
1: Tak, zawsze była i tutaj z jednej strony cieszymy się, że stolica jest na terenie województwa mazowieckiego, stolica Mazowsza, ale również stolica całego kraju. Natomiast z drugiej strony oczywiście też ci turyści bardzo często przyjeżdżają, zostają w tej stolicy, niekoniecznie też zaglądając do innych regionów Mazowsza. I naszą rolą jest przede wszystkim to, żeby turysta przyleciał do Warszawy, przyjechał do Warszawy, ale też jeżeli zostaje na więcej niż na jeden dzień, a to jest właśnie ten turysta, na którym nam najbardziej zależy, jednak pojechał i zobaczył coś więcej niż tylko samą Warszawę. Więc z jednej strony oczywiście to sama stolica jest magnesem, z drugiej strony komunikacja. Województwo mazowieckie to jest jedyne takie województwo w skali całego kraju, które ma 3 porty lotnicze na swoim terenie, bo mamy oczywiście Chopina, który ma ten główny ruch turystyczny zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Później mamy port Warszawa-Modlin i Warszawa-Radom, więc to są 3 porty lotnicze, które też ten ruch generują. Do tego fantastyczna sieć dróg, coraz lepiej poprawiających się, więc komunikacja, dostępność powoduje, że jesteśmy atrakcyjni pod względem turystycznym.
0: Ogromna popularność Warszawy, Izo, wśród turystów z Polski i też z zagranicy, no nie bierze się z powietrza, nie bierze się znikąd. Czym najbardziej, najmocniej przyciąga Warszawa i czy nie jest też trochę tak, że niejako podbiera turystów innym wspaniałym też miastom, które nie są aż tak daleko od niej, takim jak na przykład Łódź, Lublin czy nawet Kraków?
1: No i tutaj te upodobania turystyczne się zmieniają. Teraz jest Warszawa, Mazowsze, kiedyś był Kraków, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby był Lublin. Ja mam nadzieję, że nie podbiera, bo jeżeli przyjeżdża turysta do Warszawy, to też jest to taki turysta, który pozostaje dłużej w Polsce, to on podróżuje i przejeżdża z jednego miasta do drugiego i też pewnie zahacza inne województwa. Natomiast tutaj to, co jest takim najciekawszym być może, co przyciąga, to właśnie ta Warszawa, która koncentruje w sobie różnego rodzaju aktywności. Z jednej strony kultura, tradycja, ale z drugiej strony też przecież duże imprezy turystyczne, kulturalne, imprezy sportowe, które też są dużym generatorem tak naprawdę ruchu turystycznego. Więc wydaje mi się, że to jest właśnie ten magnes.
0: Poza stolicą też, jak wyczytałem, i za największą popularnością wśród przyjezdnych na Mazowszu, cieszą się powiaty ciekawe, Legionowski i Pruszkowski. Z jakiego powodu? Co tam jest takiego, obok czego turyści no, nie mogą przejść obojętni i do czego też lgną?
1: To są powiaty, które są bardzo blisko samej Warszawy, więc to z jednej strony właśnie powoduje, że nie zawsze zostaje nie nocujemy zawsze w Warszawie, ale szukamy też bliskości położenia i dobrej komunikacji z Warszawą. Więc to jest z jednej strony. Jeżeli mówimy o powiecie legionowskim, nie możemy zapomnieć tutaj o Zegrzu. Więc to jest też taka atrakcja turystyczna, która powoduje ten ruch turystyczny i odwiedzalność, bo mówimy tutaj o turystyce zarówno zagranicznej, jak i krajowej, tej wewnętrznej, ale też i wewnętrznej mazowieckiej. Więc tutaj powiat legionowski zazwyczaj to jest właśnie sposób spędzania czasu. To jest Zalew Zegrzeński, ale też wszystko to, co się dzieje wokół, czyli same hotele, które tam funkcjonują, coraz lepsza baza noclegowa, coraz lepsza infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna. Jeżeli Pruszków, no to mówię, bliskość, łatwość komunikacyjna, ale też nie zapominajmy, że w powiecie pruszkowskim siedzibę swoją ma Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze, no i piękne Centrum Folkloru Polskiego, więc to też jest taki motor napędowy trochę tej części tak naprawdę województwa mazowieckiego, ale też bliskiego sąsiada samej Warszawy.
0: Ja się tak trochę, Iza, głośno zastanawiam, co ma Mazowsze, a czego nie mają inne regiony Polski, nie umniejszając im oczywiście. Ja pochodzę z Kujaw, konkretnie jestem Bydgoszczaninem, tak?
1: Piękne.
0: Amsterdam Polski, tak?
1: Piękne.
0: Już określenia słyszałem, bardzo dużo komplementów zresztą słyszę o swoim rodzinnym mieście, ale na przykład wiem, że Kujawy, czyli mój region macierzysty, słynie Bory Tucholskie, prawda?
1: Tak.
0: Piękny Toruń, piękna Bydgoszcz, tak? I jeszcze szereg innych miast, plus te nieprawdopodobne walory takie związane z naturą, prawda?
1: Tak.
0: No a co ma Mazowsze takiego, co jest takim wiesz, takim topem?
1: Mazowsze ma też przede wszystkim tą przyrodę. Jeżeli mówimy o przyrodzie, przecież sama Wisła powoduje, że na terenie Mazowsza jest cała sieć rzek, gdzie możemy uprawiać turystykę aktywną. Mamy też lasy, ale przede wszystkim ta bliskość i dostępność komunikacyjna powoduje i sława samej Warszawy rozpoznawalności. Powiedziałeś tutaj o Bydgoszczy. Ja byłam w Bydgoszczy dawno, dawno temu. Teraz tak się składa, że w tym tygodniu byłam w Bydgoszczy i jestem tym miejscem zauroczona. Ale mało kto o tym wie, że

0: Grzegorz faktycznie przeszedł taką przemianę. My cały czas pracujemy nad tym, żeby pokazywać jednak to województwo mazowieckie, bo kiedyś wcale Mazowsze nie było tym topem turystycznym. Mało kto o tym wiedział, że można tutaj spędzić czas nad wodą, a oprócz rzek to mamy jeszcze przecież Pojezierze Gostyńsko-Włosławskie. Niektórzy nawet mówią, że to są małe Mazury, więc też możemy, mamy tą ofertę turystyczną aktywną wodną, mamy kulturę i tradycje. W którym kierunku byśmy na teren Mazowsza nie pojechali? Tak się składa, że Mazowsze się składa z 6 byłych województw, ale byłych województw.
1: Tak, tak, tak.
0: Natomiast jeszcze mamy też i tereny takie historyczne, krainy historyczne i geograficzne. Więc połączenie tutaj na Mazowszu mamy część Podlasia, mamy Kurpie na północy Mazowsza, mamy to rdzenne Mazowsze, czyli Płock i okolice, ale mamy również część południową Mazowsza, która historycznie leżała zawsze ziemia sandomierska, małopolska. To powoduje, że ta wielość kultur, ta wielość możliwości odkrywania województwa mazowieckiego na różne sposoby i różnych tematów, na jakie możemy odkrywać, to powoduje, że faktycznie staje się Mazowsze atrakcyjne i do tego odpowiednia informacja i promocja, bo turysta czego potrzebuje? Przede wszystkim potrzebuje informacji
1: tak.
0: I umiejętność dotarcia z tą informacją. I jeżeli wracamy do Bydgoszczy, to ja uważam, że jeżeli Bydgoszcz popracuje nad tym, to faktycznie będzie miało dużo lepiej i stanie się takim miejscem właśnie odwiedzanym.
1: Znaczy, turyści odkrywają moje rodzinne miasto, natomiast jeszcze to idzie tak w dość ślimaczym tempie, także jest lepiej w ostatnich latach.
0: Bo tam zawsze ale Toruń jest jeszcze.
1: No, ten Toruń trochę właśnie.
0: No właśnie,
1: nie
0: no właśnie.
1: O tym głośno.
0: Ale u nas jest trochę inaczej, no, bo jest przecież, mamy Warszawę, która jest takim pierwszym magnesem i takim pierwszym wyborem, jeżeli myślimy o Mazowszu. Natomiast mamy jeszcze Płock i Radom. Płock na północy Mazowsza, Radom na południu, czyli dwa największe miasta po Warszawie na terenie województwa mazowieckiego, które walczą faktycznie o ten prym. No i też troszeczkę inaczej też kulturowo i tradycyjnie.
1: Ja pochwalę się i za tobie, że w minionym roku spenetrowałem trochę turystycznie rejony Węgrowa, Liwiec.
0: Oj,
1: ale ta bajka jest, wiesz, no, stów kajakowy.
0: No, więc
1: kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy.
0: Dlatego
1: tak? No mega sprawa.
0: Na samym początku powiedziałam o tej przyrodzie, o tych rzekach, tak, które z jednej strony
1: Liwiec,
0: sama Wisła,
1: tak,
0: ale Liwiec, który jest dostępny dla wszystkich, tak, bo tam faktycznie możemy całymi rodzinami, mało tego, ci, którzy potrzebują więcej adrenaliny, też ten Liwiec w którychś momentach daje taką możliwość. I faktycznie ta przyroda, bo też po okresie COVID-u minionego, też poszukujemy takich miejsc, gdzie możemy wypocząć na łonie natury, niedaleko w tłumie turystów, ale dające nam możliwość właśnie naładowania baterii i też tak naprawdę te wszystkie trendy w turystyce zmierzają ku temu, że jednak szukamy bliżej wypoczynku z łatwym dostępem, tam gdzie czujemy się bezpiecznie, w różny sposób bezpiecznie oczywiście, bo z jednej strony to odczuwamy się bezpiecznie, bo nic nam nie zagraża, ale z drugiej strony też czujemy się bezpiecznie, bo nie ma tłumów ludzi w ogóle. I cóż, i takie miejsca właśnie będą wygrywały.
1: Mazowsze to oczywiście nie tylko Warszawa, o czym teraz mówimy. Na mapie tego potężnego regionu Polski są inne miejsca, które także mają mnóstwo do zaoferowania turystom. Czy możesz, Iza, wskazać nawet jedno takie, które na przykład ciebie osobiście bardzo ujmuje? Ja, bo też jesteś turystką.
0: Tak, ja jestem turystką i bardzo dużo podróżuję od ponad 25 lat po tym Mazowszu i poznaję i widzę, jak się zmienia. Natomiast takie miejsce, które mnie najbardziej urzekło i urzeka cały czas, to jest pewnie Płock, ale sentymentalnie wracam do Płocka. Natomiast to miasto bardzo mocno się zmienia pod względem właśnie obsługi ruchu turystycznego. Ja przepraszam za te wszystkie sformułowania, ale faktycznie tak jest. Czyli z jednej strony gastronomia, która jest jednym z głównych elementów, który napędza turystykę, bo każdy turysta musi gdzieś po prostu zjeść. Więc z jednej strony gastronomia, z drugiej strony oferta kulturalna tego miasta. Następna część to jest pięknie usytuowany Płock, jest położony na pięknym wzgórzu Tumskim nad Wisłą, więc i te bulwary wiślane również są zagospodarowane. Też wydarzenia takie kulturalne, jak chociażby festiwale, które się odbywają w Płocku, powodują, że Płock przez cały rok, ale zazwyczaj od tego okresu końcówki kwietnia do faktycznie Bożego Narodzenia, bo tam później się kończy, jakby na chwilę to cichnie, to rozwija się pod względem turystycznym. Ale żeby nie być gołosłowną i też mówiłam, że z jednej strony jest na biegunie Płock, na drugim jest Radom. Radom, który odkrywam też na różne sposoby. Z piękną historią miasto, teraz akurat w tym roku obchodzimy 500-lecie włączenia Mazowsza do korony, gdzie Płock chociażby był właśnie tą stolicą Mazowsza, a Radom był przecież w koronie, był królewskim miastem, więc tutaj połączenie tak naprawdę tych dwóch miast historycznie, a trochę bliższa historia związana chociażby z czerwcem 76. I analizując tak naprawdę to wszystko, co się działo w Radomiu kiedyś i patrząc na to, jak Gdańsk pięknie wypłynął na tej właśnie historii wolnościowej, to uważam, że Radom ma też dużo do
1: zaoferowania. Szkoda, bo ja też całym sercem jestem za Radomiem. Byłem tam wprawdzie raz tylko, natomiast generalnie uważam, że niesłusznie mu się obrywa tymi wszystkimi dowcipami.
0: Bardzo niesłusznie.
1: To krzywdzone miasto generalnie jest.
0: Dokładnie tak. A Radom, też podróżując po Radomiu, możemy na przykład zwiedzać Radom tymi miniaturkami rzeczy, które były kiedyś produkowane. Przecież ktoś nie zna, nie wiem, serków homogenizowanych, tak, które były, czy butów pewnych, które były też produkowane. Natomiast pamiętajmy o tym, przechodząc się przez główną ulicę w Radomiu, trzeba zwrócić uwagę na piękne balkony, które są tam. I kiedyś ze znajomym, kiedy podróżowałam po Radomiu, on mówi, po co wszyscy jeżdżą na przykład do Werony i podziwiać piękne balkony. Jak tutaj w Radomiu faktycznie te piękne balkony można podziwiać, oby tylko można było to zagospodarować i faktycznie, żebyśmy chcieli to zauważyć.
1: A Izo, a czy jest coś, co dostrzega Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, a co można by było jeszcze trochę podkręcić właśnie pod kątem turystycznym, tak? Co można poprawić, nad czym?
0: Zawsze jest coś do zrobienia, bo przede wszystkim tak, turystyka rządzi się pewnymi trendami, które też analizujemy rok do roku i patrzymy, czego turyści potrzebują, jakich ofert poszukują, więc tutaj też, żeby nadążyć za tymi trendami, zawsze się zastanawiamy, którego rodzaju ścieżki albo, nie wiem, oferty turystyczne pokazać, albo co należałoby jeszcze zrobić, żeby zachęcić turystę. Z drugiej strony to, co powiedziałam, informacja. To jest podstawa. Też musimy tutaj nadążać chociażby technologicznie za tym, żeby faktycznie dotrzeć do turystów. No i ta infrastruktura turystyczna, obecnie cały czas pracujemy nad oznakowaniem, bo pamiętajmy, że też, żeby puścić turystę szlakami, to musi być bezpieczne, czyli musimy oznakować, ale też tak podać, żeby turysta nie zabłądził nigdzie i mógł podróżować bezpiecznie po szlakach.
1: Ale Izo, już kończąc pierwszą część drogowskazów, nie ma jednak róży bez kolców, tak? Mieszkańcy stolicy Warszawy też protestują, mają dość rotujących, tak zwanych rotujących turystów. Skąd taka postawa warszawiaków wobec tego rodzaju właśnie turystów i czy zaproponowane w ostatnim czasie też dwa projekty ustaw regulujących tę kwestię, chodzi o najem krótkoterminowy, tak rozwiążą ten kłopot?
0: No to zobaczymy, czy to rozwiążą ten kłopot, czy nie rozwiążą. Ja cały czas obserwuję i mam nadzieję, że faktycznie te ustawy wszystkie wejdą w życie i jednak rozwiążą ten kłopot. Mówimy dużo o bezpieczeństwie. I z jednej strony my jako turyści podróżujący chcemy czuć się bezpiecznie, ale z drugiej strony my jako osoby mieszkające obok chociażby takich mieszkań, które są wynajmowane właśnie w ramach tego najmu krótkoterminowego, też chcielibyśmy czuć się bezpiecznie. Nowe regulacje, mam nadzieję, że właśnie zabezpieczam zarówno z jednej strony my mieszkających, jak i my turystów, bo przecież raz jesteśmy mieszkającymi, raz jesteśmy turystami.
1: No pewnie.
0: Więc tutaj

0: takich mieszkań, które są wynajmowane właśnie w ramach tego najmu krótkoterminowego, też chcielibyśmy czuć się bezpiecznie. Nowe regulacje, mam nadzieję, że właśnie zabezpieczą zarówno z jednej strony my mieszkających, jak i my turystów, bo przecież raz jesteśmy mieszkającymi, raz jesteśmy turystami.
1: No pewnie. Mhm.
0: Więc tutaj

0: chociażby informacji, gdzie takie miejsca się znajdują, które właśnie funkcjonują w tym najmie krótkoterminowym. Z drugiej strony bezpieczeństwo przeciwpożarowe, które jest istotne. Pamiętajmy o tym, że wszystkie obiekty, które są skategoryzowane, mają pewne obostrzenia pod względem właśnie PPOŚ, między innymi, więc tutaj też wszystkie miejsca tam, gdzie jest większe skumulowanie właśnie tych mieszkań w najmie krótkoterminowych, też powinny być zabezpieczone pod względem PPOŚ, żeby właśnie czuć się bezpiecznie. To też w pewien sposób ureguluje ten rynek i to jest chyba z jednej strony, czy powinniśmy ograniczać działalność gospodarczą? Pewnie nie, ale z drugiej strony w momencie, kiedy zaczyna to wpływać na normalne funkcjonowanie, to jednak ta regulacja w którymś momencie jest potrzebna.
1: Mazowsze okazuje się najchętniej wybieranym przez turystów regionem w Polsce, a Warszawa najpopularniejszym miastem na City Break. Rośnie liczba odwiedzających, którzy szukają noclegu na szybki pobyt w stolicy. Coraz częściej słychać też głosy mieszkańców narzekających na uciążliwości związane właśnie z najmem krótkoterminowym. I ten temat dzisiaj w drogowskazach na moje pytania cierpliwie odpowiada Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Michał Poklękowski, druga część drogowskazów. Już za chwilę zapraszamy.
2: Ten kawałek dobrze ruje.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część Drogowskazów. Michał Poklękowski, zapraszam Was po raz drugi. Mazowsze zostało najchętniej odwiedzanym regionem Polski w ubiegłym roku, przyjmując ponad 7 700 000 turystów i notując rekordowe 12,5 miliona udzielonych noclegów. Ten region Polski zanotował ponad 12% wzrost popularności, wyprzedzając Małopolskę i Dolny Śląsk dzięki dynamicznemu rozwojowi turystyki oraz rekordowemu napływowi gości z zagranicy. Moim i Waszym gościem dzisiaj jest Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Witam Ciebie, Izo, po raz drugi.
2: Dzień dobry, witam po raz drugi.
1: Czy mamy jakieś informacje na temat gości, turystów zagranicznych, którzy odwiedzają Mazowsze? Skąd najczęściej są, skąd przyjeżdżają i za co też cenią ten konkretny region Polski?
2: Mazowsze jest chętnie odwiedzane przez gości z tak zwanej starej Unii Europejskiej, w ogóle z krajów europejskich. Mm. I też widzimy tutaj pewne ruchy, jeżeli chodzi o właśnie ten ruch turystyczny zagraniczny. Bo na przykład były lata, kiedy w ogóle nam nie wychodzili goście na przykład z południa Europy. Teraz coraz częściej w badaniach wychodzą nam Hiszpanie i Włosi, którzy do tej pory naprawdę to były mniej niż 1% tak naprawdę podróżnych, a teraz widzimy, to jest wszystko związane ze zmianami klimatycznymi. Pamiętajmy o tym, że nie wiem, okres lipiec, sierpień, w niektórych miejscach w Europie Południowej no, są ciężkie do przeżycia. Natomiast Polska, Mazowsze, cały czas ma tutaj możliwości tak naprawdę, żeby można było mimo wszystko w tych ciepłych miesiącach również wypoczywać. No i oczywiście Stany Zjednoczone, Wielka Brytania teraz już nie w Unii Europejskiej, ale Wielka Brytania również jest chętnie odwiedzana. Z różnych powodów oczywiście ci turyści do nas przyjeżdżają, ale to są właśnie te trzy grupy. Unia Europejska, pozaeuropejskie to Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.
1: Turyści w Warszawie najczęściej, jak wyczytałem, odwiedzają Łazienki Królewskie, Pałac w Wilanowie i też stadion PGE Narodowy. Dlaczego, Izo, te trzy lokalizacje są na podium, a nie na przykład choćby Zamek Królewski? Czy mamy jakieś
2: dane? Ja też jak zobaczyłam tak naprawdę te statystyki, też się zaczęłam zastanawiać, ale to jest bardzo prosta odpowiedź, bo PGE Narodowy to oczywiście duże imprezy, które odbywają się. Czy to koncerty, czy imprezy sportowe,
1: targowe,
2: które,
1: i tak dalej, tak.
2: Targowe, konferencje przecież też się odbywają na stadionie, więc to tak naprawdę napędza ten ruch turystyczny, a jednocześnie też jest dużą atrakcją turystyczną. Jeżeli chodzi o Łazienki czy Wilanów, te trendy w turystyce na tyle idą, że jednak poszukujemy tego kontaktu z zielenią. Też w badaniach nam wyszło, przynajmniej zeszłorocznych, przecież też turyści krajów arabskich, a oni poszukują zieleni. Pewnie w tym roku troszkę odnotujemy spadki z wiadomych przyczyn konfliktu na Bliskim Wschodzie, ale faktycznie te tereny będą zawsze gdzieś tam wybijały się na podium z uwagi na to, że mamy czy w Łazienkach, czy w Wilanowie możliwość bycia na świeżym powietrzu. Niekoniecznie musimy wchodzić do pomieszczeń. To są też takie tereny, które są spacerowymi terenami, więc tutaj te wartości turystyczne będą nam zawsze potęgowały. Później następny jest Zamek Królewski, czyli jednak to może nie podium, ale jednocześnie jest ten Zamek Królewski, jeżeli chodzi o Warszawę, zauważalny. Czyli to też cieszy, bo z jednej strony spacerujemy, przemieszczamy się w po różnych zielonych zakątkach samej Warszawy czy Mazowsza, ale też i wchodzimy do miejsc zamkniętych, czyli do muzeów i odwiedzamy muzea.
1: Mazowsze też, jak czytam, przyciąga również atrakcjami kulturalnymi i tymi, gdzie można się po prostu rozerwać, wiesz, zjeść, zatańczyć i tak dalej, kogoś poznać. Co by to było? Jakie dane w tej sprawie ma Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna?
2: W ogóle, jeżeli chodzi właśnie o powody do tego, że dlaczego przyjeżdżamy na teren Mazowsza, to jest właśnie ta turystyka, rekreacja, ten wypoczynek w różny sposób pojmowany. I oczywiście, jeżeli chodzi o te wydarzenia kulturalne, to wszystkie koncerty, wszystkie festiwale, które odbywają się na terenie województwa mazowieckiego, mówię tu specjalnie województwa mazowieckiego, bo to nie tylko sama Warszawa przyciąga. Też i bardzo duże koncerty odbywają, festiwale odbywa się chociażby w Płocku. Natomiast to jest takim głównym motorem i oni będą przyciągać, dlatego też IPG Narodowy. Natomiast jeżeli chodzi o kulturę, moim zdaniem cała oferta kulturalna, którą oferują instytucje kultury na terenie całego województwa, będą w głównej mierze przyciągały.
1: Najczęściej wyszukiwane w internecie frazy dotyczące Mazowsza to... I od razu poproszę o uzasadnienie.
2: No kajaki.
1: Kajaki.
2: To ja się bardzo cieszę, bo ja cały czas mówię, jeżeli Mazowsze i w jaki sposób można spędzić czas na Mazowszu, to jest przede wszystkim aktywnie. I kajaki, pamiętajmy, mamy Wisłę, która rozprowadza całą sieć rzek. Mamy rzeki, które wymagają więcej umiejętności, chociażby tak jak Wisła, Narew, czy nawet i momentami Bug. Ale mamy rzeki takie bardzo przyjazne.
1: Jak dla Liwiec wspomniany.
2: Jak Liwiec, Alewkra, Bzura też, no tak na pograniczu. Pilica jest przecież fantastyczną rzeką, przygotowaną też pod względem obsługi ruchu turystycznego, więc taka jak ja się bardzo cieszę, że ta fraza wyszła. Druga fraza to domki, które możemy wynająć, czyli to też bardzo wartościowe dla tego wszystkiego, co się dzieje poza dużymi miastami. Czyli niekoniecznie turysta szuka hoteli, czy większych, nie wiem, pensjonatów, czy takich skupisk właśnie ludzkich, ale szukamy miejsc, gdzie będziemy czuć się sami dla siebie, bardzo często zagonieni jesteśmy na co dzień, ale wyjeżdżając odpoczywamy razem ze swoją, nie wiem, grupą znajomych, rodziną i wtedy szukamy takiego miejsca, gdzie możemy być po prostu sami dla siebie, więc te domki pod wynajem, miejsca, gdzie możemy, nie wiem, zaparkować kampera, gdzie możemy chociażby rozbić namiot, ale te domki faktycznie pokazuje i to też pokazują te wszystkie trendy, że jednak szukamy takich miejsc, gdzie jesteśmy po prostu sami dla siebie, a nawet często ja opowiadam takie przypadki, gdzie mamy slow tourism typowy, który jest realizowany nawet w odległości, nie wiem, 30-40 kilometrów od Warszawy i to są miejsca, gdzie trzeba nieraz półtora roku czekać na to, żeby po prostu wbić się w wolne miejsce, więc to...
1: No właśnie, a propos domków, zakwaterowania, w co przedsiębiorcy z Mazowsza mogliby inwestować w pierwszej kolejności, żeby właśnie zaspokoić te rosnące potrzeby turystów oraz też ich rosnącą liczbę, nie? Nie wszyscy mają zdrowie, żeby nocować pod namiotem.
2: Pod namiotem. Tak. A już to bardzo atrakcyjne.
1: Jasne, ale
2: ja jako była harcerka.
1: 20 lat może.
2: No tak, jeżeli chodzi o inwestycje na Mazowszu, to przede wszystkim infrastruktura. Zarówno ta noclegowa, ale infrastruktura, jeżeli mówimy o rzekach, to coraz częściej my jako turyści potrzebujemy też takiej infrastruktury, która znajduje się wzdłuż całej rzeki, czyli tam, gdzie możemy zacumować te kajaki. A jak zacumujemy, to czego potrzebujemy? Albo zostawić śmieci, które już nam się zgromadziły.
1: Albo załatwić potrzeby fizjologiczne.
2: Ewentualnie coś zjeść. Tak. Więc tego typu infrastruktury cały czas jest, może jest już coraz lepiej, ale jednak niewystarczająca, a przynajmniej nie na wszystkich odcinkach, nie wiem, chociażby rzek, czy też infrastruktura związana z rowerami. Coraz częściej wybieramy właśnie ten środek komunikacji transportu i podróżujemy na rowerach i brakuje takich miejsc, jak chociażby obsługi rowerzyste. Miejsc, gdzie możemy się zatrzymać, nie wiem, te podstawowe naprawy rowerów faktycznie wykonać, ale też takich szlaków turystycznych, które przebiegają chociażby przez całe województwo, bardzo dobrze już jest, coraz lepiej, ale na przykład w jednym standardzie taka ścieżka, żeby była, bo jeżeli lubimy podróżować, nie wiem, gravelowo, gdzie lubimy jechać lasami, no to oczywiście tam jest świetnie oznakowane, są szlaki turystyczne tymi najbardziej rozpoznawalnymi chyba znakami, czyli PTT-kowskimi. Natomiast też są coraz częściej turyści, którzy na przykład wymagają jednolitej powierzchni, po której mogą się jechać. Tak? Mówię tutaj też o turystach, którzy wymagają specjalnych chociażby udogodnień, więc tutaj mówię, że jest coraz lepiej, ale częściowo jest też tak, że niekoniecznie się łączą jeden odcinek z drugim i pewne wyrwy powstają tak naprawdę, więc nad tym na pewno trzeba pracować.
1: Ostatnia kwestia, Iza, na koniec drugiej części naszego spotkania w studiu. City Break to jest trend w turystyce, który się rozwija bardzo szybko, jak czytam i też zauważalnie. Dotyczy zarówno turystów przyjezdnych, jak i tych wewnętrznych, czyli z Mazowieckiego. Dlaczego ta konkretna forma uprawiania turystyki tak mocno zyskuje na popularności? Bo tak jest.
2: Tak. I City Break... Częściowo patrzymy na to, że to turyści przyjeżdżają z zewnątrz, czy to poza granicami danego miasta. Ale City Break coraz częściej się też rozwija wewnątrz danego miasta. Jeżeli na przykład mówimy o Warszawie, bardzo dużo ludzi jest napływowych jednak do Warszawy, więc oni chcą poznać miejsce, gdzie mieszkają. Więc te różnego rodzaju, nie wiem, spacery, które są organizowane w różnych miejscach, czy to Warszawy, czy innych miejscowości na terenie województwa mazowieckiego, zarówno w tych spacerach,

biorą udział chociażby mieszkańcy danego miejsca, jak i przyjezdni. I to jest tak naprawdę city break wewnętrzne samego miasta, ale też ci, którzy przyjezdni. A dlaczego city breaki te zewnętrzne się rozwijają? Dlatego, że faktycznie takie są trendy w turystyce. Coraz częściej wyjeżdżamy, ale na krótsze okresy czasu. Więc ten city break faktycznie jest tą ofertą, która daje nam możliwość, nie wiem, dwie noce gdzieś spędzamy.

jezdni. A dlaczego city breaki te zewnętrzne się rozwijają? Dlatego, że faktycznie takie są trendy w turystyce. Coraz częściej wyjeżdżamy, ale na krótsze okresy czasu. Więc ten city break faktycznie jest tą ofertą, która daje nam możliwość, nie wiem, dwie noce gdzieś spędzamy.

0: sprawa, która przyciąga odwiedzających na krótkie, intensywne wyjazdy typu City Break. Jakie są plusy i minusy tej sytuacji? O tym między innymi dziś, ale nie tylko o tym. W roli ekspertki cały czas jest i jeszcze przez chwilę z nami zostanie Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Michał Poklękowski, do rozmowy z Izą wracam po raz trzeci i ostatni już za chwilę.
1: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam jeszcze raz. Warszawa coraz częściej wybierana jest na krótkie, kilkudniowe wyjazdy, które pozwalają intensywnie korzystać z bardzo bogatej oferty miasta. Różnorodność atrakcji, dobra dostępność komunikacyjna, bezpieczeństwo, szeroka baza noclegowa sprawiają, że dla wielu turystów Warszawa właśnie staje się naturalnym pierwszym wyborem, a jednocześnie punktem startowym do odkrywania całego Mazowsza. W ubiegłym roku miasto odwiedziło 5,5 miliona turystów, wyraźnie wyprzedzając inne duże ośrodki miejskie w Polsce, takie jak na przykład Kraków czy Wrocław. O tym dziś w Drogowskazach w roli ekspertki Izabela Stelmańska. Iza jest prezesem Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Witam Ciebie po raz trzeci i ostatni.
2: Witam.
1: Na Mazowszu rośnie zainteresowanie aktywnym wypoczynkiem, naturą. Co w tym kontekście ten region Polski ma do zaoferowania? W jaki sposób konkuruje z górami na przykład i z Bałtykiem, tak?
2: Tutaj
1: już o tym powiedzieliśmy.

0: To jest też, też
1: tak,
0: ważny
1: już
0: moment.
1: Mówiliśmy, mm-hmm. ale nie idziemy konkurować na pewno z górami i z morzem, no bo tutaj no nie da się. Jakbyśmy nie chcieli przekonywać turystów, że ale mamy wodę. I tutaj już możemy mówić, że ci, którzy lubią jednak tę wodę i lubią wypoczywać nad wodą, to z jednej strony mamy i jeziora, i mamy rzeki, mamy plaże przygotowane do wypoczynku, ale mamy też przygotowane wzdłuż rzek, bo przecież nie wszyscy muszą schodzić na rzeki, ale mamy też i ścieżki rowerowe, ścieżki piesze. Tak. W zimę te ścieżki zamieniają się na ścieżki pod narty biegowe, więc można powiedzieć, że mamy też i wodę, i mamy te aktywności, które są wokół wody tak naprawdę zrobione. Jeżeli chodzi o góry, nie będziemy na pewno tutaj kombinować i nie będziemy mówić, że możemy zastąpić góry, bo są turyści, którzy tylko i wyłącznie będą górami zainteresowani, a turysta lubi autentyczność. I jeżeli mówimy o autentyczności, to mamy przede wszystkim też tą kulturę, to mamy tradycję, która jest autentyczna. Tak. Możemy poznać ludzi, którzy zajmują się, nie wiem, ginącymi zawodami i faktycznie jest chociażby szlak tradycji Mazowsza i tutaj możemy podróżować i poznawać takie miejsca, takich ludzi, którzy z jednej strony nam opowiedzą swoją historię, ale dadzą nam chociażby, nie wiem, obróbka bursztynu też może być na terenie Mazowsza. Niby nie może, a jednak bursztyny na terenie województwa mazowieckiego są i to czerwone bursztyny, więc to tak naprawdę elegancko. Natomiast, no cóż, ta przyroda jednak będzie głównym motywem, których jeszcze turyści będą wybierać pod względem właśnie zainteresowań turystycznych, a Mazowsze ma tą możliwość, pomimo, że nie ma takich oczywistych

Natomiast, no cóż, ta przyroda jednak będzie głównym motywem, których jeszcze turyści będą wybierać pod względem właśnie zainteresowań turystycznych, a Mazowsze ma tą możliwość, pomimo że nie ma takich oczywistych

0: No ja cały czas łączę tą historię z tą przyrodą, bo jednak jak pójdziemy do tej puszczy, to możemy oczywiście tak sobie pospacerować, ale możemy dojść na ścieżki edukacyjne i faktycznie popodglądać przyrodę, ale możemy też i historię związaną z Władysławem Jagiełą, który tam polował, przejeżdżał i ponoć są źródła królewskie, z których to Władysław Jagiełło pił. Więc piękna historia, ale mamy też i takie miejsca Liw, nad Liwcem położone, więc jeżeli podróżujemy tym kajakiem, czy spacerujemy wzdłuż tego Liwca, to możemy dotrzeć do Liwu i tam zamek, zbrojownia, silnie związany tak naprawdę z postacią królowej Bonny, ale też i piękną legendą związaną właśnie z Żółtą Damą, więc wszystko to, co potrzebujemy w turystyce, doznawania wyobraźni pewnej do tego, żeby budować, na pewno ma zawsze, może to zapewnić.
1: Może zadam tobie teraz, Izo, dziwne pytanie, ale zaryzykuję. Na jakich turystach ma zawsze zależy najbardziej? Takich z pieniędzmi, roszczeniowych, czy takich, z którymi nie będzie żadnych problemów? Bo turyści bywają różni, kwadratowi i podłużni. Nie brak też takich z piekła rodem, prawda? Co zapewne mogliby potwierdzić też właściciele kwater, obsługi hoteli i pensjonatów. Tutaj dokładnie kłania nam się trochę ten najem krótkoterminowy i te pretensje sąsiadów, tak? Tak, do imprezujących dokładnie turystów, nie?
0: Dokładnie tak. Przede wszystkim zależy nam na zadowolonych turystach. Bo no turysta zadowolony oczywiście pojedzie i powie, że było fantastycznie, jedź tam, poznaj. I turystyka to gospodarka, więc oczywiście majętny turysta jest taki, no, mile widziany. Natomiast turysta przede wszystkim najchętniej, gdyby pozostawał dłużej w jednym miejscu, czyli na przykład nie przyjeżdżał tylko na jedną noc, ale zostawał tutaj na 3-4 noclegi. To jest chyba ten najbardziej pożądany turysta, bo województwo mazowieckie też w całości nie jest postrzegane jako

0: pamiątki. Natomiast oferta województwa mazowieckiego jest na tyle zróżnicowana, że niekoniecznie musi to być turysta faktycznie z tym grubszym portfelem, ale turysta każdy znajdzie
1: tak naprawdę ofertę. Który też budżetowo chciałby zwiedzać.
0: Dokładnie tak. Tak? Mhm. Tak, dokładnie też znajdzie tutaj swoją ofertę. Mhm. Zarówno w tych dużych miastach, w tych właśnie takich ośrodkach, głównie generujący ten ruch turystyczny, jak i w tych mniejszych ośrodkach.
1: Mhm. A gdzie najczęściej i zośpią turyści odwiedzający Mazowsze i też samą Warszawę? Właśnie z jakich noclegów najczęściej korzystają i dlaczego? Czy mamy jakieś dane na ten temat?
0: I tutaj, jeżeli patrzymy na statystyki, to praktycznie jest pół na pół. Częściowo albo korzysta właśnie z tej bazy noclegowej skategoryzowanej, czyli tutaj hotele, motele, pensjonaty. Mhm. To są te miejsca, w której w głównej mierze szukamy noclegów, ale też ci turyści, którzy korzystają właśnie z tego najmu krótkoterminowego albo agroturystyka, jeżeli jesteśmy gdzieś poza. Mhm. Więc to jest praktycznie pół na pół wychodzi w statystykach.
1: A czy turyści zewnętrzni różnią się od turystów wewnętrznych z Mazowsza? Czy na przykład wybierają inne kierunki zwiedzania, chcą podziwiać inne zabytki, inne miejsca, korzystać z innych rozrywek? Jak to widzisz?
0: To jest, bo turysta zewnętrzny, ten, który napływa w ogóle, nie wiem, z innego regionu, to zazwyczaj jest to ten turysta, który nie zna danego regionu, więc jemu trzeba podać podstawowe informacje, zachęcić go do tego, żeby przyjechał, ale zachęcić go też do tego, że jeżeli dzisiaj przyjedziesz i zwiedzisz, przypuśćmy, Warszawę, obwarzanek Warszawy, to za chwilę przyjedziesz, bo będziesz głodny tego, żeby poznać po prostu dalsze części Mazowsza. Ten turysta wewnętrzny jest bardziej świadome, przynajmniej tak się przyjmuje, że już przynajmniej zna miejsce, w którym mieszka i on już wie, czego by poszukiwał, tak? Mm. Więc tutaj troszeczkę się różni, aczkolwiek oferty faktycznie, te, które są dostępne, którymi my też zachęcamy turystów, nie różnicujemy, czy to jest turysta wewnętrzny, czy zewnętrzny, bo tylko dajemy inspirację. Mm.
1: A czy wiadomo, na co turyści na Mazowszu wydają największe, najwięcej pieniędzy? Na jedzenie, na pamiątki, właśnie na noclegi, nie wiem, przejazdy? I czy ci zewnętrzni odwiedzają ten region Polski raz i im to wystarczy nawet na dłuższy czas, albo nie wiem, nawet na całe życie, czy może zaglądają tutaj wielokrotnie właśnie?
0: Zaglądają wielokrotnie, okay. I to cieszy, bo to, co powiedziałam, jednak turysta jak coś zobaczy i zostanie zainspirowany, to jednak będzie chciał poznawać dalej, albo nawet kontynuować ścieżkę swoją poznawania danego regionu, czy danego miejsca. Natomiast najczęściej jednak na to, co wybieramy, jakby płacimy, za co płacimy, to jest przede wszystkim jedzenie. Jedzenie jednak będzie tym głównym motorem i tutaj będziemy, niektórzy turyści przecież wybierają też podróżowanie chociażby zgodnie z gwiazdkami Michelin, więc tutaj to też odpowiednio będzie kosztowało, ale nie tylko gwiazdkami Michelin, bo też zachęcam do

0: by zajrzeć do karczm, do takich miejsc bardzo lokalnych, regionalnych, z jedzeniem regionalnym, bo jeżeli poznajemy województwo mazowieckie, to również powinniśmy poznać to województwo pod kątem kuchni mazowieckiej. I to wcale nieprawda, że nie mamy swojej kuchni mazowieckiej.
1: A co lubisz z przysmaków mazowieckich?
0: Z przysmaków, ja lubię kurpie. I tam właśnie, tamte tereny, to są bardzo proste, ale babka ziemniaczana, która jest oczywiście, ale też i fafernuchy, które, do których zachęcam do tego, żeby poznać. To są takie ciasteczka wytrawne, z marchwi robione, więc tutaj zachęcam do tego, żeby z jednej strony poznawać te smaki, ale z drugiej strony też i później próbować raz samemu wykonać.
1: O atrakcyjności IZO jakiegoś miejsca pod kątem turystyki decyduje wiele czynników, wiadomo. A co sprawia, że dane miejsce, dane miasto, region są nieatrakcyjne w tym kontekście?
0: Jeżeli nie jest dostosowany jakby do potrzeb turysty. Pamiętajmy, że turysta to przede wszystkim atmosferę wyczuwa. Jeżeli pojedziemy gdzieś, to czujemy się dobrze. Nie wiem, jest czyste to miejsce. Mhm. W badaniach na przykład ostatnio wychodzi, że jednak Polska jest czystym miejscem do podróżowania i to jest cenione przez turystów zagranicznych. Jeżeli na przykład nie ma przygotowanej infrastruktury, są jeszcze pewnie takie miejsca, gdzie nawet trudno jest gdzieś usiąść, odpocząć chwilę, napić się kawy, herbatę. Ja już nie mówię, kiedyś na przykład dla mnie Żyrardów był takim miejscem, gdzie pojechałam i ja naprawdę nie miałam gdzie usiąść, żeby wypić herbatę. A teraz ten Żyrardów, no można powiedzieć, że turystami stoi. Oczywiście to jest perła w koronie, jeżeli chodzi o industrialne Mazowsze, ale jak bardzo się zmienia, czyli ta inwestycja w tą infrastrukturę, które niekoniecznie stricte turystyczną, ale około turystyczną, z której korzystają również mieszkańcy. Bo jeżeli będą restauracje, jeżeli będą kawiarnie, jeżeli będą place, nie wiem, zabaw dla dzieci, miejsca takiej rekreacji ogólnej, to i z jednej strony korzystają z tego mieszkańcy, ale z drugiej strony turyści.
1: IZO, na świecie jest wielu przeciwników masowej turystyki, dobrze?
0: Dokładnie,
1: masowej
0: tak.
1: Turystyki. Mhm. Wskazują oni też liczne negatywne strony, bo one są i tutaj Nie ma się co czarować. Na czym polega, według ciebie, według szefowej Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, odpowiedzialna, zrównoważona turystyka? Zapraszam ciebie na sam koniec do szczerej odpowiedzi.
0: Odpowiedzialna i zrównoważona, to ja powiedziałam chyba na samym początku również. Naszym zadaniem jest przede wszystkim to, że turysta, który przyjeżdża do Warszawy, gdzie tutaj już jest ta masowa turystyka. I ja też się kiedyś spotkałam z taką sformułowaniem, turyści zadepczą nam w końcu tą Warszawę.
1: No, Barcelona chociażby nam się kłania.
0: Dokładnie tak, Polską, ale tak? To sformułowanie to było 20 lat temu już opisane, gdzie wcale nie byliśmy na tych górach, jeżeli chodzi o statystyki. Natomiast ta odpowiedzialna to jest właśnie przygotowanie takiej oferty, żeby ten turysta, który przyjedzie do takiego miejsca jak Warszawa, jednak później miał kolejną ofertę dalej i dalej, żeby wyprowadzić i żeby ten ruch faktycznie z jednej strony korzystał, to oczywiście inne subregiony naszego województwa, ale przede wszystkim, żeby ci turyści sami sobie nie przeszkadzali w zwiedzaniu, poznawaniu danego miejsca. No i tutaj to ja tak postrzegam.
1: To jest delikatny temat, prawda, bo mieszkańcy takich atrakcyjnych turystycznie miast, na przykład czy regionów, no też chcą mieć czym oddychać, mówiąc w cudzysłowie,
0: dokładnie,
1: prawda?
0: Dokładnie tak.
1: I widząc, nie wiem, 500 000 turystów na jednym deptaku, prawda, no mogą dostać białej gorączki na przykład. I ciężko pogodzić te stanowiska, tak szczerze mówiąc.
0: Tak, ciężko pogodzić, natomiast ta turystyka na pewno nie może utrudniać życia mieszkańców.
1: Dokładnie, super, że to mówisz, tak.
0: Mhm. Tak, i tutaj pomimo tego, że walczymy o ten ruch turystyczny, bo turystyka to gospodarka, to jednak ta zrównoważona powinna powodować, że ten ruch turystyczny rozprzestrzenia się.
1: Musimy kończyć. W roli ekspertki w studiu Drogowskazów pojawiła się dzisiaj Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Bardzo Tobie dziękuję, Izo, za spotkanie w studiu i za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję i zapraszam na Mazowsze.
1: Zapraszamy. Po pełne wersje Drogowskazów ja z kolei zapraszam na Mediateka.pl, na Spotify czy na YouTube. Michał Poklękowski. Wszystkiego dobrego, udanych wyjazdów, przyjemnego, bezpiecznego i efektywnego zwiedzania dokądkolwiek się wybierzecie, nie tylko na Mazowsze. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

twarzy nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.